mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winamp. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Francuski. Voilà. Michasiu? Tościk francuski dla pana?
4: O, serkiem. No.
3: Zapraszam na zewnątrz.
4: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
3: No jasne.
4: To daj jeszcze komuś ten i ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
3: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Bad mo. Know what's it?

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. A jeżeli ściągają ze mnie życie jak zwoźnione lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.

czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

0: Gramy. Teraz gramy.
1: You want to set right, wersja live, Acid Moro Vibes, Big Ups Radio 4.
2: Yeah.
1: Lecimy z tym.

Zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrznie

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak,

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby. Czemu gdyby akurat tam Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab. Co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejże albo na pochybę. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu wszawym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł

5, 6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Ja jestem perfekcjonistą, wbijam te wersy setny raz, setny raz.

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować Aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

stany. Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą, a czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

paszech jesteś, to wtedy luzuję. Nie musisz nigdy nawet pytać, co u mnie. Znasz mnie na wylot, jakbyś była chirurgiem. Bezapelacyjnie, absolutnie

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

gardę. Sprzedamy wszystko co mamy. Zelo, pojdasz, a ty skasu Instagramy. Robię plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą na łby, nie ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Twórka Rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Sylwia Sługowska. Dziś chcę porozmawiać o relacjach, ale nie tylko w perspektywie psychologii, ale także wiary. Bo relacje to nie tylko emocje, komunikacja czy schematy, ale też przestrzeń, w której bardzo konkretnie spotykamy siebie, drugiego człowieka i Boga. Wiele osób doświadcza dziś relacji trudnych, pełnych napięcia, oddalenia czy zagubienia. I często pojawia się pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy wiara ma tu jeszcze coś do powiedzenia? Czy to już tylko kwestia pracy nad sobą? O tym, jak łączyć rozwój psychologiczny z drogą duchową i jak odnajdywać Boga w trudnych relacjach, porozmawiam dziś z ojcem Piotrem Kwiatkiem, kapłanem i zakonnikiem krakowskiej prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, doktorem psychologii, wykładowcą uniwersyteckim i psychoterapeutą. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam również bardzo serdecznie panią redaktor i wszystkich drogich radiosłuchaczy.
1: Relacje to jest coś, co jest ważne w życiu każdego człowieka. Mamy wszyscy relacje z rodzicami, z rodzeństwem, w pracy, z przyjaciółmi, ale nie zawsze te relacje są zdrowe czy dobre. Dziś słowo toksyczne jest bardzo często używane. Jak odróżnić relację toksyczną od zwykłych trudności w relacji?
2: Tak, to prawda, że z jednej strony relacje są takim naturalnym środowiskiem naszego życia. My jesteśmy stworzeni w relacji. Pan Bóg stworzył właśnie mężczyznę i kobietę do wspólnoty, więc do relacji. My jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga, to znaczy też tym obrazem jest miłość. To nie tylko kreatywność, zdolność twórczego myślenia, racjonalność, tylko właśnie zdolność kochania. Żeby mieć tą zdolność, to trzeba ją przeżywać w relacji. Więc to jest jakiś fundament. I w tym fundamencie rzeczywiście dochodzimy do momentu, że czymś naturalnym są to, że na przykład przestajemy się rozumieć, przestajemy się słuchać, wchodzimy w konflikt, nastaje trudna relacja albo problemy w relacji, albo konflikty. I to jeszcze nie jest patologia, to nie jest jakiś toksyczność, tego nie należy nadużywać, bo czasem może być sytuacja, że człowiek na normalne te trudności będzie już od razu używał bardzo dużych epitetów, określeń, choćby nawet właśnie, że to już jest toksyczne. Toksyczna relacja jest taka, w której nie ma nadziei zmiany, w której ktoś stale na przykład kogoś niszczy, stale jest skoncentrowany na sobie egoistycznie. I to jest relacja, w której brak jest poczucia bezpieczeństwa, brak jest wolności i więc można wyjść poza zakres zwyczajnych problemów, trudności czy kryzysów i wejść w tak zwane stałą postawę niszczenia kogoś drugiego. Wtedy można mówić o jakiejś toksyczności, przemocowości słownej, pogardzie na przykład, kiedy człowiek drugiego cały czas lekceważy albo cały czas temperuje w takim znaczeniu, obniża jego wartość i to robi stale i to nie jest jakiś przejaw jakiejś trudności czy momentu, tylko styl relacji się taki zaczyna i wtedy można mówić o jakiejś toksyczności, z której należy się jakoś wyzwolić albo trzeba asertywnie na nią odpowiadać stanowczo z wielkim znaczeniem. Ale to, co badania pokazują, to mówią też psychologiczne, że relacja jest fundamentalną przestrzenią do budowania

budowania szczęścia, czyli trudno przeżywać szczęście bez jakościowych, intymnych relacji. To jest też bardzo ważne, że my, mając doświadczenia różnych relacji z domów rodzinnych, jesteśmy zaproszeni do tego, by się uczyć i nie powielać pewnych schematów stałych, które lepsze, gorsze żeśmy otrzymali, tylko cały czas też wydoskonalać te relacje, żeby w tych relacjach jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby drugiej osoby.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Ojciec jest psychologiem, psychoterapeutą i w tej rozmowie chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na osobach, które są osobami wierzącymi, bo wiadomo, relacje dotyczą wszystkich, natomiast my, ludzie wierzący, patrzymy także na relacje przez pryzmat wiary i to dla nas jest istotna kwestia. Gdzie jest granica między chrześcijańskim przebaczeniem a pozwoleniem na krzywdę?
3: Nie ma żadnego zielonego światła w chrześcijaństwie na krzywdę. Trzeba zawsze nazywać białe białe, czarne czarne. I kiedy jest jakaś przemoc emocjonalna, jakieś działanie takie wrogie, niszczenie człowieka, trzeba to nazwać i tu nie ma żadnego zielonego światła. Natomiast przebaczenie jest związane z tym, że żyjąc w relacjach, my potrafimy się ranić, nawet nieintencjonalnie, nawet w dobrej wierze. Dlatego przebaczenie jest takim balsamem, żeby relacje od razu nie urywać, żeby ona nie pękała, ale żeby ją nie tylko na nowo łączyć w tym samym, tylko żeby po tym przebaczeniu ta relacja stawała się głębsza, bardziej empatyczna. Więc dwie osoby czegoś się uczą tak naprawdę i to jest wzajemność. Ja przebaczam tobie, ty przebaczasz mnie. To są bardzo czasem drobne rzeczy, bo to, co nas różni czy rani, czasem są bardzo drobne rzeczy. I tutaj potrzebujemy właśnie postawy przebaczenia, takiej ludzkiej, ale chrześcijańskiej. Chrześcijańska nawiązuje do postawy Jezusa Chrystusa. Ja czasem mogę nie mieć motywacji i siły ci przebaczyć, ale kiedy kontempluję Chrystusa, który mnie przebacza, przebacza wszystkim ludziom, to znajduję dodatkowe źródło, by

0: przebaczyć komuś. Ja pamiętam taką sytuację, jak jedna kobieta przyszła do mnie na warsztaty o przebaczeniu i miała taką przestrzeń dawania świadectwa o swoim życiu, bo jej córka została zamordowana. I bardzo długo zajmowało jej to, by przebaczyć. Ja szukałem, co jej od strony psychologii pomogło jej przebaczyć. I w jej sytuacji to był aspekt wiary właśnie, bo ona zobaczyła, że matka bolesna, Maryja, straciła też swojego syna i kiedy ona przez wiarę zobaczyła, że Maryja ma te same doświadczenie, co ona, bo ona straciła też dziecko, 14-letnią córkę, to to dopiero pomogło jej wejść na drogę przebaczenia innej modlitwy, która trwała długi proces. I w tym kontekście chrześcijaństwo daje dodatkowe światło i siły do tego, by wejść na drogę pojednania tych drobnych rzeczy codziennych, ale również kiedy zdarzą się jakieś wielkie traumy, zranienia. I według badań, tylko jeszcze powiem to, że doświadczenie traum, czyli takich zranień, to nie jest żadne sporadyczne, tylko blisko 70% potrafi ludzi doświadcza traumy. I to nie chodzi, że ktoś był w Afganistanie, ktoś przeżył kataklizm, czy przeżył trzęsienie ziemi. Mówi się o takiej doświadczeniu traumy codzienności, czyli po prostu mój organizm, moja psychika nie znajduje siły do tego, by w danym momencie odpowiedzieć pozytywnie, wystarczająco i gdzieś powiedzmy albo blokuje się, albo w jakiś sposób usztywnia się i nosimy w sobie coś, co bardzo ciężko jest przełknąć po prostu, nie? I tutaj potrzebujemy później trochę profesjonalnej pomocy, żeby ten etap traumy jakoś przejść i iść dalej. I czasem jest taki też koncept, już powiem tyle, że jest taki koncept posttraumatyczny wzrost, że badania psychologii pozytywnej pokazują, że po traumie nie tylko koniecznie można wyjść do normalnego funkcjonowania, ale jest pewien paradoks, że ludzie, którzy przeżyli głębokie zranienia, mogą przejść na wyższy poziom funkcjonowania, mają bardziej spójną filozofię, są bardziej empatyczni, mają większe zrozumienie złożoności świata i tak dalej. Więc nie jest to takie od razu ta trauma, to jest dramat, tragedia, bo trauma może być naprawdę też sytuacją, trampoliną do jakiegoś głębszego człowieczeństwa, głębszego rozpoznania też Pana Boga. I w tym kontekście doświadczenie wiary też może bardzo pomagać, żeby właśnie nie tylko powrócić do neutralnego stanu poprzedniego, ale wejść na wyższy poziom funkcjonowania. I tu wiara spełnia swoją ogromną też funkcję, bo daje siłę, motywację, pokazuje sposoby, jak właśnie tą traumę czy dany problem związany z brakiem pojednania przeżyć w swoim życiu.
1: Tak jak ojciec powiedział, pojawiają się w takim normalnym, codziennym życiu trudne sytuacje. Jak rozumieć miłość bliźniego, kiedy ta relacja jest niszcząca? Co tu powinno być takie alarmujące i kiedy człowiek powinien tak zacząć walczyć o siebie, no nie zgadzając się, tylko w imię właśnie tego, że będę nadstawiał drugi policzek i przyjmował te różne ciosy. Jak tutaj to rozeznać, kiedy zacząć walczyć o siebie?
0: Myślę, że tutaj ważne jest zrozumienie w ogóle podstawy miłości chrześcijańskiej, siebie, innych ludzi. I Pan Jezus mówi o trzech przykazaniach miłości. Miłuj Boga z całym sercem, całą swoją duszą, całym umysłem, ale miłuj bliźniego jak siebie samego. I my często zapominamy o tej miłości siebie. To nie jest jakiś egoizm, narcyz, tylko trudno mi będzie kochać drugą osobę, kiedy ja nie potrafię kochać siebie. Jeśli ja kocham siebie, respektuję swój czas, swoją przestrzeń, to ja potrafię z niej zrezygnować, żeby budować nasze wspólną przestrzeń, ale też jeśli ktoś toksycznie mi albo stale, permanentnie zabiera mi przestrzeń wolności, to ja muszę o to też dbać, bo w tej koncepcji chrześcijańskiej jest również troska o siebie. Często taki przykład można podać z samolotu. Jeśli mama leci samolotem i teraz wypadną maski, to pierwszą rzeczą, którą się instruuje, to matka powinna sobie nałożyć ten tlen, bo jeśli sobie nie pomoże, to nie pomoże też dziecku. I w tym kontekście my chcemy sobie pomóc, żeby móc lepiej pomagać relacji. Na przykład budowanie granic w relacji to nie jest też temat egoizmu, tylko kiedy ja proszę o respektowanie moich przestrzeni, powiedzmy, tych fizycznych czy psychicznych, to buduję przestrzeń, w której ja mogę lepiej odpowiadać na miłość względem ciebie i ty możesz lepiej odpowiadać na miłość względem mnie. Dlatego komunikujemy sobie o naszych pewnych granicach, więc ta miłość chrześcijańska totalna nie polega na tym, że ja robię co chcę z tobą, albo ty możesz robić co chcesz ze mną. Nie, bo miłość oznacza szacunek, respekt, słuchanie, budowanie wspólne. I w tym kontekście zakłada to poszanowanie jednostki osoby indywidualnej, więc to nie polega na tym, że ponieważ my jesteśmy w relacji miłosnej, to ty masz wszystko robić, co ja chcę, bo to może być bardzo mocno egoistyczne, niszczące, więc nie na tym polega. Czyli zrozumieć cały czas właśnie ta miłość Boga, która polega na tym, że ja miłuję ciebie, ale nie zatracam siebie. Tak, mogę częściowo ofiarować siebie, zostawiać swój egoizm, umierać dla siebie, będąc dla ciebie, ale też wymagam tego od ciebie po to, żeby

0: moje ja też było poszanowane, czyli są dwie strony potrzeb, nie tylko jedna strona.
1: Ja, słuchaj. Ta, widzisz moim

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne
1: w czwórce. A jak stawiać granice, żeby no właśnie ta osoba szanowała nas i żebyśmy też my w sobie czuli tą godność dziecka Bożego, żeby to nie było gdzieś zaburzone.
2: Granice stawiamy przede wszystkim przez komunikację i ktoś powie, no dobrze, jak komunikacja nie działa, to jak stawiać granice? Więc zadbać o dobrą komunikację. W tej komunikacji ja mogę mówić, co ja czuję, co ja potrzebuję, czego nie lubię, czego nie chcę. I jeśli osoba mnie nie słucha, to ja bym dbał wtedy, żebyśmy my uczyli się wzajemnego poszanowania i słuchania. Czyli słuchaj, zadbajmy o przestrzeń spotkania, w tej przestrzeni porozmawiajmy o naszej relacji, metakomunikacja. Co ja przeżywam, co ja potrzebuję. Ja powiem i teraz ty powiedz, co usłyszałeś. I ta wzajemna ta wymiana to jest takie budowanie pewnych zasobów, w których ja poznaję ciebie, ty poznajesz mnie. Być może przez konflikt, być może przez napięcia, ale wciąż. I wtedy budujemy pewnego rodzaju zasady funkcjonowania, czyli stawiamy sobie granice, na przykład, nie wiem, żona chce spać o godzinie 22, a mąż chce oglądać telewizję do 24. Ona mówi, słuchaj, kochanie, ja jutro wstaję do pracy i zależy mi o to, żebyśmy już po 22 nie oglądali telewizji, bo muszę się wyspać. Rano o 5 wstaję, nie? Ty na przykład później wstajesz, masz pracę domową, możesz spać do 9, ja muszę o 5 wstać. No i teraz granice polegają na tym, że ja mówię o swoich potrzebach i teraz ktoś, kto mnie kocha, musi to usłyszeć i teraz trzeba znaleźć kompromis pewien, wspólny. Dobra, do 22 oglądamy, niech ten mąż ten mecz obejrzy albo sporadycznie, dobrze, raz na jakiś czas, będzie to dłużej, ale ogólnie też robimy tą zasadę, bo chcę, żeby żona była wypoczęta, więc ja odpowiadam na twoje potrzeby. Więc szukamy tego kompromisu w tych granicach, ale bez komunikacji.

0: Demokracji nie da rady budować granic. Te granice są potrzebne w kontekście miłości. To nie jest też coś tylko asertywnego, pustego, psychologicznego, że ktoś ma widzimisię, stawia granice. Nie. Te granice mają budować miłość, nie? I one są po to potrzebne. Tak jak rzeka, ona ma też granice, inaczej się rozleje po całej przestrzeni. Granice służą temu, żeby rzeka miała dobry spływ, płynęła tam, gdzie ma płynąć, a nie żeby się rozlewała na domostwa na przykład. Tak samo granice w miłości są dobre, mają służyć. Jak je stawiać? Przez komunikację.
1: A jak odróżnić sytuację, w której trzeba ratować relację, od tej, w której trzeba od niej odejść?
0: I to jest bardzo też już indywidualna odpowiedź na to, bo trudno komuś tutaj sterować, doradzać, mówić, bo trzeba naprawdę bardzo dobrze zebrać informacje, które są związane, bo podejmujemy tak dramatyczną decyzję niekiedy, a niekiedy wyzwoleńczą decyzję w oparciu o dane i konkrety z naszego życia. I kiedy należy się wyzwolić z relacji? No właśnie, kiedy ta relacja naprawdę jest niszcząca fizycznie, psychicznie, i ona jest stała, to znaczy bez nadziei zmiany jakiejś, to wtedy Kościół nawet mówi o separacji, czyli możliwości oddzielenia życia wspólnego po to, żeby się nie niszczyć. Jeśli jest zagrożenie życia dzieci na przykład, czyli jest mąż przemocowy, to wtedy też, prawda? Trzeba jakoś szukać tego dobra większego. Ale to jest taki jakiś temat bardzo też tutaj indywidualny. Myślę, że takich wskazówek ogólnych dla każdego ja bym tutaj nie dawał. W słuchaniu się w indywidualnym można było gdzieś szukać tej drogi, co należy robić, komuś coś podpowiadać. Na pewno nie ma w chrześcijaństwie żadnej akceptacji zła, demoralizacji, niszczenia człowieka stałego. Wtedy należy właśnie szukać odpowiednich recept, ucieczki też z takiego związku i tak dalej.
2: Czwórka, to słychać.
3: To słychać.

0: Jeżeli jednak sytuacja nie jest tak tragiczna, że to trzeba w sposób taki zdecydowany rozwiązać, to wiadomo, że trzeba szukać rozwiązania problemu, ale także takie trudne sytuacje są także miejscem działania Pana Boga.
1: Dokładnie. Trudne sytuacje są nam też potrzebne w ogóle do rozwoju, bo my rozwijamy relacje, zbliżamy się nie tylko w oparciu o pozytywność, sukcesy, ale w oparciu o porażki, o zmagania. Więc sam fakt porażek, konfliktów nie oznacza w ogóle, żeby wychodzić z relacji małżeńskiej, czy przyjacielskiej, czy jakiejś innej, tylko służy do tego, by to przepracowywać. Więc to są dobre sygnały, co należy przepracować, żeby relacja była lepsza. I oczywiście odkrywanie Pana Boga w tej relacji jest tylko takim możliwością znalezienia obiektywnego punktu odniesienia, bo czasem ja nawet na terapii to widziałem, jak małżonkowie przychodzili, jeden mówi to, drugi mówi to i szukają, żeby terapeuta wciągnąć w jakąś określoną pozycję, politykę, żeby mnie wspierał kontra żona albo mąż. I tutaj Pan Bóg, dobrze rozumiany, jest tym obiektywnym punktem odniesienia, który może pokazać, słuchajcie, ty i ty macie się nawracać, przemieniać, żeby budować tą więź i relację. Ale to jest też bardzo ważne, kiedy poruszamy ten temat odejścia z relacji, to mamy ogromny zakres tak zwanych relacji do przepracowania, do przeżycia, do poznawania siebie, bo często druga osoba będzie pokazywała mi jak w lustrze, co ja powinienem nawracać. I czasem człowiek, który się nie rozwija, nie będzie chciał przemieniać się i prostą decyzję może podjąć, to ja wychodzę z tej relacji, ale to ja inaczej wychodzę z rozwoju miłości, z rozwoju osobowości, bo relacja czasem jest trudna, ale ona naprawdę dokonuje takiego przeorania naszego serca, bo w oparciu o relację ja mogę się zmieniać, więc recepta szybka dawania do rozstania się nie do końca jest dobra, bo jest to ucieczkowy system, który nie pozwala też czasem w oparciu o to, co jest trudne, rozwijać się i przybliżać do Pana Boga.
0: A jak może wyglądać proces uzdrawiania serca, nie tylko psychicznie, ale także duchowo?
1: No duchowo my mamy taką receptę w Kościele jak sakrament pojednania. Pamiętam takie też rodziny, że jak mąż i żona szli do sakramentu pojednania, to pierw przepraszali się w domu. I to jest niesamowita sprawa, że zanim będziemy prosić Pana Boga o miłosierdzie, to my wzajemnie siebie prosimy o miłosierdzie. Jest to taka sprawa już chyba zapomniana trochę, ale ona jest bardzo mocna i to takim też miejscem pojednania w kontekście religijnym to jest modlitwa wspólna wieczorna, kiedy nawet się pokłócimy, ale wieczorem klękamy wspólnie do modlitwy albo czytamy Słowo Boże, to nagle w kontekście tego Słowa Bożego my możemy patrzeć na nasze życie i siebie przeprosić, prawda? Albo wysłuchać siebie w kontekście też modlitwy, którą kierujemy. Więc tutaj ogromne są możliwości doświadczenia wiary, żeby ona spajała relację, która gdzieś jest na etapie tarcia, konfliktów, kryzysów. To właśnie modlitwa, ten punkt wspólny spotkania z Panem Bogiem jest ważny. Tutaj jest duże wyzwanie, bo wiele małżeństw wspólnie się nie modli, więc nie budują tej platformy odniesienia się wtedy, kiedy będzie kryzys, żeby móc do Pana Boga wtedy z tym się też zwrócić, nie indywidualnie, ale wspólnotowo razem. No i kiedy my słuchamy Pana Boga w kontekście modlitwy, to my też słuchamy siebie nawzajem. Pamiętam, taka jedna para, spotkałem młode małżeństwo, mówi do mnie tak, ona: wiesz, Piotr, co jest najbardziej intymne w moim małżeństwie? Pewnie możesz pomyśleć sobie, jak większość ludzi, ale najbardziej intymne w moim małżeństwie jest to, kiedy ja słucham, jak mój mąż modli się i mówi o swoich porażkach, o swoich słabości. Jest bardzo uczciwy przed Panem Bogiem. W tym dialogu, ponieważ my się razem modlimy, to ja słyszę, jak on się modli do Pana Boga, jak jest kruchy i pokorny. Moje serce wtedy też rzeczywiście jest bardziej jeszcze kochające, bardziej zrozumiałe dla niego, ma więcej szacunku, bo widzę, jak on się mocuje. I ponieważ on jest szczery przed Panem Bogiem, my jesteśmy szczerzy w tej relacji, więc możemy właśnie uczestniczyć w tym dialogu z Panem Bogiem w kontekście naszej relacji. I to jest coś niesamowitego, żeby w małżeństwie nie przeżywać duchowości, religijności indywidualnej, ale małżeńskiej. To znaczy nasza więź powinna być też dawana temu superwizorowi, czyli Panu Bogu, który przegląda, co tak naprawdę każdy z nas ma poprawiać. Nie? Czyli Pan Bóg też nie staje politycznie po jednej stronie, tylko mówi, hej, co ty masz zmienić, a co ty, żeby wasza więź była bardziej autentyczna na wzór miłości Chrystusa i Kościoła.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Czy można budować zdrowe relacje bez odniesienia do Boga? Czy jednak czegoś wtedy brakuje?
3: Z jednej strony można budować zdrowe relacje w oparciu o dobrą, bezpieczną wizję człowieka, w której my się szanujemy, mamy do siebie zaufanie. I myślę, że nawet jakby intuicyjnie budujemy to bez Pana Boga, to nie znaczy, że gdzieś plan Bożej miłości nie jest wpisany w tą relację. Więc w tym kontekście takim szerokim, tam gdzie jest miłość, szacunek, pokój, zrozumienie, komunikacja, to można budować zdrową relację. Natomiast my jako ludzie wierzący widzimy, że dosyć naturalne jest to, że przychodzą konflikty, trudności i wtedy aspekt odniesienia się do Pana Boga może być dodatkowym źródłem budowania lepszych relacji. Albo tak naprawdę, kiedy są dobre relacje, to jeszcze bardziej optymalne, bo na przykład aspekt chrześcijański czy wiary może wnosić dodatkowe źródło przebaczenia. Czyli powiedzmy, jeśli w relacji się zranimy, a trudno przeżywać relacje bez zranienia, czyli nie ma takich relacji idealnych, to aspekt wiary może mi dodatkowo dawać

siły do tego, by z kimś się na nowo pojednać, przebaczyć, daje mi motyw. Ale również daje mi też przykład pozytywny, jak budować relacje, bo mogę czytać, czym jest miłość w kontekście życia chrześcijańskiego, duchowego, Trójcy Świętej. I to może być też dla mnie inspiracja do tego, by taką miłość budować, która nie jest skupiona na egoizmie albo na zaspokojeniu moich własnych potrzeb, ale mogę budować tą miłość agape, czyli miłość, która jest związana z dawaniem. I są pewne dodatkowe elementy miłości, które daje wiara, o których często się nie mówi w takim świecie potocznym. Więc w tym znaczeniu wiara będzie dawała coś dodatkowego, większego w kontekście relacji. Ale ja wierzę głęboko, że mogą być ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Panu Bogu i mogą też budować te relacje bardzo poprawne, które będą ich uszczęśliwiały. Po prostu mamy takie przykłady.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: To, o czym ojciec mówi, wypływa z konkretnego doświadczenia. Ojciec spotyka się z ludźmi, prowadzi różne warsztaty, różne kursy. To są rekolekcje, gdzie ludzie przychodzą i proszą o rozmowę. Te różne treści znajdują się na stronie ojca, Piotr Kwiatek. I tam możemy też znaleźć takie treści, które pomogą nam, bo my teraz tylko pewne kwestie zasygnalizowaliśmy. To wiadomo, że są tematy bardzo trudne, bardzo osobiste, bardzo indywidualne, ale myślę, że gdzieś niektórzy nasi słuchacze mogą się odnajdywać w tym, że jest jakiś problem, że trzeba coś uporządkować. I tu myślę, że pewne tematy można pogłębić, można też zajrzeć na stronę ojca, żeby te treści uporządkować.
3: Jak najbardziej polecam stronę www.piotrkwiatek.com, ponieważ tam są źródła też, choćby nawet książka komunikacji można się nauczyć. Nie? Jest to bardzo dobra też treść. Napisaliśmy wspólnie tą książkę z siostrą Anną Marią Pudełko i tam opowiadamy właśnie, czym jest ta komunikacja. A komunikacja jest źródłem więzi, więc jeśli zależy nam na rozwoju relacji, to musimy spojrzeć na komunikację w kontekście wiary. I taka jest książka właśnie, która porusza ten temat. Ale na stronie też jest taka zakładka,

Gładko o kursach, między innymi właśnie powstał taki też pierwszy kurs na temat relacji takich toksycznych, trudnych, tam dużo więcej mówię na ten temat i też jak budować pozytywnie relacje, bo właśnie relacja sama się nie rozwija z siebie, co trzeba robić i tutaj odwołuję się trochę do psychologii pozytywnej, do tej wiedzy, badań, które mówią, zatrzymują się na tym w oparciu o dobre życie, jak

0: a spotkać się z tymi treściami i sobie pomóc.
1: Relacje to jedno z najważniejszych miejsc, w których toczy się nasze życie. To w nich uczymy się kochać, ale też w nich najczęściej doświadczamy zranień. Może warto dziś spojrzeć na swoje relacje nie tylko przez pryzmat emocji czy trudności, ale też zadać sobie pytanie, co Bóg chce mi przez nie pokazać. Bo nawet w tym, co trudne, może zaczynać się coś nowego, głębszego, bardziej prawdziwego. I o tym wszystkim rozmawiałam dziś z ojcem Piotrem Kwiatkiem, kapłanem, zakonnikiem krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów, doktorem psychologii, wykładowcą uniwersyteckim i psychoterapeutą. I za tą rozmowę bardzo dziękuję.
0: Bardzo również dziękuję. Wszystkich pozdrawiam i życzę wszelkiego dobra, nie tylko w relacjach, ale również w tych wszystkich innych obszarach, w których funkcjonujemy. Pokój i dobro.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: W Konotopiu, niewielkiej miejscowości w diecezji włocławskiej, 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny poświęcona została najwyższa w Europie figura Maryi. Figura mierzy 55 metrów. Tym samym przewyższa figurę Chrystusa.

0: Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro i figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Fundatorzy figury, Grażyna i Roman Karkosikowie, ofiarowali ją jako wotum wdzięczności. Ale Konotopie to nie tylko nowa, imponująca figura Matki Bożej Miłosierdzia, to także miejsce wieloletniego kultu maryjnego. Znajduje się tutaj sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Mówi ksiądz Marek Mrówczyński, który jest proboszczem parafii świętego Wojciecha biskupa męczennika w Kikole, do której należy Konotopie.
1: Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa. Tak jak mówił ksiądz prymas Blond, kto kocha Maryję, też kocha Jezusa. Będzie go kochał, bo ona swoją postawą nas ku niemu prowadzi. Jesteśmy przez Maryję zjednoczeni z Chrystusem. Ja się bardzo cieszę z tego, że ta figura Matki Bożej powstała, bo ona powstała poprzez Boże natchnienie. Tak jakby Maryja chciała, żeby tutaj nastąpiło to wydarzenie w naszej parafii. Wcześniej przyczyniła się do powstania sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, a teraz przyczyniła się do powstania tej figury. Pan Bóg zawsze działa tak, jak chce i wybiera sobie ludzi do określonych zadań. Widocznie tak się stało i teraz.
0: Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary ataków przemocy ze względu na religię lub wyznanie, który został ustanowiony w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Choć idea uczczenia ofiar jest niezwykle ważna, temat wolności religijnej wciąż pozostaje na marginesie debaty publicznej. Rzadko przebija się na czołówki gazet, nie elektryzuje mediów, nie staje się wiralem w mediach społecznościowych. Mówi ksiądz profesor Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel i ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.
2: Widzimy pewne zjawiska prześladowań, dyskryminacji, etykietowania osób ze względu na ich wyznanie lub religię i jest to niepokojące ze względu na skutki, jakie niesie dla wychowania młodego pokolenia, ale także i pokoju społecznego, tolerancji i szacunku dla siebie nawzajem, bo jest to zawsze znak jakości życia społecznego. Nie chodzi tylko więc wyłącznie o ograniczanie praw osób wierzących, które są przecież równymi wszystkim pozostałym w kwestii życia społecznego, politycznego, gospodarczego, ale przede wszystkim o pewną ochronę tej podstawowej wartości, jaka jest wpisana w podstawowe akta prawne i prawa człowieka, a więc swobodę wyznawania religii, jej manifestowania w miejscach publicznych, prawa też do symboliki religijnej, która kształtowała kulturę i bez której trudno tak naprawdę zrozumieć codzienność, ale i przyszłość. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, przede wszystkim trwają różne działania informacyjne dotyczące praw osób wierzących, wsparcia też dla tych, którzy w różnych sytuacjach życiowych ze względu na swoją wiarę doświadczają przykrych sytuacji, może wiąże się to z utratą pracy, może z różnymi sytuacjami, których są ośmieszani. Chcemy poprzez różne debaty, spotkania, konferencje wskazywać na te podstawowe prawa wynikające z konstytucji, przyznawane każdemu obywatelowi naszego kraju, aby mógł ze swobodą wyrażać swoje poglądy, przekonania, uczestniczyć w liturgii, w obrzędach religijnych. I staramy się tego dnia zwracać na to uwagę.
0: Na stronie Laboratorium Wolności Religijnej można zapoznać się z materiałami poświęconymi tej tematyce. Kontakt z Polską, możliwość zdobywania wiedzy od wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także budowanie wspólnoty Polaków rozsianych po całym świecie, to wszystko oferuje Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Rozpoczyna się rekrutacja do jego 6. edycji. Zajęcia są całkowicie bezpłatne i odbywają się online na platformie MS Teams. Każdy kurs obejmuje 45 godzin dydaktycznych. Inaugurację zaplanowano na 4 października, a zakończenie na 13 i 14 grudnia. Mówi dr Wojciech Wciseł, który jest dyrektorem Centrum Polonijnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, adiunktem KUL i osobą związaną z organizacją Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą.
3: Idea zrodziła się z licznych kontaktów pracowników naukowych, wykładowców i ekspertów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy w wielu miejscach świata spotykali Polonię, a Polonia miała takie pomysły, może oczekiwania też i zgłaszała potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji. W skład Polonii oczywiście wchodzą różni ludzie,

0: w różnym wieku. Często są to ludzie, którzy zaraz po studiach bądź w trakcie studiów wyjechali na emigrację w celach zarobkowych, w celach różnych życiowych i nie pokończyli studiów bądź ich kwalifikacje były albo są niedostateczne w miejscach zamieszkania. Stąd takie oczekiwanie i potrzeba Polonii podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętności, a także aktualizacja danych i wiedzy, którą zdobyli ileś lat temu. Wiadomo, świat się rozwija, nauka również idzie z postępem. Jest wiele, bardzo dużo osób, które wśród Polonii chcą rozwijać się, ale też być na bieżąco z nowymi trendami, z nowymi pomysłami, z nowymi perspektywami.
1: Szczegóły dotyczące studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, a także zasad rekrutacji są na stronie polonia.kul.pl.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka, rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Sylwia Sułkowska. W ten niedzielny poranek w pierwszej godzinie przyglądaliśmy się toksycznym relacjom, granicom i temu, co pomaga odzyskać poczucie własnej wartości. Teraz, w drugiej części rozmów wiarygodnych, chcemy spojrzeć na ten temat jeszcze bliżej doświadczenia młodych ludzi. Bo relacje zaczynają się przecież od bardzo codziennych rzeczy. Przyjaźni, wspólnych zainteresowań, pierwszych miłości, grupy znajomych. Czasem także od wiadomości wysłanej późnym wieczorem i pytania, dlaczego nie odpisujesz? O tym, jak budować relacje, jak nie zgubić w nich siebie i jak radzić sobie z presją grupy, porozmawiam z Weroniką Pawlak, nauczycielką języka polskiego w Liceum Archutowskiego, instruktorką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wolontariuszką Muzeum Powstania Warszawskiego, a także początkującą pisarką książek dla nastolatków i młodych dorosłych. Dzień dobry, witam Cię, Weroniko.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Zacznijmy od podstaw. Po czym młody człowiek może poznać, że relacja, w której jest przyjaźń, związek czy znajomość, jest dobrą, zdrową relacją?
2: Przede wszystkim warto wyjść sobie od tego, że każdy człowiek potrzebuje relacji i jest zbudowany z i dla relacji. Młody człowiek rozwija się poprzez relacje. My tak naprawdę nie jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie z boku bez udziału innych ludzi. To drugi człowiek pozwala nam przeglądać się w sobie samych i daje nam informację zwrotną o nas. I jeśli nasz przyjaciel, nasz znajomy, nasz kolega, nasz chłopak czy dziewczyna daje nam tą informację, która pozwala nam wzrastać, pracować nad sobą, zmieniać siebie i ciągnie nas, no mówiąc tak kolokwialnie, w górę, to jest to relacja dobra. A jeśli nasza przyjaźń, związek z kimś sprawia, że rezygnujemy z siebie w takim negatywnym aspekcie, że coś tracimy, że stajemy się taką gorszą wersją siebie, której byśmy nie chcieli, która nie jest prawdziwa,

0: no to znaczy, że może ta relacja nie jest tą, która nas ubogaca, tylko coś nam odbiera.
1: Temat bardzo szeroki. Myślę, że tu będziemy pewne rzeczy odsłaniały, rozkładały na czynniki pierwsze, bo w tej twojej pierwszej odpowiedzi zawarło się dużo bardzo ważnych kwestii. Wiadomo, człowiek nie jest samotną wyspą. Potrzebujemy siebie i te relacje nas właśnie mogą albo ubogacić, albo mogą nas zamknąć na innych, mogą spowodować, że będziemy czuć się gorzej. A czy zdrowa relacja zawsze oznacza zgodę? Czy można się bardzo różnić, mieć inne poglądy, a mimo to pozostać sobie bliskimi?
0: Oczywiście, jedna z moich największych przyjaciółek jest buddystką, ja jestem katoliczką. Mamy zupełnie inny sposób patrzenia na świat, a jednocześnie jest to jedna z najbliższych mi osób w moim życiu. I przyjaźń, czy w ogóle relacyjność polega na tym, że nie musimy być identyczni z drugą osobą, ale szukamy tego, czego może nam brakuje, albo to, co możemy komuś ofiarować. I to mogą być zupełnie różne rzeczy, które tak jakby kompletują nas i tę osobę, kiedy jesteśmy w relacji, bo może mi brakuje, nie wiem, pewności siebie, a ona jest super przebojowa i super pewna siebie, więc kiedy jesteśmy razem, ja automatycznie też nabieram tej pewności, bo widzę, że ona taka jest. Ja na przykład noszę w sobie więcej spokoju, więc kiedy ona przebywa ze mną, łatwiej jest jej się wyciszyć i w sytuacjach problemowych tak uziemić. Więc dobre relacje mogą powstawać między skrajnie różnymi ludźmi, jeśli otworzą się na to, co mogą sobie wzajemnie dać.
1: Myślę, że nie jedną osobę zainteresowało to połączenie katoliczki z buddystką. Jak do tego doszło?
0: Poznałyśmy się na studiach. Studiowałyśmy razem, razem pisałyśmy egzaminy i ona afirmuje rzeczywistości. Ja modlę się, żeby Pan Bóg mnie wysłuchał w jakichś sprawach lub żeby z Nim porozmawiać. I połączyła nas pasja do słowa, do polonistyki, do literatury. A to, co tworzy nas jako ludzi, było takim dodatkiem, który uzupełnił tę relację zbudowaną na egzaminach, odpytkach i uczelnianych korytarzach, więc przyjęłyśmy się stałym bogactwem inwentarza po prostu.
1: A kwestie religii, no bo to też jest ciekawe, czy wy pokazujecie swoją wiarę sobie nawzajem, czy gdzieś może pojawił się jakiś taki moment, gdzie zaczęłyście się przekonywać do swoich religii?
0: Dla nas chyba relacja jest przede wszystkim nie tyle akceptacją, co otwartością na to, że ktoś może myśleć inaczej niż ja, bo to mnie ubogaca, bo to pozwala mi trochę przekraczać swoją bańkę, swoje bariery myślenia i stawiać się po tej drugiej stronie, po której może w normalnej sytuacji takiej codziennej bym się nie postawiła. I faktycznie czasem jest tak, że ona pisze do mnie: o Boże, musimy afirmować teraz dobrego męża. Ja mówię: wiesz co, to ty afirmuj, a ja się pomodlę o mojego dobrego męża. I zobaczymy, której wyjdzie, tak? Czasem się śmiejemy z tego, że ona mówi na przykład, że jest teraz w kobiecej albo męskiej energii i coś tam się różnego w jej głowie z tym związanego dzieje. Ja mówię, że nie wiem, jestem teraz smutna, potrzebuję wsparcia Pana Boga, próbuję się pomodlić, wyciszyć, iść na adorację. Nigdy nie było tak, że myśmy się jakoś bardzo nakłaniały do tego, ja ją chciałam na siłę do wody święconej rzucić, a ona mnie do tych swoich przekonań. Ale faktycznie gdzieś szanujemy to, że każda z nas to, co ma takiego najgłębszego w sobie, czyli duchowość, bo to jest podstawa człowieka. Jedną z podstaw człowieka jest to, że on jest istotą, która potrzebuje kształtować swoją duchowość. Każda z nas przeżywa ją inaczej i każdej z nas to daje pewne dobro, więc dopóki jakby nie wychodzimy z takim pytaniem, z ciekawością, czy hej, opowiedz mi, dlaczego myślisz tak, a nie inaczej, no to nie będziemy się na siłę nakłaniały. Dopóki też nie robimy sobie krzywdy, wchodząc sobie na głowę z tymi przekonaniami, to chyba jakoś żyjemy. Już 8 lat.
1: To wspaniale, że się pięknie różnicie i że potraficie na tym zbudować relacje.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Czasami jest tak, że w relacji pojawiają się pierwsze sygnały, że coś zaczyna być nie tak. Jak odróżnić zwykły kryzys czy konflikt od relacji, która zaczyna człowieka niszczyć?
2: Tutaj chyba trzeba postawić pytanie o tym, co my robimy z tym sygnałem, że coś jest nie tak. Bo w zdrowej relacji, która ma nas uskrzydlać, ma nas rozwijać, kiedy zauważamy, że coś jest nie tak, to takim najprostszym lekiem, mechanizmem, który działa w relacjach, jest to rozmowa. Czyli siadamy i rozmawiamy. Słuchaj, zauważyłam, że twoje zachowanie względem mnie jest nie takie, jak tego oczekuję, że coś mi nie odpowiada w tym, w jaki sposób nasza relacja wygląda. I taki dojrzały człowiek, też komunikacyjnie, relacyjnie, będzie w stanie rozłożyć tę sytuację, to zachowanie, te sprawy na części pierwsze i zobaczyć, co możemy z tym zrobić. Czy w takim razie kontynuujemy naszą relację, bo jest to do przejścia, jesteśmy w stanie razem nad tym pracować, albo ja jestem w stanie nad tym pracować, skoro dałaś mi taką informację zwrotną. Czy jest to na tyle coś tak dużego, że nie jestem w stanie tego przeskoczyć, że po prostu nasze drogi muszą się rozejść. Więc jeśli dzisiaj patrzymy na rozkład, rozpad relacji, czy to romantycznych, czy przyjacielskich, to z mojej obserwacji też i z rozmów z ludźmi po prostu, z którymi też mam różne relacje, wynika, że to często dzieje się przez brak rozmowy, przez to, że boimy się powiedzieć drugiej osobie, to mi w tobie nie pasuje, to mi we mnie nie pasuje, nie umiem sobie z tym poradzić, nie wiem, jak mam dalej tą naszą relację kontynuować. I łatwiej po prostu odejść, wyciszyć to, zostać takim duchem, tak jest ghosting, czyli tak traktowanie kogoś jak duch, odejście nagłe, a to nie tworzy relacji i to nie tworzy nas samych, tylko nas zostawia z taką pustką i tą drugą osobę też.
1: To jest sytuacja idealna, kiedy potrafimy tak dojrzale podejść do sprawy i porozmawiać, wyciągnąć wnioski, ale wiadomo, że są różne sytuacje. Dziś też często używamy określenia toksyczna relacja. Mhm. Jakie zachowania młodzi ludzie najczęściej usprawiedliwiają, mówiąc: on już taki jest, ona jest po prostu zazdrosna, a to dlatego, że mu zależy?
2: Najczęściej wydaje mi się, że to są zachowania, które wynikają ze źle rozumianego rozwoju osobistego, który często zamienia się w relacjach w egoizm. Musimy sobie uświadomić, że my jesteśmy w relacji, w której jesteśmy z drugą osobą. I owszem, relacja z samym sobą jest ogromnie ważna. To, żeby dojść do takiego momentu, kiedy wiem, co mogę innym ofiarować przez siebie, włożyć wysiłek w swój rozwój, jest ważne. Ale relacje tworzymy z innymi ludźmi. I kiedy ja w relacji zaczynam na przykład być za bardzo zaborcza, albo zazdrosna, albo traktuję kogoś tylko jako taką trampolinę do własnego ego, do pokazania, że co to nie ja, bo przecież on jest moim chłopakiem, ona jest moją przyjaciółką. Kiedy, mówiąc tak wprost, wchodzę na głowę komuś właśnie, nie wiem, czy z jakimiś sprawami, których nie przeżywamy razem, tylko je na niego wylewam. Kiedy ograniczam też wolność tej drugiej osoby, to może to jest sygnał, że coś w tej relacji zaczyna się sypać. To określenie, że coś jest toksyczne, jest dzisiaj też trochę, tak można by powiedzieć, wyświechtane. Używa się tego nagminnie. Po prostu to jest, wszystko jest dzisiaj toksyczne. Każda relacja jest toksyczna. Chłopak zrobił coś, co mi się nie podobało, więc jest toksyczny. Moja przyjaciółka mnie nie wysłuchała, kiedy tego potrzebowałam, bo sama na przykład miała jakiś problem albo była zajęta, więc

0: jest toksyczne, a zapominamy o tym, że nie wszyscy jesteśmy toksyczni, tylko wszyscy jesteśmy ludźmi z różnym bagażem emocji, z różnym bagażem doświadczeń i też różnymi przeżyciami wyciągniętymi z innych relacji. I często jakieś złe doświadczenie z jednej relacji projektujemy na kolejną, bo po prostu nie umiemy tego przepracować. I dopóki nie zatrzymamy tego przekazywania tych jakichś złych doświadczeń czy złych emocji, to będzie się napędzać. I to używanie, że coś jest toksyczne, jest bardzo często na wyrost, bo takie naprawdę toksyczne zachowania można by chyba za psychologią przyrównać do zachowań przemocowych, a nie wszystkie zachowania w relacjach są przemocowe. Niektóre wynikają po prostu z tego, że nie mówimy sobie o swoich granicach, nie mówimy sobie o swoich potrzebach i wtedy łatwiej jest nazwać kogoś toksycznym, bo po prostu on mnie nie wysłuchał albo ja go nie wysłuchałam.
1: Przed Chrystusem i po, bo to właśnie on wyznacza oś historii świata. Mojej historii to kolejny pański rok, chude były bez pańskie lata.

0: going to be. Eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmowy Wiarygodne.
3: Rozmawiamy dziś o relacjach, o tych zdrowych, ale także o tych trudnych. Rozmowy Wiarygodne to czas, kiedy możemy zatrzymać się nad tymi tematami, które dotyczą nas bardzo osobiście. Masz kontakt z młodymi ludźmi jako nauczycielka. Młodzi ludzie często dopiero uczą się przyjaźni, miłości, odpowiedzialności za drugiego człowieka, czy wiara może być dla nich jakimś kompasem, jakąś pomocą, jak budować takie relacje.
4: Kwestia wiary u młodych ludzi, zwłaszcza u licealistów, z którymi mam kontakt tak na co dzień jako nauczyciel języka polskiego.
3: A sama jesteś prosta po studiach, prosta więc po też studiach. Jesteś osobą młodą, tak. Prawie ich rówieśniczką.
4: Czasem zapominam o tym. Ale nasze stosunki względem Pana Boga trochę się różnią, bo ja już mogę, że nawet powiedzieć, przeszłam sobie ten mój kryzys wiary, już się wykrzyczałam na Boga, czasem wiem, że też mogę się na Niego pozłościć, ale ta nasza miłość już przypomina takie stare, dobre małżeństwo, że ja zawsze do Niego wrócę, ja się trochę na Niego obrażę, ale wiem, że On mnie kocha i wiem, że ja Go kocham. Mam w swoich notatkach w telefonie na górze przypiętą taką notatkę. To była taka modlitwa, taka myśl, która kiedyś przyszła do mnie w nocy. Obudziłam się i po prostu musiałam ją spisać i ona zaczyna się od słów: wiem i wierzę, że Bóg mnie kocha. Ja sobie to codziennie czytam i żeby przypomnieć sobie o tym, że podstawą mojej wiary jest to, że Bóg mnie kocha i ja to wiem i ja w to wierzę. A moi uczniowie, moje dzieciaki, kiedy rozmawiam z nimi bardzo często na temat wiary, czy to na wycieczkach, czy podczas lekcji języka polskiego, no bo to się tak czy siak przewija w tych tekstach literackich, które omawiamy, to oni bardzo często mają takie poczucie, że ten Bóg jest, ale ten Bóg jest trochę jak taki nieobecny, ale surowy ojciec, który od nich wymaga, którego trochę trzeba się bać, który tylko każe przestrzegać jakichś zasad, a to nie jest tata, do którego przybiegasz, jak wraca z
3: ale
4: pracy.
3: Ale czasami to jest chyba tak. Związane z tym, że sami mają relacją. Właśnie tak. Złe doświadczenia.
4: Tak. I to jest bardzo trudne przejść przez te takie osobiste doświadczenia związane z kryzysem ojcowskim.

0: ojcostwa i z morzem ojców, których po prostu trzeba by było chyba przeszkolić z ojcostwa. Ale też jest gro dzieciaków, które naprawdę mają tak głębokie i tak piękne przemyślenia i tak cudowny obraz Pana Boga, że one też inspirują siebie nawzajem. To było widać u nas na rekolekcjach szkolnych, kiedy oni w grupkach dzielenia sobie o tym rozmawiali. I oni uczą się od siebie wzajemnie i myślę, że dla nich najważniejsze jest to, jaką relację z Bogiem też ma mój rówieśnik. Bo skoro on, mój kolega z ławki, chodzi do kościoła, modli się, to jest dla niego ważne. On mówi, że kocha Boga, że Bóg jest ważną częścią jego życia i wcale nie jest mi tak odległy, bo to jest ziomek, od którego ściągam na matmie na przykład, albo z którym idę do szkoły codziennie, to może ja też tak mogę. I dla nich chyba najważniejsze jest to, jak między sobą o tym rozmawiają, bo my możemy zapraszać im księży, mógłby sam papież nawet i przyjechać, wielkie autorytety kościoła, influencerów i tak dalej, ale oni są dla nich odlegli. I to też jest ważne w relacji z Panem Bogiem, którą się tak często chce pokazywać innym, że okej, nas inspirują święci, inspirują nas ci wielcy influencerzy, gwiazdy i tak dalej, ale to może twój brat, który chodzi do kościoła, będzie tym, który ci najpełniej pokaże wiarę, albo może twoja siostra, która pojechała na pielgrzymkę, a może pójdziesz sobie z koleżanką na pielgrzymkę, czy tak jak my w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jedziemy na Jasną Górę, to może ta harcerka, która idzie obok ciebie za obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, może ona ci pokaże przez ten ułamek chwili wiarę lepiej, niż zrobiliby to wszyscy księża razem wzięci.
1: Różne relacje mogą wywoływać, wiadomo, w nas różne myślenie. Co zrobić? Kiedy ktoś zaczyna myśleć, może to ze mną jest coś nie tak, skoro ta relacja tak wygląda. Jak odzyskać zaufanie do siebie?
0: Przede wszystkim rozmową. Bardzo często chyba też ulegam takiemu myśleniu, że może to ze mną jest coś nie tak. I mamy taką tendencję jako ludzie, że szukamy najpierw często winy w sobie, jeśli coś nie wychodzi, coś na czym nam zależy. Ale no musimy pamiętać, to co już wielokrotnie tutaj powtórzyłam, że relacja wymaga minimum dwóch osób. Więc warto się przyjrzeć najpierw temu, co ja być może zrobiłam źle. Uzyskać informacje od innych, może tych, którzy są wokoło, może od tej osoby właśnie, z którą mam problem, jeśli jesteśmy na tyle dojrzali, żeby o tym porozmawiać. A jednocześnie też nie fiksować się na tym, że każda relacja i każdy rozpad jakiegoś związku mojego, jakiejś mojej przyjaźni wynika z moich niedoskonałości, z moich wad, z moich jakichś grzechów, tylko że jakby relacja jest spotkaniem dwójki nieidealnych ludzi. I ta dwójka nieidealnych ludzi może się zranić, a jednocześnie może być najszczęśliwsza na świecie. I czasem są sytuacje losowe, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc trzeba też być po prostu dla siebie i dla tej drugiej osoby wyrozumiałym, bo wszyscy pierwszy raz jesteśmy ludźmi i wszyscy pierwszy raz się uczymy być przyjacielem, być żoną, być córką, więc musimy rozmawiać o tym, co się dzieje w naszych relacjach, żeby się dowiedzieć o tym, co możemy zrobić w nich lepiej.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Co zrobić na przykład, kiedy grupa znajomych wymaga dopasowania się, a człowiek zaczyna czuć, że traci własne zdanie? Czy czasami trzeba mieć odwagę, żeby zostać trochę samemu, żeby pozostać sobą?
2: Oczywiście. Dzisiaj faktycznie żyjemy w takim świecie, który z jednej strony mówi nam o tym, że właśnie jest taki kult ja, kult jednostki, kult takiego samorozwoju. Z drugiej strony, no, kiedy wejdziemy w internet i sobie przeskrolujemy filmiki, to bardzo wiele osób zachowuje się podobnie, wygląda podobnie i mamy taką armię, można powiedzieć, klonów. I wynika to właśnie z chęci akceptacji przez grupę, z chęci dopasowania się i z takiej ogromnej potrzeby, a może bardziej głodu, bliskości relacji, które w sobie mamy. I to wymaga ogromnej odwagi, żeby gdzieś zachować taką autonomię, ale też warto sobie uzmysłowić, że moja autonomia nie oznacza, że ja teraz, skoro trzymam się swoich przekonań, to mam być odludkiem, tylko że może, jeśli trzymam się tych swoich przekonań i to jest dla mnie ważne i to buduje moje ja, to mogę tym wnieść wartość do grupy. Bo wspomniałam na początku o tej mojej przyjaciółce buddystce. My mamy taką paczkę 6 przyjaciółek i każda z nas jest inna. Każda z nas jest z innej parafii. Jakby nas postawiono obok siebie, to jedna długa spódnica i sweter, i koszulka do kolan, druga ubrana jak na koncert metalowy, trzecia uwielbia po prostu podróżować, co weekend jej nie ma, czwarta to już w ogóle ma dziecko po ślubie, jest taka cozy mama. Każda z nas jest inna, ale każda przez to, że ma nie tyle poczucie, co świadomość własnej wartości, bo trzeba być świadomym tego, że każdy człowiek ma wartość i może ją wykorzystać dobrze lub źle, to każda z nas, wnosząc swoją świadomość własnej wartości do tej relacji, do tej grupy, sprawiła, że no, jesteśmy w stanie bardzo wiele od siebie czerpać, bardzo wiele sobie dać, bardzo wiele się przez relacje ze sobą nauczyć, bo często mamy taką wizję relacji, taką potrzebę, że ja wejdę z całym moim bogactwem inwentarza do relacji i po prostu będę tylko dawał i zmienię życie tej osoby. Nie, może ta osoba też zmieni twoje życie, bo może twoje ego musi zostać troszeczkę uformowane, może twoja odwaga też czasami jest troszkę naiwna i głupia i może musisz się zderzyć i wyjść ze swojej bańki, żeby zobaczyć, czy naprawdę to, co o sobie myślisz, jest realne i może zaistnieć w prawdziwym życiu, bo ja mogę myśleć, że jestem odważna, kiedy bronię kościoła, a potem spotkam się z kimś, kto jest ateistą i cała moja odwaga uleci. Więc potrzebujemy też wychodzić ze swojej bańki, żeby się przekonać o tym, czy naprawdę to, co o sobie uważam, czy jestem tak odważna, że wiem, kim jestem i jakie mam przekonania, czy to wytrzyma ten test życia w prawdziwym świecie.
1: Jesteś od lat związana z harcerstwem, gdzie bardzo ważne są braterstwo, wspólnota i służba. Czego harcerstwo nauczyło cię o budowaniu dobrych relacji?
2: Zawsze, kiedy ktoś pyta mnie, dlaczego jestem harcerką, to mówię, że ja jestem nią dla i przez relacje. I harcerstwo nie istnieje bez relacji. I zawsze, kiedy myślę o tym, ile lat spędziłam w ZHR-ze, to nie udałoby się bez relacji, bo żeby działać, potrzebujemy innych. Ostatnio przewodnicząca naszego związku podczas swojego wystąpienia w Muzeum Powstania Warszawskiego powiedziała, że powstanie dlatego miało sens, że było zbudowane na relacji. To byli ludzie, którzy razem poszli działać i harcerstwo istnieje dlatego, że my razem stwierdziliśmy, że te ideały, te cele wychowawcze, taki sposób życia jest czymś, co chcemy przyjąć. I często, kiedy robimy nabór, kiedy próbujemy te dzieciaki do harcerstwa

zachęcić, to takim bardzo dużym magnesem jest to, że tutaj spotkasz przyjaciół, tutaj spotkasz ludzi, do których możesz przyjść, kiedy ci źle, z którymi możesz być, kiedy jest dobrze, z którymi przeżywasz przygody, z którymi jesteś w realnym świecie, a nie tylko piszesz, z którymi bardzo często jesteś w sytuacjach takich podbramkowych, w sytuacjach skrajnych, w sytuacjach trudnych, w działaniu kryzysowym, ale to te więzi zaciśnia, to te więzi buduje i sprawia, że ludzie, których poznałam w harcerstwie, to są jedni z moich najlepszych przyjaciół, bo po prostu widzieliśmy się w tak różnych sytuacjach i tak wiele płaszczyzn mieliśmy na to, żeby działać razem, że nie ma chyba przestrzeni, gdzie te relacje byłyby trwalsze niż w harcerstwie.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Harcerstwo to jedno, ale tak jak już tu padało, jesteś nauczycielką, uczysz licealistów. Spotykasz młodych ludzi również wtedy, kiedy przeżywają swoje pierwsze poważne konflikty, przyjaźnie czy rozstania. Czego młodzi ludzie najbardziej potrzebują wtedy od dorosłych? Rady, wysłuchania, obecności?
2: Chyba tego wszystkiego i od moich takich ukochanych dziewczyn w klasie usłyszałam na koniec roku, że jestem dla nich jak mama. Bo czują, że ta obecność nauczyciela jest nie tylko taką obecnością, która ma im dać jakąś wiedzę, ale jest obecnością wychowawczą. Jeśli wychowuję kogoś, to znaczy, że wchodzę z nim w relację i chcę z nim być, czyli jest obecność, chcę z nim rozmawiać, chcę go poznać i chcę mu towarzyszyć. I młodzi ludzie bardzo często potrzebują tej obecności, potrzebują wysłuchania, bo są niewysłuchani w domu, bo są w domu cieniem, bo tylko tam mieszkają i ze swoimi rodzicami nie rozmawiają. Ich rodzice się nimi nie interesują. Pamiętam, miałam taką sytuację, która bardzo mnie wzruszyła. Wracałyśmy z moimi uczennicami z opery. Była godzina 23. No i odprowadziłam je do metra w centrum Warszawy. I mówię do jednej z nich, nazwijmy ją Tosia, mówię: Tosiu, kiedy będziesz w domu, napisz mi, że jesteś w domu. I ona popatrzyła na mnie takimi zdziwionymi oczami i mówi: ale moja mama nie zapytała, czy ja wracam do domu. I mówi: wiem, ale ja się o ciebie martwię. I ta myśl o tym, że te dzieci są często takie samotne i po prostu jest im ciężko, bo nie ma zainteresowania ich życiem, no sprawia, że bardzo już bym chciała ich spotkać, bo wiem, że oni też potrzebują nauczycieli, a nasza szkoła ma multum takich nauczycieli, dla których są ważni i którzy się nimi interesują i którzy naprawdę chcą ich poznać jako ludzi i chcą się o nich zatroszczyć, bo młody człowiek potrzebuje, żeby się o niego zatroszczyć, bo to są dzieci. Oni zaraz będą dorośli, ale jeszcze dajmy im być dziećmi i oni też bardzo tego potrzebują. Potem będą za tym tęsknić. Więc myślę, że warto dać im czas, żeby byli dziećmi, a dzieckiem trzeba się zająć, dzieckiem trzeba się zaopiekować, dziecka się wysłuchuje i dziecko się kocha. Jeśli oni tego nie dostaną w domu, to jeśli możemy dać im tego ułamek w szkole, to jest super ważne. Ja moich uczniów nie widziałam już 2 miesiące. Wakacje nas tutaj rozdzieliły, ale się z nimi za niedługo spotkam i po prostu się cieszę, bo to są ludzie, których autentycznie lubię. Czasem sprawiają mi problem, czasem nie mogę ich uciszyć, a czasem to ich wszystko nudzi, mimo że ja po prostu mogłabym opowiadać o tym wiekami. Ale cieszę się, bo młodzież jest dobra i za rzadko to słyszy, więc trzeba też, żeby mieć relację, czasem powiedzieć komuś, że jest dobry. I albo co możemy zrobić, żebyś był dobry, albo dobrze, że jesteś. Często mówię to moim instruktorkom, dobrze, że jesteś. Więc dobrze, że są i chcą mieć

0: relację z nauczycielami jeszcze. Jeśli możemy coś dla nich wtedy zrobić, to jest ogromna wartość.
1: A gdybyś miała zostawić młodych ludzi z jedną myślą o relacjach, taką, którą

0: Czasem będą płakać, czasem będą skrzywdzeni, czasem sami skrzywdzą, ale to nie oznacza, że już nigdy więcej mam nie wejść w relację. Jeśli jeden chłopak mnie zranił, to nie oznacza, że następny będzie taki sam. Jeśli jedna przyjaciółka odeszła, to nie oznacza, że następny odejdzie. Więc żeby nie bać się relacji i nie bać się ran, bo rany się goją.
1: 2 godziny rozmowy o relacjach pokazały, że bliskość nie oznacza rezygnacji z siebie, a troska o drugiego człowieka nie musi oznaczać zgody na wszystko. Dobra relacja potrzebuje zaufania, szacunku, wolności i granic. Potrzebuje też odwagi, czasem, żeby zostać i pracować nad tym, co trudne, a czasem, żeby odejść od tego, kto rani. I chyba właśnie tego warto życzyć sobie na koniec, relacji, w których można być naprawdę sobą i w których obecność drugiego człowieka pomaga, a nie odbiera siły. I też myślę, że to, co tu wybrzmiało, że wiara może być taką ogromną pomocą w zmaganiu się takim codziennym i w budowaniu relacji. Dziękuję za tę rozmowę, a przypomnę, że moim gościem była Weronika Pawlak, nauczycielka języka polskiego w Liceum Archutowskiego, instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego, a także początkująca pisarka książek dla nastolatków i młodych dorosłych. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: To jeszcze nie koniec rozmów wiarygodnych. Już teraz zapraszam Was do namiotu spotkania. Rozważania do dzisiejszej Ewangelii przygotował ksiądz Marek Więch Pallotyn.
3: Jezus większość swojej działalności prowadził w Galilei. Podróżował na południe, do Jerozolimy, wokół której też się pojawiał, i to był obszar jego działalności. Dziś natomiast zabiera uczniów na wycieczkę na północ.

0: do Cezarei Filipowej, tylko po to, żeby zadać to pytanie. Cezarea Filipowa była jak na tamte czasy bardzo nowoczesnym miastem. Była miejscem wielu pogańskich kultów. Były tam m.in. świątynie Pana, Bożka Piękności. Były tam świątynia Cezara, czyli kult władzy. Była tam świątynia Nemezis, bogini zemsty. Znajdowała się tam nawet świątynia ku czci kozłów ofiarnych, gdzie ludzie czcili swoją ofiarność, i wiele innych świątyń. Jezus jest też w bardzo specyficznym momencie swojej działalności. Jest u szczytu swojej sławy. Niedawno dokonał wielu cudów, uzdrowień i gdy zaczął objawiać swoją moc, w niektórych rosło takie przekonanie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Ale ten jego mesjanizm był pojmowany jako coś politycznego. Jezus w końcu przegoni Rzymian, zasiądzie na tronie, da chleb. Generalnie będzie wszystkim dobrze na ziemi. To przekonanie rosło też w jego uczniach. Mieli bardzo konkretne marzenia związane z Jezusem. W związku z tym zabiera ich do Cezarei. Stawia siebie na tle tych wszystkich bóstw, kultu piękna, władzy, zemsty i pyta uczniów. Macie tu całą paletę różnych kultów. Kim ja dla was jestem? Celowo nie zadaje im tego pytania w miejscu, gdzie czynił cuda, ale zabiera ich tam, bo tam jest trochę trudniej odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy mamy do dziś problem z tymi pogańskimi kultami. Kto z nas nie chce być piękny w swoich oczach, w oczach innych? Mało kto o to nie zabiega. I pewnie chcielibyśmy, żeby i Bóg nam w tym pomógł. Kto z nas nie chce być ważny w oczach innych, mieć trochę władzy? I w tym przydałaby się pomoc Pana Boga. Kto z nas nie chciałby, żeby Bóg odpłacił naszym wrogom, złym ludziom, którzy nas skrzywdzili, żeby Bóg na przykład zabrał tego czy innego człowieka z tego świata? Albo kto z nas nie karmi się czasem własną dobrocią i ofiarnością, jak ci, którzy sprawowali kult kozłów ofiarnych? Warto pomyśleć sobie, ile takich kultów jest w naszym życiu. Te wszystkie bóstwa, kulty pogańskie łączy jedno. Człowiek oddaje im cześć ze względu na swój egoizm, bo chce być piękniejszy, lepszy, ważniejszy. Jezus mówi, że jego droga i droga z nim się w to nie wpisuje. Nie jest wymarzonym Bogiem według ludzkich wyobrażeń. Można żyć pewnym marzeniem o Bogu, a tak naprawdę marzyć o sobie i o tym, że Bóg ma mi dać wszystko, co sobie wymyślę, i w głębi serca sprawować taki pogański kult i żyć jedną nogą w tej Cezarei, a drugą przed Chrystusem. Ale w takim rozkroku trudno jest się poruszać. Sednem tej Ewangelii jest odpowiedź na pytanie Chrystusa: kim dla ciebie jestem? Ponieważ gdy Piotr w swojej odpowiedzi postawił wszystko na Jezusa, sam dowiedział się, kim jest. Skałą. Choć po ludzku nie rokował ku temu. Poznał swoją tożsamość. Dowiedział się, że w oczach Boga jest skałą. Każdy z nas w oczach Boga jest wyjątkowy, lecz nie każdy w swoim życiu to odkrywa. A wystarczy zbliżyć się do Chrystusa na tyle, żeby On był jedynym Zbawicielem. Wtedy sami zobaczymy, że w oczach Boga mamy niesamowitą wartość, choćby wszystko mówiło nam co innego.
1: Rozmowy wiarygodne dobiegają końca. Pod koniec wakacji wiele osób zaczyna myśleć o powrocie do szkoły, na studia czy do pracy. To dobry moment, aby zadać sobie pytanie, jakich ludzi chcemy mieć obok siebie i jakie relacje chcemy budować. Mam nadzieję, że moi dzisiejsi goście zainspirowali Was do takich przemyśleń. Życzę Wam dobrej niedzieli. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Sułkowska.

0: O, jak pięknie się zrobiło. 8 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Jaka pogoda będzie dzisiaj? No, niebo ma być umiarkowanie lub mocno zachmurzone, chociaż rano i pod koniec dnia pojawi się mniej chmur i rzeczywiście to się zgadza, dlatego że w Warszawie w tej chwili niemal bezchmurne niebo, ale jednak możemy się liczyć z tym, że popada w ciągu dnia. Na północy również mogą pojawić się burze z gradem. Jeśli zaś chodzi o temperaturę, no to niezbyt upalnie, no ale też nie ma dramatu, bo 19 stopni na północy, 20 stopni w centrum i na terenach pod

0: górskich, a 23 stopnie na południu, więc ci, co wybrali się w góry jeszcze na ten ostatni tydzień wakacji, to dobrze. Ci, co nad morzem, no to jak zwykle, jak to nad morzem.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda. Autopromocja.

0: Polskie Radio.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Azyl, Przonaf, OBS i Muza, no to przed wami Muza, a raczej Zielona Żaba. Dzień dobry.
1: Szanuj zieleń.
0: Ale sobie wymyśliłam, że jestem muzą. Może dla kogoś, kto wie. Żaby potrafią być obiektem zainteresowań, ale myślę, że bardziej te żyjące gdzieś nad stawami czy w lesie niż ja osobiście. No trudno. Ale nie o tym i nie o żabach dzisiaj, ale będzie też jakieś zwierzę. Będzie o żółwiach na przykład. Takich żółwiach, co to się wykluwają. Żółwie błotne. Gdzie się pojawiły i w jaki sposób no właśnie przyjdą na świat, to już niebawem o tym wam powiem. Będzie też o ptakach, no bo wiadomo, że niestety albo stety dla żab może dobrze, że bociany już odlatują, szykują się do drogi tam, gdzie nieco cieplej. Jak zima będzie taka jak poprzednia, to dobrze, żeby znalazły sobie jakieś cieplejsze miejsce. Pewnie każdy z nas też miałby taki pomysł, żeby w cieplejsze miejsce uciec. To na pewno też w tej godzinie, a oczywiście nie zapominamy o naszym cyklu poświęconym Gdyni, bo to miasto ma stulecie, ma 100 lat w tym roku, jest rok Gdyni, no więc sprawdzamy, jakie tam eko nowinki w Gdyni i okolicy się pojawiły. A po 9:00 wystawimy wam receptę na las. Zapraszam.
2: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 8 zajrzymy teraz tak cichutko do Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności, bo to tam wykluwają się żółwie, więc po cichutku, żeby im nie przeszkadzać. Co prawda są w inkubatorze, więc pewnie nas nie usłyszą, niemniej no to ważne wydarzenie i pewnie wszyscy obserwują, trzymają kciuki, żeby te jaja się wykluły rzeczywiście, bo trafiły tam 4 z naturalnych lęgowisk, które były zagrożone zniszczeniem między innymi przez prace rolnicze, mówi Grzegorz Górecki, kierownik Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK.
2: Pierwsze żółwie się od kilku dni wykluwają. Taki okres klucia trwa od kilku dni do nawet 2 tygodni. Wiem, że jeden lęgowisko całe jest już wszystkie wykluły. Z tych 3 innych, bo razem już 4 mamy, no to jest około na razie 50% wyklutych żółwików.
1: Czyli obserwacje i oczekiwanie, a małe żółwie pozostaną w ośrodku jeszcze przez około miesiąc lub 2, później we wrześniu i październiku zostaną wypuszczone w miejsca, z których zabrano ich jaja, a te lęgi pochodzą z okolic Baranowa między Mrągowem a Mikołajkami, to 2, a 1 z Olsztynka, więc no jak będziecie gdzieś w okolicy i zobaczycie żółwia błotnego, ale to dopiero wrzesień, październik.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Druga połowa sierpnia, no to taki moment, kiedy ptaki szykują się do odlotu. Jest to w zasadzie szczyt tej jesiennej migracji. Gatunki, które w Polsce gniazdują, wyruszają w podróż na południe. No i tak odleciała już większość jeżyków. Ptaki trzcinowisk, kończą się sejmiki bocianów, a jak mówi ornitolog Marcin Sowa, ptaki odlatują, bo niebawem nie miałyby tutaj co jeść.
3: Ponieważ no, większość naszych gatunków to są ptaki owadożerne. Tych owadów zimą u nas nie ma. Pożywienie to jest pierwszy

0: powód. Drugi powód to zimą u nas jest krótszy dzień, czyli ptaki mają mniej czasu, żeby to pożywienie zdobywać. A na południu te warunki są bardziej sprzyjające. Dzień jest dłuższy, jest oczywiście cieplej, jest dostępność owadów szarańczowatych na przykład. I ptaki mają i pożywienie, i mogą żerować też.
1: Ale nie wszystkie gatunki decydują się na dalekie wędrówki, bo zazwyczaj migracje zmieniają się z powodu ocieplenia klimatu. Te zwyczajne, które były kiedyś bardzo dalekie, teraz są nieco bliższe. Tak tłumaczy w rozmowie z reporterką Polskiego Radia Anetą Łuczkowską ornitolog Marcin Sowa.
0: Takim dobrym przykładem jest na przykład żuraw. W zachodniopomorskim są takie stanowiska, że generalnie te ptaki w ogóle nie opuszczają swoich rewirów lęgowych, tylko próbują przezimować.
2: Gołębie grzywacze, które kiedyś też całkiem odlatywały, tutaj w Szczecinie i w okolicach mamy cały rok.
0: Jeśli pojawi się pokrywa śnieżna, to one lecą na zachód, natomiast to nie są jakieś duże dystanse. Jeśli ta pokrywa nie utrzymuje się, to można powiedzieć, że praktycznie są tutaj w Szczecinie cały rok.
1: A jesienna migracja zajmuje ptakom więcej czasu niż przylot do Polski. Wiele gatunków w dzień żeruje, aby nabrać sił i leci dopiero w nocy. No to mam nadzieję, że jak odlecą, to znów na wiosnę wrócą.

0: Zapisz, emisja spalin.
1: No to się przedstawili, Abradab, emisja spalin, a my trochę w temacie zostajemy, bo też będziemy coś spalać, ale tak ekologicznie.
2: Zielona Gdynia. Zielona Gdynia. Miasto, które oddycha.
1: A tak was zabieram w niedzielę do Gdyni właśnie, ponieważ to miasto obchodzi w tym roku 100 lat. Urodziny hucznie były świętowane, a my zaglądamy tak pod kątem ekologii, co się w Gdyni dzieje. No i jeżeli mamy sobie piękną plażę, piękną zieleń miejską, no to mamy też turystów. A jak mamy turystów, to mamy i śmieci. Zresztą śmieci od turystów i od mieszkańców pochodzą. Przyjeżdża śmieciarka, gdzieś te śmieci musi zabrać. No i właśnie słowo śmieci powiedziałam po raz ostatni, bo teraz będę mówić surowce. No właśnie tak na to patrzą ci, którzy segregują i przetwarzają. A taki jeden, Marcin Paszkiewicz, rzecznik prasowy Ekodoliny, pokazał mi niezwykłe miejsce, w którym właśnie te wszystkie śmieciarki zostawiają swoje towary.
3: Ekodolina jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych. Tu trafiają te wszystkie odpady, które wytwarzają mieszkańcy gmin i miast należących do spółki.
1: Czyli tak, śmieciarka, która przyjeżdża pod nasz blok, pod nasze osiedle, pod nasz dom, zbiera nasze odpady, przyjeżdża tutaj i zostawia je tak, żeby można było coś z nich zrobić.
3: Tak, śmieciarka, która odbiera odpady, finalnie przyjeżdża do Ekodoliny. Pierwszym obiektem, z którym jakby ma kontakt, jest to waga. Tam odpady są ważone i nadawany im jest odpowiedni kod. Jeżeli są to takie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, wówczas odpady te trafiają na sortownię. No i na sortowni zaczyna się proces sortowania odpadów. Ma on na celu głównie wydzielenie z odpadów, tych odpadów, które

0: można poddać jeszcze recyklingowi, które są cennymi surowcami. Natomiast cała reszta trafia do zakładów, które głównie spalają te odpady i powstaje energia elektryczna, ciepło.
1: Ale jest też takie miejsce, które my potocznie nazywamy wysypiskiem, a w Państwa nomenklaturze jest to kwatera, gdzie te śmieci jednak zostają i nie ma już co z nimi zrobić.
0: Tak, posiadamy kwaterę składową, wysypisko śmieci. Tam trafia niewielka ilość odpadów. Są to odpady, których nie można poddać recyklingowi, a jednocześnie nie można ich spalić i nie są odpadami kalorycznymi. Ja też tu właśnie nie mówię o śmieciach, tylko o odpadach, tak? Mamy kwaterę składową i odpady. Dzisiaj w Ekodolinie to jest tylko około 15% odpadów trafia na kwaterę składową. Natomiast 85% wyjeżdża z zakładu, są to surowce i odpady kaloryczne, które przekazywane są finalnie do spalenia.
1: No to teraz pytanie, jakich odpadów jest najwięcej?
0: Jeżeli chodzi o odpady pochodzące od naszych mieszkańców, no to niestety ubolewam, ale nadal jest najwięcej odpadów resztkowych, czyli czarnego worka. W tych odpadach jest jeszcze bardzo dużo surowców, jest bardzo dużo odpadów organicznych, czyli świadczy to o tym, że jako mieszkańcy jednak jeszcze nie do końca właściwie segregujemy odpady.
1: To jest przykre, ale czy to można naprawić? To znaczy, czy tutaj da się to jeszcze przesortować, skoro my nie dopełniliśmy tego obowiązku?
0: Tak, oczywiście odpady są sortowane. I w ten sposób odzyskujemy te surowce, które tak naprawdę, na przykład jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, powinny trafić do żółtego worka, czy powinny trafić do niebieskiego worka, bo są to odpady papierowe.
1: Czyli w takim razie, skoro wy to posortujecie, to po co my to mamy robić?
0: No przede wszystkim po to, żeby ta skuteczność była jakby wyższa, tak, żeby odzyskać jak najwięcej surowców. Wiemy, jak wygląda czarny worek, że on jest zanieczyszczony, tam część tych surowców niestety ulega takiej bezpowrotnemu uszkodzeniu, zanieczyszczeniu. Więc bardzo ważna jest segregacja u źródła.
1: Jeżeli wrzucimy na przykład papier, który można poddać recyklingowi, do worka czarnego, no to on już będzie zanieczyszczony na tyle, że nawet w sortowni nie da się już z niego nic zrobić. I część pewnie tych surowców, które mogłyby być wykorzystane właśnie w ten sposób, zostaje ich możliwość recyklingowa zniwelowana, zniszczona przez to, że zostały zanieczyszczone. To tak działa.
0: Tak, papier, który trafia do czarnego worka, jest on bardzo często jakby stracony. Nie nadaje się już do ponownego recyklingu i jest przekazywany do spalenia. To samo bardzo często na przykład dotyczy folii, która gdyby trafiła do żółtego worka, byłaby przekazana do recyklera. Natomiast jeżeli ona zostanie zanieczyszczona, no bardzo często nie nadaje się ona już do ponownego wykorzystania.

0: Przemek Dynia.
1: Miasto, które oddycha.
2: Ale dzisiaj w ramach naszego gdyńskiego spotkania jesteśmy trochę poza miastem, bo Ekodolina, czyli miejsce, gdzie zostają przywiezione surowce zebrane z domów, z osiedli, z bloków, z mieszkań. No dobrze, żeby takie miejsce jednak nie było w samej Gdyni, tylko kawałek poza nią, ale trafiają tam właśnie te surowce, które w Gdyni kiedyś mieszkały, to znaczy mieszkańcy używali. No i to miejsce przetwarza odpady, sortuje odpady, dużo w tym działalności człowieka, chociaż pomagają też maszyny. No i właśnie jaka przyszłość czeka Ekodolinę, o tym Marcin Paszkiewicz, rzecznik prasowy.
3: Ekodolina zmienia się, ona się stale modernizuje. W tej chwili jesteśmy w przededniu dużej inwestycji, instalacji fermentacji. Do tej instalacji będą trafiały bioodpady. Do tej pory bioodpady były kompostowane, powstawał z nich kompost, natomiast nie powstawała energia. W momencie, kiedy wybudujemy instalację fermentacji, odpady oprócz, to znaczy finalnie oprócz tego kompostu, będzie powstawała jeszcze energia elektryczna w naszym przypadku, ponieważ w procesie fermentacji powstaje gaz, metan, który jest spalany i jest wytwarzana energia elektryczna. Jeżeli chodzi o sortownię, no to automatyzacja, tak? Jest to bardzo ciężko obciążająca praca dla pracowników, więc automatyzacja różnego rodzaju separatory, które odciążą naszych pracowników. Nie znaczy to wcale, że te osoby stracą pracę, ponieważ nadal będą potrzebne, będą doczyszczały te odpady, będą musiały też, no nadzór nad tymi urządzeniami jest potrzebny, ale takie są kierunki rozwoju.
4: No bo tak jakbyśmy sobie chcieli wyobrazić, jak wygląda takie miejsce. My sobie siedzimy teraz wygodnie u pana w biurze, ale jakby się tak przejść po zakładzie, to jak to wygląda? Czy to jest taka wielka taśma, gdzie stoją ludzie i wybierają na przykład papierki, plastiki z tego worka, ręcznie przesortowują? No, czasami sobie człowiek próbuje to wyobrazić, a jak to naprawdę wygląda?
3: Tak, dokładnie tak to wygląda. No Ekodolina, ta nasza sortownia, no powstała kilkanaście lat temu, więc ona czeka dopiero na swoją modernizację. Natomiast dokładnie to wygląda tak, jak pani redaktor powiedziała. Odpady trafiają do tak zwanej kabiny wstępnej. Tam wybierane są przede wszystkim odpady, o których już mówiliśmy, które nie powinny trafić do tego czarnego worka. Są to odpady niebezpieczne, tarasujące i następnie za pomocą sit te odpady są rozdzielane na frakcje i finalnie trafiają do kabin, gdzie pracownicy, każdy z pracowników ma zadanie wybierać inny odpad, który jest surowcem i w ten sposób ten strumień jest no, dzielony, wyodrębniane są surowce.
4: Czyli nadal tutaj człowiek nad tym czuwa, bo to chyba trudno trochę zaprząc maszyny do takiego działania, żeby one były w stanie rozróżnić te surowce. Jednak ludzkie oko tutaj jest chyba lepsze.
3: Pewnie lepsze, natomiast no coraz częściej pojawiają się separatory, które są w stanie rozpoznawać nawet konkretne rodzaje tworzyw sztucznych, no więc kierunek rozwoju jakby jest jasny i przy tej najcięższej pracy automatyka będzie zastępowała pracowników.
4: Ekodolina w niczym nie przypomina dawnych składowisk, nie tylko pod względem sposobu działania, ale i w kwestii bezpieczeństwa. No, służą temu m.in. specjalne ziemne wały ochronne, pasy zieleni, izolacje. To można przeczytać na stronie internetowej, więc chciałam zapytać o to,

0: jak uciążliwe jest to miejsce dla mieszkańców, dla okolicy.
1: Zakłady unieszkodliwienia odpadów przede wszystkim kojarzone są z nieprzyjemnymi zapachami. Takowe u nas też występują, natomiast no, wydaje nam się, że nieczęsto i intensywność nie jest duża. Bardzo ważny aspekt, czy bardzo takie istotne zagrożenie środowiskowe.

0: chodzi o odcieki.
1: A czy na przykład jest problem ze zwierzętami, które potrafią się na tej kwaterze zagnieździć? Myślę tu bardziej o ptakach, bo podejrzewam, że dziki czy zwierzęta kopytne nie przejdą, bo jest zamknięte. No ale ptaka nie da się odizolować zupełnie, więc krążące nad tą kwaterą mewy pewnie się pojawiają.
0: To prawda. Lokalizacja nasza jeszcze temu sprzyja, ponieważ jesteśmy bardzo blisko morza, więc te ptaki nadmorskie tu przylatują. No i dlatego mamy na stale na terenie zakładu jest sokolnik, którego zadaniem jest jakby płoszenie tego ptactwa, które tu przylatuje.
2: No i rzeczywiście to prawda, co powiedział pan Marcin. Te ptaki latają nad tymi kwaterami, tam najczęściej jeszcze czegoś próbują, coś próbują znaleźć, coś próbują wygrzebać, ale powiem wam szczerze, miałam okazję obejrzeć tą ekodolinę z bliska, czyli przejechać się samochodem z zamkniętymi szybami, więc ten zapach, o którym mowa, nie wtargnął do środka auta, ale to niesamowite wrażenie, jak ogląda się posortowane wszystkie rzeczy na odpowiednie frakcje. Nawet stara kanapa czy wersalka jest rozłożona, rozmontowana. W jednej części leży ten materac zniszczony, w drugiej sprężyny, a w trzeciej drewniane nóżki albo rączki, które ta kanapa miała przytwierdzone, więc naprawdę taki sprzęt jest porządnie rozkładany, ale najważniejsza jednak jest tutaj nasza działalność, czyli prawidłowe sortowanie, bo jeżeli źle to zrobimy, no to część tych rzeczy nie jest nie do odzyskania, więc warto myśleć o prawidłowej segregacji.

0: taki tytuł utworu, artysty, który łączy alternatywny pop z hip-hopową nawijką, tworząc intrygujące, nostalgiczne kompozycje, a to jeden z jego nowszych utworów, najnowszych. No może nie najnowszy, ale nowy. No to zapraszam.
1: Nowość na playliście.

Słuchacie Czwórki, 8 minut pozostało do godziny 9. Czas teraz na nowość. Tym razem Marcelli do nas przybył z krzykiem. Krzyki omijam zwinnie na wsparcie.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o to, co dzisiaj w pogodzie, to parasole wciąż się przydadzą, ponieważ deszcz może się pojawić i tu, i tam. Na północy burze, lokalnie nawet z gradem, więc i parasol może nie pomóc w taką pogodę, może nie wytrzymać naporu spadających śnieżnych kulek, więc tam lepiej po prostu się gdzieś bezpiecznie schować. Ale dzisiaj taka nieco w kratkę ta pogoda, no weekend wakacyjny nie do końca udany dla tych, którzy planowali spędzić go na świeżym powietrzu, ale deszcz jest nam bardzo potrzebny, więc niech pada. A temperatura? 19 stopni na północy, 20 w centrum i w okolicach górskich, a 23 na południu kraju. Taka temperatura, czyli 30 nigdzie nie zobaczymy, upałów brak, ale i tak może to być piękny dzień.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wy

0: Zdarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Szanuj zieleń.
1: Żeby zadbać o swoją energię, o kondycję, dobrze jest wybrać się na spacer. Ale spacer po mieście to zupełnie inny spacer niż ten po lesie. I właśnie na taki się wybierzemy, ponieważ coraz więcej badań pokazuje, że organizm człowieka nie jest przystosowany do świata, w którym dzisiaj żyjemy, czyli do tego pędu, ale doskonale reaguje na ten, z którego pochodzimy, czyli las. I spacer do lasu może być niezwykłym przeżyciem. To za chwilę wystawimy Wam receptę na taki właśnie spacer.
2: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Krok w tył, Fokus, Rahim, Natalia Przybysz i pewnie jeszcze parę innych ziomków, a my zakładamy wygodne buty i robimy krok w przód. W studiu Marek Michalski, dziennikarz, instruktor technik oddechowych i przewodnik kąpieli leśnych. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: No i pan doktor, który wystawi las, receptę na las.
2: Nie, z doktorem to bym nie przesadzał, ale tak, nawiązujesz do tytułu książki, Las na receptę, którą popełniłem.
1: Tak jest, autor właśnie tej książki, o tym lesie będziemy rozmawiać, no bo las jaki jest, każdy widzi, ale co może nam dać las? A to już jest inna para kaloszy, pewnie zależy od tego, jak do niego podchodzimy, jak do niego wchodzimy i co od niego chcemy.
2: No i właśnie o tym jest ta książka, bo nam się wydaje, że znamy las, bo chodzimy do lasu, bo zbieramy grzyby, chodzimy tam na spacery z rodziną, z psami, ale my mu się w ogóle nie przyglądamy tak naprawdę, a przynajmniej niewiele osób to robi tak naprawdę na serio. No i to jest sedno tego, o czym ja opowiadam i do czego też bardzo namawiam.
1: No dobrze, czyli ty masz swój ulubiony las, który znasz od ściółki aż po koronę drzew, czy po prostu zwiedzasz różne lasy?
2: No mam taki swój ulubiony, ukochany, ale też wszystkie. To mam takie hobby, że gdzie jestem, to szukam tego lasu. Znaczy jeszcze bardziej to szukam wody. Jednak
1: to można szukać, jak wiatr w polu, tej wody czasami.
2: Oj, to prawda, zwłaszcza u was. No u nas na Warmii nie jest źle, ale tak, no są z tym problemy. Jest taka stróżka za moim płotem i w zimie można po niej pływać kajakiem górskim, a w lecie wysycha.
1: Prawie jej nie widać. No niestety to jest problem, który mamy, czyli problem z wodą, co też dotyczy roślin i lasów, roślin rosnących, będących częścią lasu, ale to bycie w lesie właśnie w taki sposób, żeby to było dla nas lekarstwem. To jakie to jest przebywanie? Czym to się różni od pójścia na grzyby, gdzie i tak przebywamy w tym otoczeniu zieleni, w tych zapachach, w tym jednak niespiesznym chodzeniu, bo trzeba wypatrzeć grzyba, zanim sprzątnie go ktoś inny sprzed oczu, więc czym się różni taka wyprawa, żeby właśnie poczuć się lepiej?
2: No to wypadałoby, żebym powiedział dwa słowa w ogóle o kąpielach leśnych. Czym są? Wychodzą się z japońskiej takiej tradycji Shinrin-yoku i to jest dosłowne tłumaczenie terminu takiego bardzo metaforycznego, który oznacza takie zanurzenie się w atmosferze lasu, po prostu bycie w nim. Spacer w tempie od 1 do 2 km na godzinę, czyli to jest takie tempo, że większość osób w tym momencie czuje duży dyskomfort na początku, bo to jest tak wolno, że nigdzie nie dojdziemy, nic nie osiągniemy.
1: Tak jak po galerii handlowej, to zawsze potem szybko plecy bolą.
2: To jeszcze wolniej
1: jeszcze
2: jest.
1: Wolniej.
2: To jest jeszcze wolniej. Jak ja prowadzę grupę, to czuję taką presję zawsze z tyłu, oni tak się niecierpliwią, więc wtedy troszeczkę ćwiczeń oddechowych, żeby ich tam wyciszyć. No więc Japończycy na początku lat 80. szukali recepty na śmierć z przepracowania. I wymyślili sobie taki produkt ekoturystyczny, który będzie nawiązywał do tej ich tradycji takiego uważnego bycia w przyrodzie i zaczęli go badać naukowo przede wszystkim. Wyszły im cuda, naprawdę cuda i to są fascynujące wyniki badań, bo na przykład po 10 minutach w lesie takiego zwykłego spaceru nie musimy nic innego robić, medytować, spada nam poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, reguluje się ciśnienie krwi, jeżeli ktoś ma nadciśnienie, to spada, jeżeli ma niedociśnienie, to lekko idzie w górę. Tych różnych oddziaływań lasu na nas jest bardzo dużo. I my idąc właśnie tym powolnym tempem, czasami przystajemy, czasami medytujemy, uważnie bardzo korzystamy ze zmysłów wszystkich, ze słuchu, wzroku, dotyku, czasem smaku. No z tym trzeba ostrożnie, bo to wiadomo, są różne choroby w lesie, bąbrownica i tak dalej. No i to jest też rola przewodnika, żeby zadbać o to bezpieczeństwo. Natomiast las nam daje masę rzeczy. Na przykład duże drzewa wydzielają takie substancje, które nazywamy fitoncydami. I one świetnie stymulują nasz układ immunologiczny i powodują, że mamy więcej i bardziej aktywnych takich komórek, które się nazywają natural killers, które po prostu niszczą komórki nowotworowe. Więc po takim wyjściu do lasu, na przykład przez tydzień, no mamy tę odporność dużo większą.
1: Dzisiaj razem z Markiem jesteśmy w lesie. Do rozmowy wrócimy za moment.

0: Szanuj zieleń. Las na receptę to książka autorstwa Marka Michalskiego, który jest dzisiaj razem z nami w studiu i o tym rozmawiamy, jak to jest wybierać się do lasu i dlaczego taki kontakt z przyrodą może wspierać nasze zdrowie i dobrostan. Rozmawiamy o tym o poranku. Czy to jest dobry moment właśnie, żeby pójść do lasu, że teraz nastawić się na cały dzień taki pozytywny, czy raczej wieczorem, żeby dobrze spać?
1: Niedzielny poranek to jest chyba najlepsza możliwa pora na coś takiego, bo po pierwsze my sobie ustawimy cały dzień, potem będziemy już tacy rozluźnieni, po prostu będzie nam dobrze w życiu najprawdopodobniej. To oczywiście to nie jest też stuprocentowo pewne, tak? Każdy człowiek reaguje inaczej, ma różny nastrój, różne są dni i tak dalej, historia, pogoda, to wszystko ma wpływ. Ale niedziela jest też o tyle fajna, że wtedy praktycznie nie ma zagrożenia, że pojawią się dźwięki na przykład pił w lesie, prac leśnych i tak dalej, bo ten głos... Jakby cisza w lesie to jest stan strasznie trudny do uzyskania. Niewiele jest miejsc, gdzie nie ma zanieczyszczenia dźwiękiem. I nawet jak jesteśmy w prawdziwej głuszy, to wtedy może przelecieć samolot i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę zburzyć nam ten nastrój. No i kiedy na przykład my wtedy jesteśmy na takim etapie bardzo medytacyjnym podczas kąpieli leśnej i koncentrujemy się na przykład właśnie na słuchaniu uważnym bardzo przyrody, to jest w ogóle świetny stan. Bo po kilku minutach nam się bardzo wyostrza słuch. I można na przykład po powrocie do domu się bardzo zdziwić, jak słuchamy znanego nam doskonale utworu i nagle usłyszymy instrumenty w tle, na które nie zwróciliśmy uwagi i tak
0: myślałam,
1: dalej.
0: Myślałam, że usłyszeliśmy, że jest głośniej ustawione radio, niż było.
1: To, te,

0: To też, ja zauważyłem, że troszkę mi złagodniał gust muzyczny. Ja całe życie hard rock, heavy metal w ogóle i nagle tak bardziej akustycznie zacząłem słuchać.
1: Gitarka i ognisko.
0: Ale hard rock dalej gdzieś tam w DNA jest. Natomiast mówię o tym dlatego, że ideą kąpieli leśnych, terapii leśnej, a nawet medycyny leśnej, bo takie pojęcie już zaczyna funkcjonować na świecie, jest to, że my jako gatunek ewoluowaliśmy na sawannie, w lesie i ewolucyjnie to jest nasze środowisko naturalne.
1: A nie ta miejska dżungla, tylko no ta leśna dżungla.
0: Tak, no bo miasta najstarsze mają kilka tysięcy lat. Ewolucja tak szybko nie działa. No my jesteśmy zwierzętami, których naturalnym środowiskiem jest przyroda. Koniec, kropka i nie ma dyskusji. Nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy jakimś nie wiadomo jakim szczuchem.
1: No wiadomo, jak przychodzi długi majowy weekend albo czerwcowy, to każdy szuka chociaż na chwilę tego odpoczynku przy grillu, ale na łonie natury, a nie koniecznie...
0: Tak, las, woda, góry.
1: Tak jest.
0: Raczej, no...
1: Chyba, że mieszka na co dzień, to wtedy może do miasta, ale jak jest się w dużym mieście, to najczęściej ucieka się właśnie tak. Tam, gdzie trochę więcej natury.
0: Ale też do tego zmierzam, bo jak zacząłem o tym słuchu i o tych zanieczyszczeniach dźwiękowych, że ja kiedy prowadzę ludzi do lasu, to im uświadamiam, że no, spotkają różne sytuacje, i w lesie występują różne gatunki. Homo sapiens też tam występuje. Oni są najlepszym tego przykładem. Są w swoim środowisku naturalnym, więc jeżeli przejedzie rowerzysta, który trochę ich wytrąci z tego stanu skupienia, przeleci samolot, to można spróbować poobserwować swoje emocje, ale też potraktować to jako zjawisko naturalne po prostu. No to się zdarza, ten gatunek występuje.
1: Jako część tej naszej przyrody jesteśmy
0: prostu, tak.
1: I my i potrafimy hałasować, nie wiedząc, że ktoś inny próbuje się skupić, bo ta kąpiel leśna, no to na takim skupieniu jednak trochę polega.
0: Tak. To praktycznie 2-3 godziny, czasem 4, praktycznie w ciszy absolutnej, bez słowa, tylko z krótkimi spotkaniami w kręgu, gdzie wymieniamy się spostrzeżeniami, refleksjami i idziemy dalej. Przewodnik sugeruje, my to nazywamy zaproszeniami, to jest, można powiedzieć, że to są zadania albo ćwiczenia, ale unikamy takiej terminologii, żeby to nie było, że coś narzucamy. Wszystko jest dobrowolne i proponujemy różne rzeczy. Na przykład teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że jesteście jak Alicja w Krainie Czarów i albo jesteście malutcy, albo bardzo duży. Jak jesteście wielcy, to ta trawa u waszych stóp, to są drzewa. To odwraca ludziom perspektywę bardzo i dzieją się fajne rzeczy. Też z tymi zmysłami dużo działamy, ale to jest wszystko dobrowolne. I zawsze podkreślamy, że jeżeli tobie nie pasuje w tym momencie to, co ci proponuję, zrób to, co ci podpowiada twoja głowa, twoje ciało. Tak też będzie dobrze. Pełna, absolutna dowolność. Masz się czuć dobrze w tym lesie.
1: Otóż to, trzeba się czuć dobrze, chociaż ktoś taki jak instruktor technik oddechowych i przewodnik kąpieli leśnych, czyli Marek Michalski, na pewno się przyda, bo może coś podrzucić, zaproponować. No i jeszcze do tego wrócimy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Organizm wciąż pamięta, gdzie jest jego dom. W lesie, wśród zieleni, w naturze. I to udowodnione naukowo. Marek Michalski, dziennikarz, przewodnik kąpieli leśnych, też niejednokrotnie to sprawdził. I o tych kąpielach leśnych rozmawiamy, o tym, jak las jest dla nas istotny. Będzie też o receptach, gdzie są te przepisywane takie recepty na wyjścia do lasu. Ale jak ty zabierasz grupę do lasu na taki dłuższy spacer, czyli te 2-3 godziny, w którym momencie widzisz, że oni już jakby zostawili za sobą to wszystko, co tam było jeszcze na parkingu, a już są w tym lesie?
2: Bardzo różnie to wygląda, bo to też są różne grupy. Emeryci są trudni, bo oni są strasznie rozgadani, ale na ogół tak 40 minut, godzina. To jest taki czas, kiedy pozwala im to naprawdę się wyciszyć. Ja często stosuję takie dosyć intensywne ćwiczenia oddechowe, które pozwalają bardzo szybko wyhamować ludziom. To wtedy, kiedy robię takie ekspresowe, na przykład w szpitalu w Olsztynie prowadzę dla pacjentów, ale tam mam tylko godzinę na to, więc to naprawdę trzeba spróbować zrobić
1: szybko
2: jakoś...
1: Szybko i w ten stan wprowadzić.
2: Kompaktowo, chociaż no to jest jakby trochę zaprzeczenie, idea. Tak, w pośpiechu wyhamować ludzi. Ale na początku po prostu sobie idziemy. Daj ludziom przestrzeń na to, żeby po prostu poczuli ten las, popatrzyli
1: sobie.
2: Ale
1: nie gadali, nie opowiadali, nie pytali, co rośnie, co, gdzie uważaj, tam dzika.
2: Najpierw im troszeczkę opowiadam, potem mówię, że teraz milczymy i koniec.
1: Taśma klejąca na usta, idziemy.
2: Tak, no różnie z tym bywa, tak jak powiedziałam. Są łatwiejsze i trudniejsze grupy. Niektóre od razu wsiąkają, no ale to na ogół potrzeba trochę czasu, żeby wyhamować się, jakby przyzwyczaić się do tego wolnego tempa. Później troszkę słuchania, bo jednym z moich ulubionych takich zaproszeń na początku to jest właśnie takie słuchanie, w którym sobie, to w ogóle wdzięczny temat dla radiowców, kiedy siadamy i wyobrażamy sobie, że najpierw słyszymy dźwięki tylko w odległości powiedzmy metra od siebie, potem trochę dalej, trochę dalej, trochę dalej, aż do nieskończoności może być jakiś dźwięk, który przyciągnie uwagę słuchacza, gdzieś będzie chciał za nim podążyć. To tak jak w każdej medytacji, to jest tak, że ta nasza uwaga ciągle ucieka.
1: O, to prawda, to jest właśnie ten problem, żeby ją utrzymać na tym tu i teraz.
2: Tego się nie da zrobić. To zrobiono kiedyś badanie mnichów buddyjskich, oni co chwilę tracą koncentrację.
1: Aha,
2: są mistrzami,
1: czyli można stracić, ale trzeba wrócić.
2: Tak, bo ćwiczenie polega na powrocie do tego. Ja ludziom mówię, że słuchajcie, teraz zrobimy coś, co wam się wyda w pewnym momencie nudne, za długie, ale dajcie sobie szansę, wracajcie do tej koncentracji. I właśnie przy tym zaproszeniu ze słuchem to jest takie dosyć efektowne często, bo jest takie wrażenie, jakby ludziom nagle ktoś wyciągnął korki z uszu. Ten słuch nam się tak fajnie wyostrza, zaczynamy słyszeć dużo więcej rzeczy dokładniej, wyraźniej. To tak jakbyśmy patrzyli na telewizor przez taką zamgloną szybę i nagle ktoś by ją zabrał. To tak z naszym słuchem jest. No i potem znowu wędrujemy sobie. Czasami są to takie propozycje moje bardziej metaforyczne, uruchamiające wyobraźnię, czasami ruchowe. Jest takie, wydawałoby się, banalne ćwiczenie, kiedy stajemy w kręgu i każdy pokazuje jakiś prosty ruch i go naśladują. I to jest też świetne, bo przy mniej więcej drugiej, trzeciej osobie nagle się okazuje, że cały ten krąg jest uśmiechnięty, bo zadziałały nasze neurony lustrzane. I to są takie rzeczy właśnie, że niektóre się wydają banalne, dla niektórych może troszkę, powiem kolokwialnie, nawiedzone, ale to jest oparte na twardych...
1: Dobrze, że ty to powiedziałeś.
2: Twardych danych naukowych. I jeden z moich ulubionych w ogóle przykładów to jest badanie, które zrobiono na pacjentach, którym operowano woreczek żółciowy. I to był jeden oddział w szpitalu. Z jednej strony sale wychodziły na park, z drugiej na

0: budynki jakieś i mur. No i się okazało, że ci pacjenci, którzy mieli widok na zieleń, wychodzili ze szpitala mniej więcej o jeden dzień średnio szybciej. Szybciej goiły im się rany pooperacyjne, potrzebowali mniej i słabszych środków przeciwbólowych i rzadziej skarżyli się na personel. I to takie były dane no, dosyć wyraźne, jak na takie miękkie oddziaływanie, bo to było 10-15%, więc to nie mówimy o jakichś promilach, błędzie statystycznym, tylko o prawdziwych konkretach.
1: Bo to nie jest dziwne, że właśnie zieleń na nas działa pozytywnie. My w radiu mamy też taką sytuację, że część osób ma pokoje swoje redakcyjne od strony bardziej zielonej, a druga część ma od strony tego wewnętrznego patio. No, ja jestem szczęściarą, że mam na zielone.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: A mój gość się nie w mokasynach, tylko w trampkach, bo w takich wygodnie pójść do lasu. Marek Michalski, dziennikarz, autor książki Las na receptę. No i właśnie o tej recepcie będziemy rozmawiać, czyli o tym, jak to jest, że taka kąpiel leśna, czy taki spacer do lasu już jest w niektórych miejscach na świecie no, receptą, czyli takim zaleceniem lekarskim, nie dwa proszki i gimnastyka, czy inna terapia, ale właśnie lasem terapia. Może te proszki też dobra, no ale no, chodzi o to jako jedno z elementów, tak?
3: Tak, tak, dokładnie, właśnie chciałem to powiedzieć, bo my to podkreślamy, że to
2: widzę,
3: nie
2: zastąpi... kręciłeś głową, dobra.
3: Nie zastąpi nam to tabletek i terapeuty, ale jako uzupełnienie genialne. W wielu krajach już ta droga się odbyła między sceptycyzmem, takim traktowaniem, tak jak mówiłem wcześniej.
2: Jak szarlataństwo. Tak, tak, tak.
3: I to już jest element po prostu systemu opieki medycznej. Najbardziej

0: Bardziej zaawansowane jest to w tej chwili w Korei. To też było ciekawe, bo jakby do nich ta idea przyszła z Japonii. I na początku nazywali to kąpielami leśnymi, tak samo jak Japończycy, Shinrin-yoku, póki ich szefem był Japończyk. Ale jak im się zmienił szef na Koreańczyka, to już jest forest therapy. Ale to też dlatego, że oni podkreślają, jak bardzo, jaki jest ich duży wkład w właśnie w naukę, w badania naukowe tego tematu. I właśnie minister Won Soo-shin, ówczesny minister, to jest takie ministerstwo leśnictwa mniej więcej, tak to można przetłumaczyć, zainicjował powstanie ustawy o dobrostanie leśnym. I właśnie ona wprowadziła tego typu pracę z pacjentami do tego systemu opieki zdrowotnej i można po prostu dostać na to receptę.
1: Ale jak ją zrealizować? No bo dostajesz receptę, idziesz do apteki, no i proszę mi wydać te leki,
0: tak? No to już mówię, już zaraz mówię, bo podobne rozwiązanie wprowadzono na przykład w Irlandii i tam lekarz pierwszego kontaktu może wydać zalecenie pacjentowi. Proszę bardzo, otwieramy stronę, tu mamy internetową mapę, sprawdzamy. Pan ma takie i takie schorzenie, uważam, że w pana przypadku najlepszy byłby spacer ornitologiczny na przykład. 20, tam powiedzmy 4 sierpnia, taki się odbywa w okolicach pana domu, zapraszam. Wypisuję panu po prostu zieloną receptę. Albo raz w tygodniu, przynajmniej 2-3 godziny w sosnowym lesie i tak dalej. Mówię o sosnowym, ale trwają też badania naukowe, między innymi na SGGW w Warszawie, jaki konkretnie las, w przypadku jakich konkretnych schorzeń jest dedykowany. W Litwie świetnie się to rozwija, tam mają oficjalny zawód terapeuty leśnego i jest też dodatkowe jakby szkolenie dla medyków, dla lekarzy, żeby mieli świadomość, że jest coś takiego i żeby to wprowadzali. Ci terapeuci leśni pracują w sanatoriach, świetnie im się to rozwinęło. I takich przykładów jest całkiem sporo. W Stanach Zjednoczonych lekarz może wypisać receptę na bezpłatny wstęp do Parku Narodowego.
1: O, na przykład. To już jest jakiś konkret.
0: Tak. Oni też wprowadzili za prezydenta Baracka Obamy taki program właśnie też zachęcania dzieciaków z klas czwartych, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie do bycia w lesie. Ja pytałem kolegów ze Stanów Zjednoczonych, między innymi Amosa Cliforda, który w ogóle jakby tą terapię leśną propagował w tym naszym świecie zachodnim. Dlaczego akurat klasy czwarte? Też pytałem Richarda Lowa, autora głośnej książki Ostatnie dziecko lasu, i też nie wiedzieli dlaczego. No, pracuję nad drugą częścią tej książki, więc mam nadzieję, że może będzie okazja zgłębić temat i opowiedzieć o tym troszeczkę więcej. Ale jeszcze wracając do zielonych recept, lasoterapię ma w swojej ofercie Instytut Onkologii w Gliwicach na przykład. Tam pacjenci są zabierani na kąpiele leśne, na spacery ornitologiczne. Podobnie Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, gdzie mieszkam. Tam akurat ja mam przyjemność pracować z takimi pacjentami, na zmianę z ornitologami, którzy zabierają ludzi właśnie na spacery ornitologiczne.
1: Ale wiem, tu bardziej głowa jakby wraca do zdrowia, czy to fizyczność?
0: Właśnie fascynujące jest to, że i to, i to. Bo z jednej strony głowa, bo na naszą głowę oddziałują fraktale, czyli takie powtarzające się wzory w przyrodzie. To najlepszy przykład to jest liś paproci, ale to są na przykład zmarszczki na wodzie. No kto nie lubi popatrzeć przez chwilę chociaż na wodę? Albo na chmury, to też są fraktale. One zmieniają nasze fale mózgowe, uspokajamy się, jakby uaktywnia się ośrodek przywspółczulny, który odpowiada za relaksację. Fitoncydy, o których wspomniałem wcześniej, które powodują, że ten układ immunologiczny świetnie działa, ale są też bakterie glebowe, Mycobacterium vacce, które powodują, że nam się wydziela serotonina, czyli hormon szczęścia. I tego wszystkiego jest bardzo dużo. To można o tym opowiadać godzinami i no, to mnie zafascynowało w tym, kiedy się zetknąłem z tematem 4 lata temu i wtedy tak coś w głowie kliknęło moje dziennikarskie, bo ja przez całe życie chciałem napisać książkę od 6 klasy podstawówki. I zawsze myślałem, że to będzie sensacja, science fiction i nagle sobie myślę, hej, człowieku,
1: napisz o tym, co kochasz, napisz o lesie i napisałeś, to do książki jeszcze za moment wrócimy.

0: Kto ma grzyby w lesie, tego zawsze radość niesie. A to taki cytat z książki Las na receptę Marka Michalskiego, który cały czas z nami przyjechał specjalnie z lasu. Nie wiem, dzisiaj nie zdążyłeś pewnie w nim być, bo droga długa, ale do lasu jeszcze pewnie wrócisz. A książka właśnie o tym, jak las na nas działa. Ale to nie są doświadczenia tylko twoje, tylko różnych osób, które też stosują i te techniki relaksacji przy kąpieli leśnych, no i w ogóle kontaktu bliskiego z naturą.
1: Tak, to 4 lata pracy, wyjazdów, spotkań, wywiadów, pisania i tak dalej, masa roboty, ale przede wszystkim fascynująca przygoda. Ja może powiem od początku, bo wszystko się zaczęło od tego, że ja przeszedłem bardzo lekko COVID, a potem miałem bardzo poważne komplikacje i nagle się okazało, że mam trochę dużo czasu, bo zwolnienie lekarskie długie i tak trochę w ramach rehabilitacji.
0: Co tu robić? Co tu robić?
1: Tak, zacząłem się interesować różnymi rzeczami i nagle kolega mi napisał, że jest coś takiego jak kąpiele leśne. I się okazało, że za 2 miesiące jest kurs przewodników kąpieli leśnych. Na kursie się dowiedziałem, że za 3 tygodnie powstaje Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i tylko muszę po tym kursie zacząć już aktywnie działać i przeprowadzić parę takich, więc nie było odwrotu. I to było jak efekt kuli śnieżnej po prostu. Nagle przez te 4 lata wszystko zaczęło się układać samo wokół tego lasu. No fascynująca sprawa. Dzięki też wielkiej pomocy przedstawicieli International Society of Forest Therapy udało mi się pojechać najpierw na pierwszy, potem na kolejne kongresy światowe zajmujące się tą terapią. Tam spotkałem ludzi z całego świata. Japonia, Tajwan, Korea, Stany Zjednoczone, różne kraje europejskie, Ameryka Południowa. I rozmowy z nimi Państwo znajdą w tej książce, bo ona znalazła wydawcę dosyć szybko, ale wydawnictwo, które się na nią zdecydowało się z tych samych powodów, z jakiego na przykład inne odmówiło. Bo ona jest nieoczywista gatunkowo bardzo. Bo tu jest dużo reportażu, trochę eseju, sporo wywiadów i też troszkę poradników, więc to nie jest łatwo sprzedać taką książkę, która nie wiadomo, na której półce ją postawić.
0: No, ja bym na zielonej, bo ja kolorami mam ustawione akurat.
1: No też tak. Ja na przykład ubolewam, że w pewnej znanej sieci ona trafia tylko na półkę o zdrowiu, a wolałbym, żeby była na reportażu na przykład. No ale okej. W każdym razie wydaje mi się, że jest tutaj naprawdę przekrojowe spojrzenie na to, jak ten światowy ruch w ogóle wygląda, bo to już jest w tej chwili prawdziwa zielona rewolucja. Ja się śmieję, że tu troszeczkę uprawiam zieloną propagandę, ale mówię też nie tylko w tej książce o terapii leśnej, o kąpielach leśnych, ale też o klimacie. O tym też, jak my reagujemy na zmiany klimatu, o depresji klimatycznej.
0: No, o wszystkim, co związane z naturą, ale wspomniałeś o tym, że zaczęło się trochę od COVID-u. Być może po to on był

0: Czy to jest taka teoria moja, że dobrze, że z jednej strony jest plus taki, że właśnie wiele osób odkryło wtedy i rośliny, i właśnie wyjścia gdzieś na łono natury, że wtedy się otworzyliśmy bardziej, przypomnieliśmy sobie, że to jest to miejsce, z którego pochodzimy.
1: Ten wątek też się pojawia w książce, to szczególnie przy okazji długiej bardzo rozmowy z Richardem Lovem, pisarzem

0: zamknięci w tych domach, wyglądając przez okna, a z drugiej strony my byliśmy zamknięci, a zwierzęta poczuły się o wiele śmielej. I to nie tylko gdzieś tam w podmiejskich okolicach, ale czasami w centrach miast zaczęły się pojawiać zwierzęta, które no, po prostu czuły się tam dobrze, bo my im nie przeszkadzaliśmy. I nastąpiło coś ciekawego, bo z jednej strony myśmy je dostrzegli, teraz mamy trochę większą świadomość jako gatunek tej bliskości i współistnienia, nawet w takiej zurbanizowanej przestrzeni, ale też zwierzęta się oswoiły z nami trochę dzięki temu trochę. I coraz częściej się mówi teraz o wprowadzaniu w różnych miastach takich programów, jakby współistnienia. No najlepszy przykład oczywiście to są dziki, które bywają ciążliwe, bywają niebezpieczne i to jest problem, ale są też inne fajne gatunki.
1: Ale my wracamy do lasu, bo to tam czujemy się najlepiej, to tam możemy spokojnie odpocząć, możemy zwolnić. I ci ludzie, z którymi rozmawiałeś, to oni są właśnie tacy wolni, spokojni, czy niekoniecznie? Czy ten spokój jest tylko w tym lesie? A ogólnie to są tacy trochę nakręceni, jak i ty i ja.
0: Tak, oni są różni, to wiesz, ludzie są różni, ale mnie uderzyło to, że są przede wszystkim bardzo pozytywni, uśmiechnięci, tacy życzliwi ludzie. To nie jest wcale oczywiste na konferencjach naukowych, związanych też z tematami okołomedycznymi. Tam często no, jest takie trochę bywa sztywno, na dystans, a tutaj to, no, ja wiem, że to banalne określenie, no, ale troszkę jak taka rodzina zaczynamy się traktować. Tak samo w Polskim Towarzystwie Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, bo nastąpiła zmiana nazewnictwa w tym momencie, ponieważ no właśnie, to się wszystko toczy, to się zmienia. My w towarzystwie 4 lata temu, kiedy je zakładaliśmy, to było nas chyba 14 osób, po roku 30, po 2 latach 60 i nam się podwaja liczba członków praktycznie co roku, więc to pokazuje, co tu się dzieje tak naprawdę, jak ta kula śnieżna się toczy.
1: Że potrzebujemy tego kontaktu z lasem. Dzisiaj pogoda sprzyja, bo nie jest za gorąco, a nawet jak pada, to w lesie też jest przyjemne wtedy powietrze, takie po deszczu dobrze się można ubrać i iść na godzinę, dwie, a najlepiej od razu na trzy. Marek
0: Czyli wystawiłaś zieloną receptę, słuchacze.
1: Las na receptę, tak jest właśnie, razem z tobą ją wystawiłam. Macie, nasi drodzy słuchacze, takie właśnie dzisiaj zadanie, żeby pójść do lasu i się wykąpać. Ale oczywiście tak, jak Marek zalecił. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję państwu bardzo.

0: Lubię chyba niebieski najbardziej.
1: Czyli blue, ale co? To już może tak, sobie wymyślisz.
0: Tak, to już niech sobie każdy dopisze. Chyba nie ma żadnego zwierzaka niebieskiego.
1: No tak, kameleon zawsze może być, czyli blue kameleon zawsze się jakoś tam kolorystycznie dopasuje do otoczenia, a jeżeli nie do końca w niebieski, to jakoś się w otoczenie wtopi, ale ty się nie będziesz wtapiać, tylko ty będziesz tutaj przejmować antenę i opowiadać o różnych fajnych rzeczach, na pewno z gośćmi, więc po godzinie 10:00 jakie atrakcje u ciebie?
0: Mnóstwo tematów dzisiaj. Zaczynamy od takiego trendu going analog, który polega na tym, że jesteśmy już trochę zmęczeni tymi mediami społecznościowymi, internetem, dlatego teraz sięgamy po różne gadżety, które dostępu do tego wszystkiego nie mają. No i też sięgamy na przykład po stare aparaty, takie aparaty na klisze. No już jednak powoli kończymy wakacje. Ja wiem, że jeszcze studenci mają miesiąc, ale umówmy się, no większość ludzi kończy wakacje za tydzień, więc też będzie o takim przechowywaniu zdjęć, które możemy sobie wywołać po prostu.
1: A skoro mówisz o tym, że mamy dosyć różnych bodźców i za dużo internetu i aplikacji, to ja polecam jednak wycieczkę do lasu. Tam ich nie ma, telefon można schować. Marta Hoppe, dzięki za dziś, papa, miłego dnia.

0: To była Pink Panthers, a tu jest Green Frog, a przede mną i przy drugim mikrofonie Weronika Puszkar. Nie wiem, jak cię przezwać, jaki kolor lubisz, jaką masz przezwisko, żebyś tu pasowała do Pink Panther i Green Frog.
1: Cześć, jaki ja kolor

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
3: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 10. Pogoda. W niedzielę jedynie w południowej części kraju zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze już chmur jest nieco więcej. Tam też pojawi się przelotny deszcz. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, możliwe burze, a termometry wskażą od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED, najniższa cena.

0: A z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą. Radzisz se w trudnych przypadkach, o tym gadka właśnie gaśnie. Twoje światło, łatwo się poddajesz, poddajesz inicjatywy. Wiesz co, wiesz, życie patrzy jak

0: I my na pewno też damy radę, mimo tego, że dla wielu to jest już przedostatni weekend wakacji, dlatego zaczynamy już audycję.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: Oczywiście przedostatni weekend wakacyjny dla uczniów, no bo studenci mają jeszcze ponad miesiąc wolnego i u nas w czwórce letnia ramówka również do końca września. Dzisiaj w przerwie weekendowej być może też podrzucimy kilka pomysłów na to, jak wszyscy możemy lato zatrzymać. Pokolenie Z coraz chętniej sięga po aparaty na klisze i wywołuje zdjęcia, a to wszystko w związku z takim trendem going analog. Młodzi są zmęczeni dostępem do sieci, mediami społecznościowymi, dlatego coraz chętniej sięgają po technologie, które były popularne, myślę, że na początku lat 2000. O jakie gadżety chodzi, o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w pierwszej godzinie naszego spotkania, a ja zapraszam do godziny 13:00.

0: 23 sierpnia w kalendarzu. Za trochę ponad tydzień szkoła. To przynajmniej jednej osobie dzisiaj osłodzimy ten czas.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Zaczynamy wasz ulubiony konkurs, w którym zgarniacie czwórkową walizkę. Przypomnę zasady. W każdej godzinie podaję jeden przedmiot,

0: które wrzucam do naszego bagażu. Waszym zadaniem jest wszystkie trzy przedmioty zapamiętać i w odpowiednim momencie chwycić za telefon, zadzwonić do nas, wymienić je. No i tyle, zgarniacie wtedy walizkę.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki. To.
0: A dzisiaj walizka będzie dopasowana do rozmowy w audycji, która rozpocznie się za kilkanaście minut, dlatego że będziemy mówić o trendzie going analog i on polega na korzystaniu z rzeczy bez internetu, na korzystaniu z dawnych technologii, ale też na korzystaniu z takich przedmiotów po prostu papierowych. I pierwszy przedmiot, który wrzucam do naszej walizki, to jest notatnik, taki klasyczny papierowy notatnik, coś dla tych, którzy nie chcą już wszystkiego zapisywać w telefonie. Także notatnik to jest nasz pierwszy przedmiot.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.

0: Weekend w czwórce.
1: Weekend w czwórce, właściwie też niedzielę w czwórce rozpoczynamy od gadżetów absolutnie analogowych. Coraz chętniej po takie przedmioty sięga najmłodsze pokolenie. No nie takie najmłodsze, ale to pokolenie, które już bardzo świadomie działa na rynku. Dzisiaj z nami jest Kasia Bulanda, fotografka. Cześć Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Kasiu, czy są jakieś takie technologie, może z początku lat 2000, może jeszcze starsze, albo przedmioty, które dzisiaj rzadko widujesz, a za którymi tęsknisz?
2: Myślę sobie, że ponieważ jestem tak zwanym milenialsem, to na pewno tęsknię za filmami na kasetach VHS. To był niesamowity klimat i powiem szczerze, że z chęcią obejrzałabym teraz taki film nagrany właśnie na kasecie. I za czym jeszcze tęsknię, to chyba za odręcznie pisanymi listami. Myślę, że to też takie ręczne pismo miało w sobie klimat.
1: To dopytam cię, nagrywałaś też sama sobie filmy, bo na przykład nie mogłaś obejrzeć?
2: Tak, zdecydowanie.
1: No, to było coś niesamowitego rzeczywiście, no bo wydaje mi się, że sama taka atmosfera, że nie możemy już do czegoś zobaczyć na żądanie, tak jak teraz, że nie możemy obejrzeć całego sezonu jednego wieczoru, sprawiała, że mieliśmy jeszcze bardziej ochotę to oglądać. No mi przynajmniej dużo trudniej dzisiaj się jest skupić na filmie czy na serialu, skoro wiem, że w każdej chwili mogę to zatrzymać, zaraz do tego wrócić i właściwie wszystkie odcinki wpadają w ciągu tygodnia.
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że oglądaliśmy wtedy z większą uwagą, bo wiedzieliśmy, że właśnie nie mamy możliwości tak łatwo wrócić później do tego.
1: Ja z kolei mam sentyment do takich telefonów z klapką, które się chyba nieco później pojawiły niż na początku lat 2000. Może to był 2008 rok. Bardzo mi brakuje takich telefonów. Widziałam, że można je dzisiaj dostać i oczywiście za duże pieniądze. Nie mówię już o tamtych telefonach, tylko o takich

0: współczesnych, które też mają taką wysuwaną klawiaturę. Nie wiem, czy ty też masz może podobne uczucia do takich dawnych telefonów.
1: Tak, jak najbardziej. Jak mam gdzieś możliwość zobaczyć tego typu telefon, to taka nostalgiczna nutka we mnie się odzywa.
0: Wspomniałaś o tym, że kiedy oglądasz filmy, no to, że dzisiaj ci jest się trudniej skupić, a zgodnie z tym trendem, z tym going analog, my sięgamy też po to, żeby nas nie rozpraszały żadne powiadomienia w telefonach. I jestem ciekawa, czy masz coś takiego, że kiedy sięgasz po papierową książkę albo po gazetę, może też ci się zdarza, no to rzeczywiście już wtedy nie zaglądasz do telefonu, bo ja mimo tego, że skoro mam papier, no to nie przychodzi żadne powiadomienie, to mam taki nawyk, że ten telefon leży gdzieś blisko i tak czy siak kątem oka zaglądam.
1: Tak, muszę powiedzieć, że niestety też mam coś takiego, dlatego czasami, kiedy zależy mi na tym, żeby się skupić na tym, co robię, odkładam telefon dalej, żeby już nie był w zasięgu mojej ręki i żeby sięgnięcie po niego już wymagało czy wstania z łóżka, no troszkę więcej wysiłku.
0: No to może jest jakiś przepis. A masz jakiś ulubiony aparat, po który sięgasz?
1: Tutaj jest problem, ponieważ tych aparatów troszkę mam i moja kolekcja cały czas się powiększa, ponieważ mam w sobie duże chęci do testowania i nowych klisz, i aparatów, więc jednego ulubionego nie mam. Jest to ciężkie u mnie, żeby jeden był ulubiony.
0: To za chwilę może porozmawiamy więcej na temat tych aparatów i na temat tego, jak z nich dzisiaj korzystać. Ciekawa jestem, czy wam się zdarza jeszcze wywoływać stare klisze. Moja siostra ostatnio znalazła stary aparat i przesyłała mi zdjęcia. To jest pamiątka, czasami zajrzeć do sprzętu, który gdzieś tam leży, nieodkurzany już przez kilka lat w szufladzie. Kasia Bulanda dzisiaj jest razem z nami, fotografka.

0: Muszę wam powiedzieć, że ja mam ogromny sentyment do takich analogowych przedmiotów i pamiętam tydzień temu, kiedy do radia przyszła Olga Drenda, z którą zresztą też się niebawem spotkacie, i przyniosła taki notes, który wyglądał jak stary pamiętnik, taki gruby pamiętnik, jeszcze zamykany na kłódkę. Dzisiaj trochę trudniej już takie przedmioty znaleźć, ale przez internet oczywiście można zamówić wszystko. Kasia Bulanda jest dzisiaj naszym gościem. Kasia jest fotografką. Kasiu, co według ciebie kiedyś zyskiwaliśmy na wakacjach, mimo tego, że mieliśmy masę ograniczeń w porównaniu do tego, co dzisiaj możemy zrobić z aparatem? Bo ja sobie dzisiaj o tym myślałam i przyszedł mi do głowy czas, że dzisiaj, kiedy mamy taką możliwość, że możemy robić tych zdjęć, ile nam się żywnie podoba, to no, większość tego czasu na wakacjach w zupełnie nowych miejscach spędzamy właśnie na tym, że robimy sobie nowe fotografie.
1: Ja uważam, że wbrew pozorom, jeżeli fotografujemy, no głównie teraz telefonami fotografujemy, tak? Bo jest to najwygodniejsze. Ja myślę, że wbrew pozorom tak naprawdę tracimy troszkę więcej czasu. I ja wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zdjęcia z telefonu mamy od razu, możemy zrobić i zobaczyć. Natomiast przez to, że robimy taką ilość tych zdjęć, później musimy poświęcić jednak trochę czasu na to, żeby zrobić selekcję tych zdjęć. Kiedy chcemy coś znaleźć w ogóle w galerii telefonu, no myślę, że każdy z nas ma takie uczucie, że ciężko jest czasami coś znaleźć sprzed miesiąca, dwóch na telefonie właśnie. Ze względu na ilość zdjęć. No tutaj zdjęcia analogowe, czyli te zdjęcia na kliszy, przede wszystkim uczą nas uważności, bo my zanim zrobimy zdjęcie, no naprawdę musimy się zastanowić, czy chcemy zrobić to zdjęcie, dlatego że na kliszy mamy ograniczoną ilość tych zdjęć. Jest to zazwyczaj 36 albo 24 zdjęcia. I oczywiście możemy mieć więcej niż jedną kliszę, natomiast mimo wszystko mamy te ograniczenia. Nie możemy, jakby, no, nie mamy, na ogół nie robimy na kliszy 100-200 zdjęć, więc naprawdę musimy się mocno zastanowić i myślę, że to też uczy nas patrzenia na to, co jest ważne. Czy my naprawdę chcemy ten moment sfotografować?
0: A co charakterystycznego miały takie zdjęcia, które kiedyś wywoływaliśmy no, za pomocą tej kliszy? Co dzisiaj ci się najbardziej rzuca w oczy, kiedy porównujesz sobie tamte zdjęcia ze współczesnymi?
1: Myślę, że to jest w ogóle cały klimat wokół tego zdjęcia. Jak patrzymy na to zdjęcie, ja myślę, że to od razu widać, że to jest klimat analogowy, ze względu na chociażby kolorystykę, która jest bardzo charakterystyczna dla klisz, szczególnie kolorowych, czy to tak zwane ziarno, że te zdjęcia nie były takie, czasami nie były takie przejrzyste. I kolejna sprawa, też w tych starszych aparatach nie mieliśmy czegoś takiego jak autofokus, więc często te zdjęcia były gdzieś nieostre, nie my byliśmy ostrzy na tych zdjęciach, tylko ostrość nam uciekła na tło. Dzisiaj jak robimy zdjęcia telefonem czy aparatem cyfrowym, takie zdjęcia usuwamy, a wtedy zostawialiśmy te zdjęcia, bo one miały swój klimat.
0: No może nie było takiej możliwości, żeby je usunąć.
1: Tak, ale myślę tutaj gdzieś tam o, jak już mamy tą odbitkę, że i tak wkładaliśmy takie zdjęcie do albumu.
0: Tak, albo taka pomarańczowa smuga czasami zostawała.
1: Tak.
0: Albo
1: tak,
0: palec
1: tak,
0: jeszcze tak. Gdzieś odbity. Ja sobie też myślę, że, no nie wiem, jak to z twojej perspektywy, bo może jestem w błędzie, że dzisiaj te zdjęcia są po prostu bardziej pozowane. Że albo jakoś inaczej pozujemy, że wtedy aż tak sztucznie to wszystko nie wyglądało.
1: Tak, zdecydowanie. Teraz inaczej pozujemy do zdjęć, to jest prawda. I też inne, no i tak więcej tych momentów wybieramy, kiedy robimy to te zdjęcia. Nie chcę powiedzieć, że robimy zdjęcia bezrefleksyjnie, natomiast ponieważ możemy zrobić ich tak dużą ilość, często nie zastanawiamy się nad tym.
0: No ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała przyszłość fotografii. Ale za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, gdzie można dzisiaj wywołać takie zdjęcia robione starym, analogowym, cyfrowym też aparatem, albo aparatem na klisze oczywiście. Kasia Bulanda jest razem z nami.

0: Bardzo mi się podoba ta piosenka Bez obaw, Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk, a my?
1: W weekend robimy sobie przerwę.
0: Razem z nami Kasia Bulanda, fotografka. Kasiu, czy dzisiaj odbywają się takie profesjonalne sesje zdjęciowe przy użyciu aparatów cyfrowych, czy tych aparatów na klisze? Czy ludziom na czymś takim zależy?
2: Jeżeli chodzi o sesje wykonywane aparatami cyfrowymi, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia wykonywane analogiem, no jest to wciąż nisza, chociaż muszę powiedzieć, że ona się coraz bardziej powiększa. Ja powiem tak, zaraziłam swoich klientów częściowo miłością do fotografii analogowej i coraz częściej decydują się na to, żebym zrobiła im właśnie zdjęcia na kliszy, czy podczas wesela, czy na sesji takiej indywidualnej, czy rodzinnej, więc ja się bardzo cieszę, że to jest taki rodzaj fotografii, który zaczyna być z powrotem doceniany.
0: I później dostają taką kliszę, na której jest, ja już nie pamiętam, czy to było 21 zdjęć, bo to były chyba to była określona liczba.
2: Tak, dokładnie.
0: 16?
2: Mamy kliszę z ilością zdjęć 24 albo 36.
0: 24. A jeszcze tak. Powiedziałeś, że cyfrowe zdjęcia, cyfrowym aparatem niektórzy chcą, żebyś robiła zdjęcia. To tak. Dlaczego się na coś takiego decydują? Czy to już jest aż taka różnica? Czy zależy im na klimacie, żeby te zdjęcia wyglądały tak bardziej jak trochę z minionej epoki?
2: Tak, wydaje mi się, że o to chodzi i o taki klimat i o te emocje, które niosą ze sobą tego typu zdjęcia. Wydaje mi się, że to jest coś innego, a w dzisiejszych czasach szukamy czegoś, co już nie jest takie szybkie i co będzie bardziej przeżyciem.
0: Czy inaczej pracuje się z ludźmi, robiąc sesję fotograficzną przy użyciu no to właśnie tych aparatów, o których rozmawiamy?
2: Zdecydowanie. No jeżeli chodzi o aparaty cyfrowe, tutaj mamy mniejsze ograniczenia, więc ja jako fotograf też mogę więcej tych zdjęć zrobić, mając w głowie, że mam ich więcej, więc jeżeli coś nie wyjdzie, to nic się nie stanie, zrobimy sobie selekcję. Natomiast w przypadku zdjęć na kliszy już musi być perfekcja, bo te zdjęcia muszą wyjść w takiej ilości, w jakiej zdeklarowałam klientom, tak? Że jeżeli dostaną całą kliszę ode mnie, no to wszystkie zdjęcia muszą wyjść tak, jak należy.
0: A nie ma takich zachowań, że oni tak naprawdę wiedzą, że ty możesz dorzucić jeszcze jedną kliszę, więc najwyżej jak ktoś nie wyjdzie, to zrobimy jeszcze raz sesję.
2: Ja jestem troszkę na to przygotowana, natomiast to jest jakiś procencik, że powiedzmy klisza ma 36 zdjęć, ja mówię klientom, słuchajcie, no to jest taki rodzaj fotografii, że tutaj umawiamy się na 30, bo mam gdzieś ten zapas, gdyby aparat mi nie wyostrzył, gdyby gdzieś ta mina została uchwycona, nie taka jak klienci by sobie życzyli.

0: Ja sobie zostawiam taki malutki zapas, natomiast tak jak mówię, to jest malutki zapas.
1: Czyli im też na tym zależy, tak? No bo wiedzą, mają z tyłu głowy to, że dzisiaj no, mamy takie czasy, że to wszystko jest takie nieograniczone i możemy sięgnąć po jeszcze jedną kliszę, ale no to już wtedy już nie będzie do końca to samo.
0: Tak, zdecydowanie. Tak, myślę, że tak. Z tego, co widzę i co mówią mi klienci w takiej informacji zwrotnej, czy jakby w momencie decydowania się na ten rodzaj zdjęć, że słuchaj, zaraziłaś nas pasją do tego, pokazałaś nam, że to jest super, że to nie jest takie szybkie, że to nie jest taki, użyję tutaj takiego kolokwialnego sformułowania, taki życiowy fast food. My chcemy dzisiaj przeżycia, my przychodzimy do ciebie na sesję, która ma pokazać nas, nasze emocje i my chcemy, żeby te zdjęcia też jakby cały klimat wokół tej sesji, ten rodzaj fotografii też pokazywał klimat, też był taki nasycony emocjami, żeby to było przeżycie.
1: A taką kliszę gdzie dzisiaj możemy wywołać?
0: Jeżeli chodzi o kliszę kolorową, są specjalne zakłady fotograficzne. Nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać, że tych zakładów jest malutko. Natomiast one faktycznie są w większych miastach, ale można wysłać kliszę online do wywołania. Więc jakby tutaj, jeżeli jesteśmy z mniejszego miasta i nie znajdujemy w swoim mieście zakładu fotograficznego, który by nam tą kliszę wywołał, to ja zachęcam, żeby tutaj nie trzymać się tego ograniczenia, bo naprawdę można wysyłkowo to załatwić i mieć piękne zdjęcia. Także zachęcam do spróbowania.
1: Nie ma co szukać wymówek. Wakacje się powoli kończą, więc na pewno będziemy chcieli mieć z nich pamiątkę. Kasia Bulanda była razem z nami, fotografka. Dzięki wielkie, Kasiu, za spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie za rozmowę.

Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.

0: Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Słuchaj, Marian,
6: no?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką syli maryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Koniec wakacji na horyzoncie, bo mamy lekkie ochłodzenie. Minęła 11, sprawdzamy pogodę.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna dziś wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie i to już jest ta najwyższa temperatura. Trochę chmur na niebie, najmniej będzie na południu, ale na pozostałym obszarze już zachmurzenie duże, miejscami też przelotne opady deszczu, także myślę, że to jest pora na to, żeby wyjąć bluzę z kapturem z szafy.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Weronika Puszkar.
1: 9 minut już po godzinie 11. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Przerwa Weekendowa. Mamy wciąż wakacje, zresztą studenci jeszcze mają ponad miesiąc wolnego, dlatego w przerwie weekendowej też zahaczamy o dalsze podróże. Coraz częściej widzę, że moi znajomi jeżdżą na przykład do Japonii albo do Stanów, że no czasami to jest jednak taka podróż życia, wyczekana za większe pieniądze, ale udaje nam się taki wyjazd zorganizować. Widzę też, że podróżujemy do państw afrykańskich, natomiast rzadko słyszę o podróży do Indii. Ostatnio widziałam, że moja taka dalsza znajoma tam się wybrała, ale bardziej w takich celach dziennikarskich. Zastanawiam się, z czego to wynika, czy to się może bierze z powodu różnych stereotypów, które nadal mamy z tyłu głowy o tej części świata. Za chwilę poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Teraz w czwórce utwór Ślady i nasz numer Rasa Molesta i Evenement.
2: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy dość uważam.

0: W naszym studiu już Klaudia Frycę-Malik, psycholożka międzykulturowa, autorka książki Masala at Work. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Zmieniły ci się jakoś upodobania kulinarne, od kiedy bardzo często jesteś w Indiach? Bo tak sobie rozmawiamy trochę jeszcze poza mikrofonem, że kuchnię indyjską albo się kocha, albo nienawidzi ze względu na poziom ostrości.
1: Poziom ostrości, poziom intensywności, też doświadczeń i smaków. No ja się tym zachwyciłam. Akurat pamiętam, jak 12 lat temu po raz pierwszy spróbowałam kuchni indyjskiej. To po pierwsze odkryłam, że mam dość dużą tolerancję na pikantne.
0: Ostre.
1: Nie wiedziałam o tym, no bo nie miałam możliwości tego sprawdzać, a po drugie, że przyprawy to więcej niż sól, pieprz i zioła, tak tradycyjnie jak to w polskiej kuchni i rzeczywiście troszeczkę się rozbestwiłam, jeśli chodzi o takie wymagania, a jeżeli chodzi o smak, intensywność smaków, bogactwo smaków, bo kuchnia indyjska potrafi tutaj rozpieścić naprawdę, więc czasami mi brakuje trochę przypraw, jak wracam do prostszych dań.

0: mniej...
1: Ja uwielbiam potrawę tikka masala i zawsze zastanawiam się, czy wziąć pikantną, czy może łagodniejszą, bo kiedy biorę pikantną, to potem rzeczywiście jest mi trudno zjeść, ale kiedy jednak zdecyduję się na tę łagodną wersję, to czegoś mi brakuje. Mhm. I tak jakbym się nawet nie najadła do końca.
0: To dam ci takiego tipa, taką radę. Bierz pikantne, ale jednocześnie bierz coś z jogurtem do tego, bo my często wodą próbujemy ratować ogień, sytuację, który się powstaje. Nie, raczej w Indiach jest zasada, że się bierze coś z jogurtem, raitę, tą sałatkę, czy po prostu jogurt, to wtedy nie musisz wybierać, czy łagodne,
1: no fajnie,
0: czy
1: byłoby, żeby nam ten kelner nawet to już podsunął, albo żeby to było w zestawie. Tak się zastanawiam, bo mówiłam wcześniej, że rzadko słyszę o tym, że podróżujemy do Indii, że są trochę takie mody, że teraz wszyscy jeżdżą do Japonii, albo do Korei, też te kierunki się stały trochę tańsze, albo do Tajlandii. O Indiach rzadko.
0: Rzeczywiście, jak się spojrzy statystycznie, to ciągle to nie jest kierunek masowy dla Polaków, ale też rośnie zainteresowanie. Więcej nas jeździ do Indii. Myślę trochę też dlatego, że jest łatwiej i wizowo teraz mamy dosyć łatwo i jest coraz więcej połączeń. Trochę też dlatego, że mamy coraz więcej osób z Indii w Polsce, więc ta siatka połączeń też się zwiększyła. Myślę, że Indie się ludziom jakoś mocno zwykle kojarzą, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie wiem, na przykład jogą, czy tą duchowością indyjską, buddyzmem, no to być może wybiera wtedy, myśli o Indiach. No albo takim podróżowaniem, jak ja to mówię, typowo po doświadczenia, nie? Mm-hmm. Czyli że chcę doświadczyć takiego lokalnego życia, które jest mocno inne niż to, co znamy, nie? Czyli wyjść poza tę taką sferę, wiesz, all inclusive, czy takiej podróży, żeby zwiedzać typowo, nie? Chociaż w Indiach też jest co zwiedzać, ale że to jest ten rodzaj osób, które myślą o Indiach ewentualnie jako o kierunku, no albo ktoś zachwycony Bollywoodem, nie? Stereotypowo. Myślę, że Indie mają dużo więcej do zaoferowania i ja naprawdę polecam się Indiom przyjrzeć jako kierunkowi podróży. Zastanawiam się też, na ile jakieś takie może trochę uprzedzenia czy obawy jednak z Indiami związane tutaj nie...
1: Może obawy, ale ja sobie myślę o tych uprzedzeniach i z kolei pod takim kątem, że one powinny nas jeszcze zachęcić, że chcemy zobaczyć tę taką różnorodność, inny świat. Nawet ten stereotyp o tym, że krowy chodzą po ulicach, co... jest prawdą.
0: Tak, to nie jest stereotyp, to jest prawda rzeczywiście.
1: Nie tylko na wsiach, tak, że już tak, rzeczywiście
0: tak.
1: W miastach.
0: W większych miastach nadal jakby to jest widok codzienny. Ja też nieraz utknęłam w aucie, bo krowa stała na drodze i trzeba było czekać. Ale ja myślę, że to zależy, wiesz, jakby uczciwie trzeba sobie powiedzieć, po co ty jedziesz, po co ty podróżujesz. Bo jak ty oczekujesz urlopu, na którym naprawdę wypoczniesz, odpoczniesz, wiesz, jak ja to mówię, odmóżdżysz się, no to może Indie nie są kierunkiem, albo jakieś bardzo wybrane aspekty w Indiach, nie? No na plaży w Goa wtedy. Ale jeżeli rzeczywiście szukasz doświadczeń jadąc, tak? Jeżeli chcesz doświadczyć czegoś innego, chcesz się troszeczkę pozytywnie pomęczyć nawet z samą sobą, bo Indie też obnażą to, co ty przywieziesz do Indii bardzo, bardzo mocno. Chcesz doświadczyć czegoś po prostu innego, no to Indie zdecydowanie. To jest kierunek, który nie zostawia obojętnym.
1: Klaudia Frycz-Malik jest razem z nami, psycholożka międzykulturowa, autorka książki Masala at Work. No matter what, no matter what, you got.

0: Lady Gaga, utwór Runway, a my lecimy do Indii.
1: Czas na przerwę.
0: Taką trochę dłuższą przerwę trzeba sobie zrobić, jeżeli wybieramy się właśnie do Indii. Dzisiaj z nami Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, autorka książki Masala at Work. Klaudia, jak wygląda taka typowa ulica w Indiach, na której możemy zobaczyć ludzi z różnych kultur, którzy wierzą w różne rzeczy, w różnych bogów?
2: Przede wszystkim intensywna. Ja myślę, że to jest pierwsza rzecz, która przyjdzie do głowy i jeżeli chodzi o ilość ludzi, w ogóle doznania zmysłowe. Ja myślę, że to jest często dla nas podróżujących do Indii taki pierwszy szok kulturowy, też szok zmysłowy, że jest hałasy, ilość ludzi. Tak obrazowo wyobraź sobie, że dla miast, bo to może nie jest dla całego kraju statystyka, ale że 10 do 15 razy więcej człowieka na kilometr kwadratowy w Indiach, nie? Czyli wyobraź sobie, że nie wiem, na osiedle, na którym mieszkasz, czy sklep, do którego chodzisz, że tam nagle jest 10 razy więcej ludzi, nie? Więc to jest to przełożenie, że na ulicy jest 10 razy więcej ludzi statystycznie.
0: I jeszcze ci ludzie inaczej wyglądają.
2: Tak, oni mogą być różnorodnie wyglądać, bo też wiesz, masz taki przekrój społeczeństwa i to bardzo często też w wyglądzie, w tym jak się ludzie ubierają, się objawia. To, co uderza też w miastach, na ulicach, to jest to, że bardzo często nie ma chodników, albo nawet jak chodniki są, to one są zajęte przez takie, bym powiedziała, życie i biznes, czyli na przykład tam się sklepiki rozłożą, straganiarze i tak dalej, więc bardzo często nawet jak fizycznie chodnik jest, to on jest tak bardzo użytkowo wykorzystywane, więc piesi tak czy inaczej gdzieś tam się ulicą, brzegiem ulicy przemieszczają. No ruch uliczny uderzy na pewno, bo jest dużo pojazdów, poza autami będziesz miała motory, te riksze słynne, rowery i to wszystko dla nas często wydaje się na początku takie bardzo chaotyczne.
0: Zapachy jakieś ulatniają się w powietrzu, też
2: tych przypraw? Też jest ciepło, zapachy przypraw, zapachy ludzi, zapachy różnych, nie wiem, czasami olejków. Zapachów też jest bardzo dużo, kolorów jest bardzo dużo. To po ubiorze widać, że zwłaszcza jak u nas w Polsce często króluje jednak stanowisko ubiór, no to w Indiach kontrastowe kolory na jednej osobie to nie jest nic niecodziennego, więc
0: no właśnie,
2: tego jest dużo.
0: To ci wtrącę się, bo też mamy często stereotyp kobiety z Indii, która wygląda niemal jak księżniczka, jak aktorka bollywoodzkiego filmu, ma kolorową sukienkę i charakterystyczną kropkę na czole. Tak rzeczywiście kobiety w Indiach wyglądają, czy wyglądają tak, jeżeli wybierają się na jakąś uroczystość?
2: Niekoniecznie. To znaczy tradycyjnie rzeczywiście kobiety noszą te stroje. To nie jest tak jak nasz strój ludowy, który ubieramy tylko gdzieś tam od święta. To są stroje codzienne, czy to sari.
0: Okej, okay, ale to oznacza też przynależność do jakiejś grupy?
2: Niekoniecznie. Niekoniecznie. Pomiędzy religiami, pomiędzy grupami społecznymi często to jest ten sam rodzaj stroju, tylko wiadomo, wiesz, jakoś materiału, tak jakby w ogóle jakby sari może być tanie i sari może być bardzo drogie, nie? Mhm. Więc to bardziej będzie wyznaczało, ale to ciągle będzie sari, to ciągle będzie na przykład ta kurta, czyli ta taka długa koszula ze spodniami. Więc to samo w sobie myślę, że jest dla nas eleganckie, jakieś takie wyjściowe.
0: Czyli też kobiety bardzo dbają o swój wygląd, tak?
2: Wiesz co, ja myślę, że trochę tak, a trochę to jest po prostu nasze wrażenie.

0: znaczenie, bo dla nas te stroje, czy to, że ona ma tą kropkę, która często oznacza, że jest małżonką po prostu, że jest zamężna, tak? Że to
1: czy to jest jakiś też
0: wrażenie.
1: Sygnał dla
0: tak,
1: innych
0: tak,
1: mężczyzn?
0: Tak, to jest symbol, to jest tak. Tak, masz rację, że to jest taki społeczny też symbol, że to jest kobieta zajęta, że ona jest mężatką. Mężczyźni raczej nie stosują, chyba że z powodów religijnych czasami mają na czole znaczenia, to bardziej jest oznaka, że rano ta osoba odbyła modlitwę, odbyła pudżę. Kobiety raczej mają, to jest trochę jak nasza obrączka, nie? Taki sygnał, że jest to mężatka, że ta kropka jest czarna, no to oznaka, że jest wdową.
2: To za chwilę więcej o tych modlitwach, o których wspomniałaś, sobie powiemy. Dzisiaj z nami Klaudia Frycy-Malik, psycholożka międzykulturowa.

0: weekend w czwórce.
1: Razem z nami dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, autorka książki Masala at Work, i rozmawiamy o podróżach do Indii. Jak bardzo religia wpływa na życie mieszkańców Indii? Bo ja czytałam, że z jednej strony to jest bardzo uduchowiony naród, ale z drugiej, że oni tak nie poddają się losowi, tylko że wierzą, że to ich uczynki, to jakimi oni są ludźmi, wpływa na to, co ich czeka po śmierci czy w kolejnym życiu, no bo przecież wierzą, że to kolejne życie przyjdzie, wierzą w reinkarnację.
2: Ja ciągle stoję na straży stanowiska, że Indie są mocno duchowe, tylko może nie w taki stereotypowy sposób, jak my myślimy, że tam wszyscy tam lewitują, wiesz, na ulicy i mantry odmawiają, tylko dlatego, że ta duchowość w Indiach nie jest oddzielona grubą kreską od wszystkich innych obszarów życia. My trochę tutaj w Europie jesteśmy przyzwyczajeni traktować religię jako trochę osobny byt, nie? Tak oddzielamy, nie wiem, religię od państwa, od, nie wiem, biznesu i tak dalej.
1: Coraz bardziej.
2: Tak, i uważamy, że wiesz, to jest ludzi prywatna sprawa i tak dalej. W Indiach w ogóle nie ma takiego postrzegania duchowości. Bardzo często to się traktuje jako taką, wiesz, jak powietrze, którym oddychamy, jako naturalną część integralną życia. Dlatego też duchowość czy astrologia wpływają na codzienne decyzje. Ludzie sprawdzają horoskopy, ludzie patrzą, które dni będą

0: pomyślne albo niepomyślne, żeby...
1: Ale gdzie sprawdzają te horoskopy? W gazecie?
0: Nie, znaczy to nie są te takie horoskopy, które my czytamy, chociaż te takie astrologiczne horoskopy też czasami są publikowane, ale są osoby, które się tym zajmują w Indiach naukowo, to znaczy astrologowie, którego można skonsultować i dowiedzieć się na przykład, czy dane małżeństwo będzie pomyślne, albo nawet w takich codziennych sprawach bardziej, jaki dzień będzie pomyślny, nie wiem, na zakup ziemi, na podjęcie jakichś decyzji, a czasami nawet na większe zakupy, bo tam jest wiara w to, że są dni pomyślne i niepomyślne na różne rzeczy. Więc ta duchowość jest wszędzie też dlatego, że ona przenika każdy aspekt życia, nie? Czyli wszystko jest, kupujesz auto, to też zaprosi się kapłana, żeby to poświęcił, nie? Żeby też tą sferę życia gdzieś zaznaczyć. Więc dlatego bym powiedziała, że Indie są uduchowione, bo ta duchowość wchodzi praktycznie w każdy obszar ich życia.
1: No ja znalazłam informację o takiej wiosce Shani Singapur, nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałam, ale że to jest taka wioska, gdzie w ogóle nie ma drzwi i nie ma zamków, dlatego że oni wierzą, że bóstwo ich ochroni, że tam nie muszą się obawiać żadnych złodziei na przykład.
0: No i jestem w stanie w to uwierzyć, bo rzeczywiście sporo w ogóle jest takich, z naszej perspektywy przesądów.
1: No właśnie, ale skoro jeszcze wspomniałam o tych złodziejach i o tych przesądach i o tym, że oni wierzą, że te dobre uczynki, to może rzeczywiście nie ma takiej przestępczości, no bo ci ludzie obawiają się tego, co ich spotka w kolejnym życiu, albo nawet nie w kolejnym życiu, tylko że ta karma zła do nich wróci.
0: Tak, ja myślę, że też tutaj z takiej pragmatycznej strony po prostu ta wioska też sama się organizuje w tym sensie, że to jest na tyle mała społeczność, że rzeczywiście byłoby bardzo dużym ryzykiem zrobić coś, co by przekroczyło to święte wierzenie, no bo to by pewnie oznaczało, dawniej u nas się mówiło ekskomunikę, tak? Czyli po prostu wykluczenie i byłoby bardzo dużo do stracenia, nie tylko duchowo, ale też tak myślę życiowo, pragmatycznie.
1: Kiedy najlepiej lecieć do Indii? Też biorąc pod uwagę pogodę.
0: Naszą zimą według mnie, dlatego że wtedy jest tam umiarkowanie ciepło dla nas, to znaczy nie ma strasznych upałów i też w większości kraju nie ma monsunów, czyli deszczy, no chyba, że ktoś lubi, nie? Albo skrajnie ciepło, albo jeszcze do tego deszcze. Więc październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Może się zdarzyć, że w styczniu w Delhi będzie chłodno, to znaczy, że trzeba będzie nałożyć cienką kurtkę, ale południe Indii wtedy będzie takie na zasadzie 25-30 stopni, więc będzie bardzo przyjemne. Więc ja polecam naszą zimę, bo wtedy tam, zwłaszcza na południu, jest po prostu przyjemnie ciepło.
1: Klaudia Frycy-Malik, psycholożka międzykulturowa, autorka książki Masala at Work, była razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A my mamy 25 minut do godziny 12.

0: 17 minut pozostało do godziny 12 i myślę, że wielu się teraz bardzo niecierpliwi.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Po godzinie 10 wrzuciłam pierwszy przedmiot do naszego bagażu, no to pora na kolejny. Co to będzie?
1: Do walizki czas włożyć.
0: Tym razem wrzucam do naszej walizki telefon z klapką. Także macie już dwa przedmioty. Mam nadzieję, że pamiętacie pierwszy albo gdzieś to wszystko sobie zapisujecie, no bo po godzinie 12 jeszcze jeden przedmiot dorzucę do bagażu, no i ktoś z was zgarnie taką czwórkową walizkę.
1: Weekend na walizkach. Weekend

Niedziela taka klasyczna nam się robi pod kątem wierzeń. Były Indie i była opowieść o karmie i o tym, że nie opłaca się mieszkańcom tego kraju robić złych rzeczy, bo później to wszystko do nich wróci. A po godzinie 12 rozmowa o święcie duchów w Chinach. 26

sierpnia kulminacja i mieszkańcy tego kraju będą oddawać cześć swoim przodkom. W jaki sposób? Co oznacza jedzenie pozostawione na ulicach albo palący się banknot? O tym po godzinie 12 w Czwórce.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Grubson i DJ BRK, utwór Szansa. W czwórce minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Termometry wskazują dzisiaj od 17 stopni Celsjusza na północy, w centrum około 20 do 23 na południowym wschodzie. Mało słońca na południu, zachmurzenie jeszcze dzisiaj będzie mniejsze, ale już na pozostałym obszarze kraju chmur zdecydowanie więcej. No i też przelotny deszcz na północy, szczególnie na wybrzeżu, możliwe burze.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja, sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckart Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Po reklamie.
6: Tak jak

0: Weronika Puszkar.
1: A dokładnie zapraszam już na trzecią godzinę naszego spotkania. Tym razem wybieramy się do Chin. No także dzisiaj same dalekie podróże. Powód jest tym razem bardzo konkretny, bo w Chinach sierpień to miesiąc duchów. Ma dwa takie główne cele. Przede wszystkim okazanie szacunku zmarłym przodkom, ale też udobruchanie obcych błąkających się dusz, żeby no nie przynosiły żywym pecha czy nieszczęścia. Kulminacja tego święta ma miejsce 26 sierpnia i wtedy między innymi przed domami zostawia się jedzenie dla duchów, a w teatrach puste miejsca w pierwszym rzędzie dla publiczności. W chińskiej kulturze taka relacja między żywymi a zmarłymi jest dużo bardziej ciągła, mam wrażenie, niż u nas, że żywi dbają o zmarłych bardzo i znacznie częściej, no a zmarli w zamian mają się opiekować żywymi. Na czym dokładnie to polega? O tym niebawem zapytam naszego gościa. Zapraszam do godziny 13:00. Jesteśmy razem.

0: Confidence Man, All My People. 15 minut prawie po godzinie 12. Przed chwilą zapowiedziałam rozmowę o Chinach i o święcie duchów, no ale wcześniej oczywiście.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: Mam nadzieję, że macie z tyłu głowy dwa przedmioty, które już wrzuciłam do walizki, bo za chwilę podam trzeci, no i tuż przed godziną 13 rozwiążemy nasz konkurs.
1: Do walizki wkładamy.
0: Na sam koniec wrzucam do walizki aparat na kliszę. Także mamy już komplet. Jeszcze musicie się uzbroić w cierpliwość. Czekajcie na mój sygnał. Jeszcze nie dzwońcie. Powiem, kiedy będziecie mogli to zrobić. No i wtedy ktoś z was dodzwoni się do nas. Jestem akurat o tym przekonana. No i zgarnie walizkę.
1: Spakuj się na wakacje.

0: Weekend w czwórce.
1: 22 minuty po godzinie 12. Sierpień to jest miesiąc duchów w Chinach, a 26 albo 27, bo ja już znalazłam dwie strony, które podają te dwie daty, obchodzi się święto głodnych duchów. Dzisiaj z nami jest Mateusz Roy, który na co dzień mieszka w Chinach, jest też autorem przewodnika po Chongqingu i oprowadza wycieczki po Chinach. Halo, halo, cześć Mateuszu.
2: Halo, halo, dzień dobry Weroniko.
1: 26 czy 27 sierpnia pewnie to jest trochę taka płynna data, no bo też w zależności tutaj od kalendarza, no i wiadomo, że mamy różne strefy czasowe. Święto głodnych duchów, a więc domyślam się, że zostawia się jak,

0: jakieś jedzenie dla tych naszych przodków, którzy wracają na Ziemię?
1: To jest bardzo ciekawe, ponieważ samo tłumaczenie święta, które po chińsku nazywa się Zhongyuanjie, nie ma nic wspólnego ze świętem głodnych duchów. Ma to za zadanie tak naprawdę przedstawienie genezy tego święta obcokrajowcom. Samo tłumaczenie przedstawimy bowiem jako po prostu 15 dzień 7 miesiąca księżycowego, czyli ten dzień, który wspomniałaś, 26 bądź 27 sierpnia. Jest to czas, kiedy dochodzi do kulminacji tego święta głodnych duchów. I tak naprawdę dla pełnego zrozumienia genezy tego święta i zrozumienia tego tłumaczenia musimy sobie porozmawiać o jego korzeniach. Bowiem jest to fascynujące. To jest święto, które wywodzi się z dwóch religii, które z czasem połączyły się w jedno święto. I mamy tutaj taoizm, w którego kosmologi rozdzieli się na trzy okresy, zwane yuan, nad którymi czuwa trzech urzędników. Urzędnik nieba, urzędnik ziemi i urzędnik wody. Tutaj najważniejszy jest urzędnik wody, urzędnik ziemi, który jest odpowiedzialny za odpuszczenie grzechów. Ma urodziny właśnie dokładnie 15 dnia 7 miesiąca. Tego dnia świat otwiera się na duchy, które zostają do niego wpuszczone, aby przyjąć modlitwę i ofiary. Urzędnik ten wędruje wtedy po naszym świecie i spisuje dobre i złe uczynki. Także mamy też audyt takich dobrych i złych uczynków. I tutaj jest też wersja buddyjska. W tym samym okresie, który datuje się na 15 dzień 7 miesiąca księżycowego, uczeń Buddy, chcąc pomóc swojej zmarłej matce, posiadający nadludzkie zdolności, zobaczył jej ducha. Zobaczył też wtedy, że cierpi ona z powodu głodu. Za życia była chciwa i trafiła za karę do świata głodnych duchów. Syn próbował ją nakarmić, ale jedzenie zmieniało się za każdym razem w jej ustach w ogień. Budda polecił mu wtedy, aby złożył on ofiarę z jedzenia właśnie 15 dnia 7 miesiąca księżycowego, co uwolniło jego matkę od cierpienia. I tutaj widzimy, jak to święto przechodzi i przemienia się w czasie.
0: No
1: tak?
0: To jest niesamowita legenda. Ale muszę cię zapytać, bo jestem ciekawa, bo rzeczywiście to brzmi bardzo ciekawie, ale czy dzisiaj ludzie młodzi w Chinach pamiętają o tej legendzie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ przyznam szczerze, że musiałem przed naszą audycją porozmawiać z naszymi znajomymi Chińczykami, z moimi znajomymi Chińczykami i wszyscy twierdzą równo, że jest to bardziej święto ich dziadków. I zapytają nasi słuchacze, dlaczego właśnie tak jest. Sprowadza się to do kilku powodów. Pierwszym z nich jest okres rewolucji kulturalnej, w którym to władze uznawały główny rytuał tego święta, czyli palenie pieniędzy dla zmarłych. No bo tak jak Chińczycy wierzą, palenie pieniędzy przenosi te pieniądze do zaświatów. Mogą oni wtedy kupić sobie mieszkania, mogą sobie kupić Tesle, ponieważ przecież nie ma nic piękniejszego niż praprababcia z okresu ostatniego cesarstwa jeżdżącą Teslą w zaświatach, tak? To zostało wyplenione jako feudalny rytuał. Później, co prawda, zaczęto przyzwalać na palenie pieniędzy, ale przerwa pokoleniowa zrobiła tutaj swoje. I nawet teraz, w 2020 roku, w Nantongu, w stolicy prowincji Jiangsu, zakazano produkcji oraz sprzedaży papierowych pieniędzy, które są kluczowe dla tego święta, tłumacząc to ochroną środowiska.
0: Mateuszu, to za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy, bo rzeczywiście to palenie banknotów to jest ciekawy zwyczaj, a jestem ciekawa jeszcze innych, bo też sobie trochę poczytałam, że rzeczywiście mnóstwo rzeczy przygotowują przynajmniej ci, którzy obchodzą to święto dla swoich przodków, dla duchów, które mają z powrotem zejść na ziemię. Mateusz Roy jest razem z nami, autor przewodnika i też na co dzień osoba, która oprowadza wycieczki po Chinach.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: No szczerze mówiąc, jeszcze nie słyszałam o tym, żeby ktoś palił pieniądze, ale okazuje się, że robi się tak jeszcze czasami, ale raczej w przeszłości to się robiło w Chinach po to, żeby przodkowie, którzy wracają na ziemię, mieli też jakieś środki finansowe do wydania w zaświatach. Wszystko w związku ze świętem głodnych duchów, które obchodzi się w tym kraju, w Chinach, 26 sierpnia. Dzisiaj o tym rozmawiamy z Mateuszem Rojem, który na co dzień mieszka w Chinach. Mateuszu, ale to nie jest jedyny zwyczaj, prawda? Nie tylko te pieniądze. Ja wcześniej wspomniałam jeszcze o jedzeniu, które zostawia się przed domami. No co, tak nawiązuje do nazwy, przynajmniej tej takiej spolszczonej.
2: Znaczy, wiesz co, jedzenie jest nawet bardziej, bym powiedział, taką domeną chińskiego Nowego Roku, kiedy wystawia się ołtarzyki przed dom i tam zostawia się jedzenie dla zmarłych. Jest to taka pozostałość tych buddyjskich korzeni. Tutaj święto głodnych duchów ma bardziej za zadanie odzwierciedlenie tego, że te duchy przychodzą do nas, one przychodzą się najeść. I tutaj jest świetny przykład z takiej mitologii, bym powiedział nawet. W tym okresie pod żadnym pozorem nie wolno pływać, ponieważ głodne duchy topielców ciągną pływaków w dół i tylko przez to mogą się wydostać z tego świata i urodzić się na nowo.
1: Rozumiem. Ale wszystkie baseny pozamykane.
2: Tak, to znaczy, co prawda Chińczycy i tak średnio lubią pływać, zwłaszcza w otwartych akwenach. To nawet świetnie widać wszędzie, 40 stopni upału i wszyscy siedzą na plaży zakryci przed słońcem.
1: O, a z czego to wynika? Jeszcze zboczymy, bo to ciekawy wątek.
2: To wynika z tego, że w okresie właśnie, który minął, w okresie tym takim stricte komunistycznym, uznawano wodę, otwarte zbiorniki, rzeki za coś bardzo niebezpiecznego. I wtedy tak naprawdę powstał ten zwyczaj. Możemy zobaczyć nawet teraz starsze osoby pływające w rzekach w środku miasta, ale są to osoby, które urodziły się przed tą polityką. W chwili obecnej korzystanie z otwartych zbiorników wodnych nie jest popularne, jest wręcz czymś tak naprawdę bardzo niegrzecznym, niepożądanym.
1: No, to ciekawe.
2: Ale tych zwyczajów i zakazów jest więcej tak naprawdę. Ponieważ jeżeli mówimy o kolejno puszcza się w tym okresie lampiony na wodzie, aby wskazać drogę zagubionym duszom. Tutaj bardzo ciekawe jest podobieństwo do tajskiego Loi Krathong. Kolejnym, tutaj bardziej obchodzi się to na Tajwanie, w Singapurze, podczas festiwali, podczas występów publicznych, pierwsze rzędy są puste, ponieważ siedzą tam duchy. Z jeszcze bardziej ciekawych zakazów, nie wolno wtedy gwizdać po nocy, nie wolno brać ostatnich autobusów, nie wolno otwierać parasolki w domu, ponieważ to wszystko przyciąga te duchy, które niekoniecznie mogą chcieć dla nas czegoś dobrego.
1: No ja myślę, że mogliby zawczasu już po prostu nie wypuszczać tych autobusów.

0: Dokładnie, dokładnie tak. Powiem w ten sposób. Chiny są państwem, które warto odwiedzić podczas wielu świąt, ale są też święta, które najlepiej nie odwiedzać tego państwa, tego kraju. Przykładem jest tutaj to jest przykład święta, w którym naprawdę warto odwiedzić Chiny i zobaczyć gdzieś pozostałości tego święta, na przykład kiedy starsze osoby właśnie palą te pieniądze w świątyniach. Natomiast jeżeli słuchacze chcieliby odwiedzić Chiny na przykład w okresie chińskiego Nowego Roku, absolutnie odradzam, ponieważ jest to czas, kiedy i my, i 1 400 000 000 Chińczyków rusza w wielką podróż po Chinach. Także zdecydowanie odradzam. Jeżeli chcieliby słuchacze zasięgnąć więcej informacji na temat tego, kiedy podróżować po Chinach, kiedy nie, zapraszam na mój Instagram. Tam też już jesienią tego roku ukażą się wycieczki, na które będzie można się wybrać razem ze mną we współpracy z krakowskim Sinolink.
1: No to jeżeli chcecie lecieć do Chin, no to przede wszystkim teraz, no skoro jeszcze kilka dni zostało do tego święta głodnych duchów, a dzisiaj o tym wszystkim opowiadał nam Mateusz Roy, który na co dzień mieszka w Chinach. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Latem zachęcamy Was do tego, żebyście spędzali więcej czasu na zewnątrz i żebyście byli bliżej przyrody. Szczególnie, że pogoda temu sprzyja, bo kiedy mamy 20-23 stopnie, zupełnie inaczej chodzi się na przykład po lesie. I jeżeli chcecie zrobić coś nietuzinkowego, można na przykład zajrzeć do mrowiska. Mrówki tworzą taką wielką rodzinę, w której każda osobniczka ma swoje miejsce.
1: Każda kolonia mrówek ma indywidualny zapach na swoim ciele. Mrówka, wchodząc do mrowiska, musi pokazać swój zapach, który znajduje się na jej ciele, że jest odpowiedni i identyczny z tą kolonią, do której chce ona wejść. Gdyby ten sygnał się nie zgadzał, wtedy taka mrówka jest niewpuszczana, a strażniczka może wysłać feromon alarmowy, czyli taką substancję chemiczną w powietrze, która informuje pozostałe mrówki w mrowisku, że jest niebezpieczeństwo i trzeba tutaj zająć się tym wrogiem, który chce się wedrzeć do tego mrowiska. Są też ciekawe gatunki, które nawet wykształciły specjalne mrówki, tak zwane żywe drzwi. My w naszym społeczeństwie, jeśli potrzebujemy drzwi, no to zakupujemy w sklepie internetowym. No mrówki tych sklepów nie mają, ale mają specjalne mrówki o spłaszczonych głowach, które te głowy idealnie pasują do wejścia do gniazda. To akurat są mrówki nadrzewne, tam znajdują się niewielkie otwory i wtedy idealnie ta głowa pasuje do wejścia do mrowiska, więc wtedy też się nikt niepowołany do takiego mrowiska nie wedrze.
0: A o tym wszystkim opowiadał dr Filip Turza z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Cały podcast, o co chodzi z tą nauką, znajdziecie na podcasty.polskieradio.pl.

0: 15 minut pozostało do godziny 13.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: To skoro tak mało czasu do pełnej, no to już jest ten moment. Możecie dzwonić i wygrywać walizki.

0: Konkurs. Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: I wreszcie pora, żeby rozwiązać nasz konkurs. Jest z nami Alina. Halo, halo.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć Alino. Powiedz, jak twoje wakacje?
2: Moje wakacje są póki co w domu, bo jestem po operacji, więc muszę dojść do siebie.
1: Rozumiem, to w takim razie trzymam kciuki, żebyś szybko doszła do siebie, do zdrowia.
2: Dziękuję.
1: No a potem wiesz, jak wszystko dobrze pójdzie, to będziesz miała walizkę i będziesz mogła sobie wyjeżdżać. W dorosłym życiu to już nie ma znaczenia, czy my mamy wakacje, czy my nie mamy wakacji, zawsze możemy wyjechać.
2: W każdej chwili wyjechać.
1: No pewnie, dobra, to sprawdzamy.
0: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
1: To teraz tym bardziej chcę ci wręczyć tę walizkę, no ale musisz jeszcze wymienić te trzy przedmioty, które wrzucałam do walizki od początku programu.
2: Oczywiście. Pierwszy przedmiot to notatnik.
1: Zgadza się.
2: Drugi przedmiot to telefon z klapką.
1: Idealnie.
2: I trzeci przedmiot to aparat na kliszę.
1: Oczywiście. Brawa. Gratuluję. Mam nadzieję, że się cieszysz.
2: Bardzo się cieszę. Ja codziennie próbowałam i w końcu mi się dzisiaj udało.
1: No to ja się bardzo cieszę, bo wyobrażam sobie, że nie jest łatwo się dodzwonić.
2: Nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Razem z mężem próbujemy cały czas, a dzisiaj mi się w końcu udało.
1: No to cieszę się, tym bardziej, że że masz taką motywację, żeby wyjechać, jak już dojdziesz do siebie po tej operacji. Jakiś może plan z tyłu głowy, jakaś miejscówka?
2: Póki co na razie nie, mąż chce mnie zabrać i małe nasze dziecko nad morze, żeby się właśnie zregenerować po tej operacji.
1: Także super. Trzymam kciuki w takim razie i mam nadzieję, że ta walizka jak najszybciej się przyda. Dzięki, gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Udanego powrotu do zdrowia i jak najszybszego urlopu, a wam tylko daję
2: dziękuję
1: znać.
2: Bardzo.
1: Dzięki jeszcze raz, że będziecie mieli oczywiście też szansę, żeby taką walizkę zgarnąć. My jeszcze przez cały miesiąc będziemy je rozdawać.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
1: A ja już z wami się dzisiaj żegnam. Za chwilę Olga Drenda i Duchologia w czwórce. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
0: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
6: Po reklamie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: right behind and he like I just keep on doing that dance.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Pół na pół. Na północy bardziej deszczowo, na południu słonecznie i niewielkie zachmurzenie. Opady będą raczej przelotne, chociaż w Białymstoku i w Suwałkach można spodziewać się, że pojawią się nawet małe burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to wszędzie jedynie nieznacznie przekroczy 20 stopni.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckart Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Duchologia w czwórce, Olga Drenda. Witam w niedzielne, wczesne popołudnie jak zwykle. I tak jak co niedzielę przywołujemy ducha niedawnej przeszłości, niedawnej, czyli lat, no może jeszcze 80., 90., może wczesnych 2000. A bywa tak, że najskuteczniejszym wehikułem czasu jest jakiś przedmiot albo nawet jego fotografia, które przywołują wspomnienia i na chwileczkę przenoszą nas w czasie. I dzisiaj takie sezonowe fascynacje na wakacje, ponieważ wakacje to jest taki czas, kiedy różne ulotne gadżety, różne ulotne mody. Dzisiaj zajmiemy się właśnie takimi przodkami może labubu, jak pytałam niedawno w jednym sklepie. W tym roku już z mody wyszedł, już labubu trafia do lamusa i podobno w tej chwili jednak bułeczki do gniecenia są najmodniejsze, więc i na nie przyjdzie pora, kiedy zakończy się to lato, znajdą swojego następcę, podobnie jak labubu, czy znana jeszcze rok wcześniej bardzo popularna gęś, choć czasami jest jeszcze widywana na stoiskach z pamiątkami, więc takie mody, rozmaite drobiazgi, które przez jedną krótką chwilę każdy chciał mieć, ale także szaleństwa, niekoniecznie materialne, ale na przykład w postaci tańca, bo i tego rodzaju krótkotrwałe, ulotne, ale jednak doskonale później zapamiętywane mody. To także jest symbol lata, który kojarzy nam się często z jednym konkretnym rokiem, z jednymi konkretnymi wakacjami i przywołuje jak kadry z filmu bliskie i żywe sceny. Zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce, Olga Drenda, a dzisiaj sezonowe fascynacje na wakacje. I dzisiaj zajmujemy się takimi przedmiotami, ale nie tylko przedmiotami, czasami także szaleństwami zupełnie niematerialnymi, ale też takimi modami, które są równie zaraźliwe, co jakiś gadżet ze stoiska z pamiątkami. Może to być na przykład taniec. Myślę, że nad tym też się chwileczkę dzisiaj zastanowimy. Dowiedziałam się, że w tym roku najpopularniejszym gadżetem, który zdetronizował wszechpotężnego labubu, są podobno takie proste, sympatyczne gniotki, uśmiechnięte bułeczki, które można sobie miąchać w ręce i w ten sposób się relaksować. No, to jest taki przypadek, kiedy jakiś gadżet nie wymaga bardzo dużej innowacyjności, tylko doczekuje się po prostu kolejnej młodości po kilku latach spędzonych w takiej może symbolicznej zamrażarce. Jest odkrywane na nowo i okazuje się, że po prostu najprostsze czynności, czyli takie jak gniecenie czegoś w ręce i odprężanie się, w ten sposób dają nam wiele relaksu. Te tak zwane squishy toys, czyli gniotki z pianki, bywały wcześniej popularne. Także takie gniotki, które ludzie robili sobie sami, to czasami na rozmaitych zajęciach z rękodzieła ten temat powraca, bo nie trzeba do tego bardzo dużego wysiłku albo nakładów finansowych, tylko wystarczy stary balonik i trochę piasku oraz trochę włóczki. Natomiast korzyści oczywiście są niewymiernie większe, ponieważ gniotki to jest klasyczny repertuar tak zwanych zabawek antystresowych, które służą po prostu temu, żeby czymś sobie zająć dłonie i dzięki temu znajdują swoje zastosowanie nie tylko na wakacjach, ale także w biurze na przykład. One czasami bywają nazywane zabawkami biurowymi i można gdzieś tam wśród papierów znaleźć takie obiekty, rozmaite piłeczki czy zabawki, które wykorzystują w różny sposób prawa fizyki, ale myślę, że jeśli chodzi o gniotka, to jest ich absolutnym nieśmiertelnym królem, tylko przybiera rozmaite formy. No i tak wypadło, że w tym roku jest to bułka.

Dzisiaj zastanawiamy się nad sezonowymi modami wakacyjnymi, czasami takimi gadżetami, które były z nami tylko przez jeden sezon. Rozmawialiśmy przed chwilą o gniotkach, bułeczkach, takich zabawkach, które służą zajęciu sobie rąk czymś. No i myślę, że jeszcze jeśli ktoś pamięta niezapomniane lata 2017-2018 roku, no to pewnie będzie pamiętać, że takim gadżetem, który

który bardzo i budził zainteresowanie, a wśród niektórych nawet też niepokój. To był tak zwany fidget spinner, czyli takie proste urządzenie, które służy do kręcenia sobie wokół palców. Takie ma trzy wejścia, plastikową obudowę i dzięki temu podobno sprzyja na przykład koncentracji, pozwala sobie zresetować. Przyznaję, że ja nigdy tego nie robiłam, ale pamiętam taki fotogeniczny moment późnego lata, kiedy przy jakimś opuszczonym domku letniskowym zobaczyłam taki porzucony fidget spinner. Pomyślałam sobie, no tak, to jest ta słynna letnia melancholia, tak zwane summertime sadness. Ale jeśli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa i takie pamiątki, takie zajawki, które służyły przede wszystkim do zajęcia sobie czymś rąk, to ja najlepiej wspominam także moją chyba jednoroczną, a może dwuletnią fascynację pleceniem bransoletek z muliny. Wiem, że to jest także taka moda, która powraca co jakiś czas. One w tej chwili nazywają się częściej chyba bransoletkami przyjaźni, bo można się wymieniać nimi. Natomiast gdzieś w okolicach 94-95 roku jako taki prosty, rękodzielniczy materiał mulina była niedroga. Właściwie każdy mógł w wolnej chwili się na to zdobyć, mógł w wolnej chwili się szybko nauczyć. Oczywiście sporo przy tym przeklinając i denerwując się, kiedy pętelki nie wychodziły, no bo chodziło o układanie rozmaitych wzorów z plecionych podwójnie pętelek z muliny, układanych w różnej sekwencji. Ja nigdy niestety nie wyszłam poza taki poziom zaawansowania jak po prostu kolorowe paski albo ewentualnie takie prostopadle ułożone dwie linie, ale wiem, że są i tacy fachowcy, którzy potrafią wyczarować czy napisy, czy jakieś serca, czy inne symbole właśnie z pętelek mulinowych. Więc być może jest to także i dla mnie zachęta, żebym wróciła do tego jako takiej niedrogiej i prostej rozrywki offline.

0: Duchologia w czwórce.
1: Jeśli chodzi o lata 90. i rozmaite gadżety, które pamiętam jako takie zaraźliwe mody, które przez chwilę każdy chciał mieć. Wspominałam przed chwilką o bransoletkach z Muliny, ale jeśli chodziło o inne gadżety, które można było założyć sobie na ręce, bo panowała wtedy taka moda, że trzeba było mieć, demonstrować bardzo dużo swoich pasji, zajawek czy bycia na czasie przy pomocy nadgarstków i przedramion. Im więcej się na nich znajdowało, tym lepiej. Mogły to być właśnie takie bransoletki przyjaźni z Muliny. Mogły być to także zwijane linijki, które przy uderzeniu w nadgarstek wykonane z dostatecznie elastycznego materiału obwijały się wokół ręki i one mogły mieć jakiś napis reklamowy, mogły mieć jakąś postać z serialu animowanego, ale najważniejsze było to, żeby były w najlepiej możliwie neonowej, odblaskowej tonacji, ponieważ to były kolory lat 90. w dość nadal szarym jeszcze świecie. Panowała bardzo duża potrzeba neonowości, żarówiastości i właśnie takie żarówiaste ozdoby można było nosić sobie na ręce, a poza tym najprostsza ozdoba i też taka, na którą właściwie każdego było stać i pozostawiała spore pole do wyobraźni, bo można było dużo rzeczy sobie na to nawlec, to były rzemyki, które bardzo często były też farbowane na rozmaite kolory, no i oprócz tonacji neonowej, żarówiastej, druga paleta lat 90. to były zdecydowanie kolory ziemi. Powrót do natury, moda grunge'owa, moda przywołująca epokę hipisowską, no i rzemyki, których oczywiście im więcej, tym lepiej, zdecydowanie do tego pasowały.

Dzisiaj w Duchologii w Czwórce rozmawiamy o przelotnych modach wakacyjnych lat 90. i 2000. przede wszystkim, ale możliwe, że zanurzymy się także we wcześniejsze epoki, dlatego że tego rodzaju sezonowe fascynacje mają to do siebie, że bardzo lubią powracać po jakimś czasie. I na przykład wspominałam wcześniej o gniotkach, czy na przykład taka wędrująca sprężynka znana jako slinky. U nas myślę, że była znana po prostu jako sprężynka i raczej była sprzedawana na stoiskach z pamiątkami czy zabawkami w takiej

bardzo, bardzo żarówiaste i kolorystyce przypominającej sałatkę owocową, ale w oryginale ona była wykonana po prostu z lekkiego metalu i była skutkiem ubocznym pomysłowości pewnego inżyniera pracującego w marynarce wojennej w Stanach Zjednoczonych. Patrząc na tę zabawną, chodzącą po schodach sprężynkę, czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy do czynienia z gadżetem, który ma bardzo wiele lat, ponieważ został wynaleziony w 1943. I tak samo jest na przykład z powracającymi co jakiś czas zabawkami trolla. Laleczki trollowe, które w tej chwili kojarzą się może bardziej z filmem animowanym, ale w latach 90. także pojawiła się kolejna faza mody na nie. Te takie sympatyczne brzydale również z żarówiastymi włosami. To nie jest wcale wynalazek z lat 80., 90. One wtedy stały się popularne, ponieważ ich duński producent zgodził się na dystrybucję, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, dystrybucję międzynarodową, ale jest to także wynalazek z lat 50. Pierwsze laleczki, trolle były produkowane przez niejakiego Thomasa Dama, który robił laleczki do zabawy dla swoich dzieci, a potem założył małą fabrykę, gdzie właśnie te podobizny troli były produkowane. Tu również mamy do czynienia z taką fascynacją, która powraca falami. Czy na przykład jojo, które podobno znali już starożytni Grecy.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
11: A ja lubię cię, Veto, ach to ty. Lubię, kiedy kupiony też ty.
1: O nie, my tak nie gramy.
12: Czwórka, to słychać.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek 24 września czeka nas raczej dzień umiarkowanej pogody. Na południu będzie raczej słonecznie, temperatura będzie bardziej spokojna, natomiast w pasie od centrum do północy kraju może okazyjnie popadać. W Białymstoku i w Suwałkach lepiej uważać na burze. Tam także będzie najchłodniej, około 18 stopni. Jeżeli chodzi o resztę obszaru kraju, to temperatura przekroczy 20 stopni, ale tylko nieznacznie.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
3: Tak jak

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj rozmawiamy o sezonowych fascynacjach, o takich modach, które rzadko kiedy przetrwały dłużej niż jedno lato, ale to było lato bardzo intensywne, ponieważ były to takie gadżety,

które każdy przez tę krótką chwilę chciał mieć i wykazywały się bardzo wysoką, powiedzmy, zaraźliwością, jak to bywa, z modami, zwłaszcza sezonowymi. Na początku dzisiejszej audycji zastanawialiśmy się nad przodkami i następcami labubu. W tym roku podobno jest to gniotek bułeczka, ale takich mód było dużo, dużo więcej. Ja pomyślałam właśnie, zastanawiając się dzisiaj, przypominając sobie tego rodzaju zajawki, tego rodzaju drobiazgi, które każdy chciał mieć, kierowałam się przede wszystkim tym, żeby nie były to przedmioty zbyt drogie, bo oczywiście sezonowe zabawki są dość dobrze skatalogowane, czy Tamagotchi, czy Furby na przykład, jeśli chodzi o takie symbole późnych lat 90., wczesnych 2000., ale na ogół to jednak były zabawki dość drogie, takie, które się dostawało raczej może powiedzmy z jakiejś specjalnej okazji, pod choinkę na przykład, czy na urodziny, a tutaj raczej kierowałam się tym, żeby były to jakieś drobiazgi kolekcjonerskie, właśnie takie jak te laleczki i troli, które pamiętam, że dzieciaki po prostu wręczały sobie w prezencie, troszeczkę tak jak kolekcjonerskie zabawki z jajek niespodzianek, więc ja raczej tutaj kieruję się tym, że najważniejsze jest to w tych sezonowych zabawkach, żeby one nie były zbyt nadwyrężające dla budżetu, dlatego że ponieważ ich życie jest krótkie, nie wiąże się z zbyt trudnymi emocjami, kiedy już czas schować to do szafy i może przypomnieć sobie za 20 lat, kiedy zastanawiamy się właśnie, o, kiedyś to było takie fantastyczne lato, kiedy wszyscy bawiliśmy się tymi fidget spinnerami. Kiedy

Olga Drenda. Dzisiaj w Duchologii w Czwórce rozmawiamy o sezonowych modach, sezonowych gadżetach, takich drobiazgach ze stoiska z pamiątkami, troszeczkę poprzednikami dzisiejszych gniotków czy labubu. I ja musiałam sobie dość mocno odświeżyć te drobiazgi z lat 90., ale kiedy już rozwiązał mi się worek ze wspomnieniami, to nagle wyskoczyło z nich mnóstwo przedmiotów, które naprawdę zostały tam zapomniane na bardzo, bardzo wiele lat. I między innymi były to takie kolekcjonowane w bardzo, bardzo dużych ilościach wisiorki. Jak wspominałam troszeczkę wcześniej, kilka minut temu, bardzo modne było obwiązywanie sobie rzemyków wokół rąk. No ale na tych rzemykach można było też rozmaite obiekty zawiesić. I na przykład był taki rok 94, kiedy kolekcjonowano z ogromną pasją smoczki plastikowe, takie imitujące smoczki dla niemowlaków, tyle tylko, że twarde, wykonane z plastiku w rozmiarach od kilku milimetrów do kilku centymetrów. One w większości miały oczywiście bardzo pożądane w latach 90. Kolory żarówiaste, kolory neonowe, często też przeźroczyste, mieniące się czasami z brokatem. I zdarzało się, że troszeczkę jak taki naszyjnik z trofeów niektóre dziewczyny nosiły, po prostu wielkie, ciężkie naręcza tych smoczków. Była to moda bardzo, bardzo krótka i pojawiła mi się w pamięci po prostu jak takie zamknięte okienko. I oprócz tego przypominam sobie, że na tych rzemykach znajdowały się także no, inne obiekty, nie tak jak tylko dzisiaj kamienie. Bycie zodiakarą to zdecydowanie nie jest wynalazek dzisiejszych czasów, ale bywało popularne i w przeszłości, ale zdarzało się, że były tam na przykład też zawieszane takie szklane buteleczki zatykane kawałkiem korka i w nich znajdowały się właśnie drobne jakieś kamienie półszlachetne, czyli na przykład odpowiadające za czyjś znak zodiaku, czy przynoszące właściwą odmianę szczęścia, to czego nam akurat w danej chwili

chwili brakuje, to można było sobie uzupełnić przy pomocy mocy tychże kamieni zamkniętych w małej szklanej buteleczce noszonej na szyi. I był też taki przypadek, kiedy takie buteleczki sprzedawano w kioskach, ale w środku miały jakąś dziwną kompozycję z plastikowych kwiatków, plastikowych kulek i to chyba miały być małe buteleczki zapachowe, ale pamiętam, że po prostu ten zapach, który wydzielał się ze środka, on nie przypominał raczej perfum ani niczego innego przyjemnego, tylko po prostu zapach tworzyw sztucznych.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Olga Drenda, Duchologia w czwórce. Obiecałam, że będzie nie tylko o wspomnieniach materialnych, chociaż przypomina mi się ich dużo, dużo więcej, czyli na przykład powiedzmy tak zwane pierścionki sprawdzające nastrój, czyli reagujące na temperaturę ciała, takie rozszerzane pierścionki z jakąś masą termiczną w środku. One były w kształcie na przykład serca albo motyla i zmieniały troszeczkę, tak jak pewne szczoteczki do zębów, pod wpływem temperatury ciała zmieniały kolor i to miało sprawdzać, czy jesteśmy w dobrym nastroju. Więc i takie rozwiązania, które trochę przypominają nam jakieś dzisiejsze może aplikacje, mogą przychodzić do głowy, ale sezonowe mody wakacyjne, które po prostu mijają bardzo szybko, ale potem, kiedy wracają do nas we wspomnieniach, to kojarzą nam się często z konkretnymi scenami, przywołują zapach, scenerię, kolor konkretnych chwil. No, mogą być też piosenką, a mogą być też tańcem. I przypomniało mi się, że jakieś 2 miesiące temu zobaczyłam, że na moim osiedlu dzieci w wieku szkolnym tańczą, wydawałoby się, zupełnie zapomniany taniec milenialsów, to znaczy makarenę. I zorientowałam się, że przecież ta piosenka w tym roku świętuje swoje 30-lecie. Oczywiście okazało się, że dzieciaki dużo młodsze w wieku wczesnoszkolnym po prostu zapoznają ten hit, oczywiście z drugiej ręki, tym razem przez k-popową grupę Le Sserafim, która nawiązuje, niekoniecznie sampluje, ale coveruje elementy i refrenu, i tańca Makareny w swoim tegorocznym przeboju. Ale oryginał ma bardzo, bardzo ciekawą historię, ponieważ jest to piosenka nagrana w 1993 roku przez zespół Los Del Rio, taki duet dwóch starszych panów grających tradycyjną muzykę hiszpańską i działający od 1962 roku. Więc no, długo czekali na światowy przebój, doczekali się go, kiedy amerykański kolektyw The Bayside Boys stworzył remix dostosowany do współczesnych parkietów. Natomiast sam taniec, który nie wymaga zbyt dużo umiejętności tanecznych na całe szczęście, dlatego jest dostępny absolutnie dla wszystkich. Wystarczy mieć naprawdę bardzo, bardzo małe minimum, tak jak ja, wyczucia rytmu. On podobno zawiązał się spontanicznie z interakcji między właśnie duetem Los Del Rio a fanami na koncertach. No i była to jedna z takich piosenek, które przez bardzo wiele, wiele, wiele lat utrzymywały się na listach rekordzistów najbardziej rozpoznawalnych przebojów letnich. No i jest to przekonanie.

Przede wszystkim dowód, że warto czasami długo, długo czekać na swój moment i konsekwentnie robić swoje, bo może się okazać nawet po 30 latach, że to się opłaca. Yo. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo. Ain't nothing like the old school.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: W Duchologii w czwórce zastanawiamy się nad tym, co trwało tylko jedno lato, wywołało ogromną sensację. Była to taka letnia eksplozja, która minęła z ostatnimi akordami wakacji. I rozmawiamy teraz na chwilkę o tańcach, które cieszyły się taką króciutką popularnością. No, myślę, że Macarena jednak na dłużej zapisała się w pamięci, ale w 2002 roku inny taniec zaangażował przede wszystkim ręce, bo wymaga bardzo dużo, na szczęście nieskomplikowanego machania rękami. To był taniec do przeboju Aserehe grupy Las Ketchup, tria hiszpańskiego. I to jest piosenka, której nawet jeśli ktoś nie zna hiszpańskiego, to warto pobawić się w rozpoznawanie, skąd wziął się refren, bo to jest piosenka, która dotyczy nieporozumienia, to znaczy fana kawałka słynnego Rapper's Delight, The Sugar Hill Gang. Tyle tylko, że ten fan nie zna angielskiego i po prostu fonetycznie rapuje po hiszpańsku. No i właśnie ten zabawny refren piosenki Aserhe to jest fonetyczna wersja Rapper's Delight, co może po paru odsłuchaniach się ujawnia. No i to właściwie chyba jedyny przebój tej grupy, ale doskonale kojarzony. To także był taki absolutnie zaraźliwy taniec, bo myślę, że żeby jakiś taniec stał się realnie zaraźliwy, to musi być naprawdę bardzo, bardzo nieskomplikowany i tak, żeby i więksi, i mniejsi mogli po prostu powtarzać proste ruchy taneczne, nie obawiając się komizmu, bo myślę, że taka piosenka przede wszystkim powinna być naturalnie i sama z siebie wesoła.

Dzisiaj w Duchologii w czwórce zastanawialiśmy się nad takimi bardzo, bardzo przelotnymi modami, które swój szczyt popularności przeżywają bardzo, bardzo krótko. To są fascynacje niesamowicie intensywne. Przez jakiś czas wydaje nam się, że cały świat po prostu nosi ten jeden gadżet, że cały świat bawi się dokładnie tą jedną zabawką, że każdy ma tę samą pamiątkę albo potrafi zatańczyć ten jeden taniec, ale z ostatnimi chwilami lata jego moc wyczerpuje się po prostu. Jest to taka supernowa, krótkotrwała eksplozja. Natomiast mocą tych przedmiotów czy mocą tych mód jest to, że one zaklinają w sobie bardzo, bardzo mocno wspomnienia i nawet jeśli są błahe, nawet jeśli to są właśnie takie drobiazgi za grosik z jakiegoś stoiska z pamiątkami, to one noszą w sobie bardzo bogatą, bardzo gęstą zawartość. Dlatego warto pomimo całej ich czasami taniości, czasami błahości, plastikowości, warto mimo wszystko traktować je poważnie, bo to jest część historii naszej codzienności, czyli dokładnie tego, czym w Duchologii w czwórce się zajmujemy. Dzięki.

0: I'm a shoes.
1: Autopromocja.
2: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga.

0: Pomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teninost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Okej, trochę nie wie, o co chodzi, bo też 23 dzień sierpnia nie do końca wie, o co chodzi. Dziś pogoda wygląda trochę tak, jakby ten 23 sierpnia obudził się z samego rana po jakiejś grubszej imprezce i tak trochę nie wiedział, czy jest wrześniem, czy jest listopadem. No cóż, formalnie lato mamy cały czas w kalendarzu, ale termometry też jakby tej informacji nie dostały, więc jedno wielkie nieogarnięcie. W Warszawie po południu około 19 stopni, między 15 a 17 będzie możliwy przelotny deszcz, później szanse na to, że troszkę więcej słoneczka się pojawi. Natomiast nie jest to tylko warszawska fanaberia, podobnie w Poznaniu, tam 18 stopni, w Gdańsku 19 i we Wrocławiu 19. A co ty powiesz, kochany?
1: A ja dodam do tego, że Przemyśl to jest obecnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Bardzo przyjemne 22 stopnie. Zmarznąć można trochę w Ostrołęce. Tam 15 kresek pokazują termometry. Jeśli ktoś lubi burzę, to zapraszamy do Koszalina. Tam może najmocniej zagrzmieć. Natomiast obecnie też trochę pada. Dąbkowice, Łazy, Kleszcze, Skibienko, Kłos, Mścice. Tam trzeba zabrać ze sobą parasol, jeśli chce się wyjść na taki popołudniowy, niedzielny spacer.
0: A ja wiem, kto jest za to wszystko odpowiedzialny. Meteorologicznie stoi za tym chłodne powietrze polarne, morskie. Ono napływa do Polski. Jeszcze o ciśnieniu, bo to już w moim przypadku starsi ludzie się muszą interesować ciśnieniem. No będzie powoli rosnąć.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy.
3: Bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
2: Po reklamie.
11: Tak jak my,

0: Muramasa i Fly za nami, gdzie pokazuje swoją bardziej klubową, pulsującą stronę. Mamy prawie 12 minut po godzinie 15.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Dzień dobry, witamy w to niedzielne, późne popołudnie. No i właśnie, będziemy o sporcie rozmawiać przez 3 godziny, ale jakie ciekawostki tu będą, matko bosko, co tu się będzie działo? Ale ja w ogóle chciałem
0: zacząć... Bierzcie notatniki, bierzcie kajeciki, zapisujcie.
2: Prowadzisz jakiś kajecik swój?
0: Piszę tylko złote myśli, które potem ci oddam.
2: No dobrze, no to w takim razie ja mam nadzieję, że rzeczywiście mi to przekażesz. No dobrze, ale zacznijmy od tego, że mamy niedzielę. Wiesz, ile osób w Polsce nosi nazwisko Niedziela?
0: Szczelaj,
2: no.
0: 17 tysięcy.
2: Nie, 5,5 tysiąca, gdzieś tak około. Natomiast najrzadszym nazwiskiem jest...
0: Lotka dzisiaj nie puszczam.
2: Najrzadszym nazwiskiem jest czwartek. Ja się nie dziwię, no bo to ani to weekend, ani to piąteczek, tylko jakiś taki bezpłciowy czwartek. 140 osób ma takie nazwisko. No a najczęstsze to jest oczywiście piątek, piąteczek, piątunio.
0: A swoje piękne sprawdziłeś, ile nosi?
2: Wiesz co, nie sprawdzałem, ale jest taka super stronka dane.gov.pl i tam można sprawdzić liczbę imion, liczbę nazwisk. Mamy Brianków, mamy Nicole i to pisanych też Brian przez J albo przez I. No przeróżnie, ciekawie to wygląda, ciekawe to są rzeczy. Ale dobrze, bo my o sporcie mieliśmy rozmawiać, tak?
0: No tak, będziemy teraz już za moment rozmawiać o tym, co wydarzyło się w sporcie, bądź wydarzy się w ciągu najbliższych kilku dni. Piłkarska Europa zaczęła budzić się po lecie w Cincinnati, gdzie trwa tenisowy tysięcznik. Zostały już tylko finały. One dziś wieczorem przed nami, wieczorem czasu polskiego, rzecz jasna. I powiemy też o imprezie, o której ja przyznam szczerze, że nie miałem pojęcia. To twój zaawansowany research sprawił, że się dowiedziałem o igrzyskach śródziemnomorskich.
2: Ale wiesz, co ja się jeszcze dowiedziałem? Czego się dowiedziałem? Że tam biorą udział przedstawiciele Watykanu.
0: Tak, jest. Na przykład sportowców.
2: Padu. Tak jest. O, ja widzę, że jaki pan tu przygotowany do audycji. Proszę bardzo.
0: Słuchaj, z kim przystajesz, takim się stajesz.
2: No tak,
0: dziękuję,
2: ale ty codziennie Vatican News czytasz, to ja się nie dziwię w sumie, no to tak. No dobrze,
0: wiesz,
2: więc
0: co,
2: będzie...
0: Ja dzwonię do papieża i mi opowiada.
2: Teraz może pani dzwonić do papieża.
0: Powiem ci, że dobre wdzianko dzisiaj wybrałeś.
2: Ty też całkiem nieźle.
0: Biel i czerń.
2: No taka klasyka gatunku.
0: Słuchaj, my to naprawdę zaczynamy być takim duetem, nie dość, że duet radiowy, to jeszcze się
2: telepatyczny.
0: Ubieramy telepatycznie, tak samo.
2: Zaczynamy 3 godziny sportu i rekreacji. Zostańcie z czwórką.

0: Młody i dziki, Joven i Salvaje.
1: To mnie.
0: To tobie na pewno. No i to jest Bibi Tricks i Benny Blanco i trochę takie wakacyjne, późno wakacyjne rytmy. Tych rytmów będzie się można nasłuchać 25 października, bowiem Warszawę

0: BB Trix właśnie odwiedzi i zagra na Torwarze.
1: Aktualności sportowe.
2: Bardziej aktualna od nas jest tylko agencja Reutera. W takim razie my rozpoczynamy nasz przegląd tego, co w sporcie gra, świszczy i piszczy. Jest taki moment po prostu, kiedy jesteśmy na wakacjach, człowiek siedzi a to nad morzem, a to w lesie czy nad jeziorem. No i ma takie postanowienie, tak przychodzi taka myśl. Tak, to już czas wrócić. I to samo dzieje się w europejskiej piłce. Premier Liga ruszyła, Serie A ruszyła, La Liga się rozpędza. Niemiecka Bundesliga tylko jakoś nie może, tak jakby, nie wiem, to tak jak uczeń trochę pod koniec wakacji nie może znaleźć jeszcze swojego stroju do WF-u, no ale zacznijmy od Anglii. Tam tak zwani Beniaminkowie, to jest słowo, którego nauczyłem się od ciebie, fantastyczne, no i weszli trochę bez pukania.
0: Bez pukania weszli, właściwie to zależy z której strony popatrzeć. Albo weszli bez pukania, albo rozpykali tych, którzy w piłkę potrafią grać bardzo dobrze. No słuchaj, no, nie ma spokojnej starości już 84-letni Sir Alex Ferguson. Oczywiście znakomity trener Czerwonych Diabłów, drużyny z Manchesteru, ale z tego czerwonego Manchesteru. No i patrząc na to, co oni wyczyniają, to naprawdę można się przewrócić i już się więcej nie podnieść, bowiem wczoraj na przywitanie Czerwone Diabły przegrały na wyjeździe z Beniaminkiem Hull City 0-2. Tam po prostu było spanko, tam była drzemka, jeśli chodzi o Czerwonych Diabłów obronę. No a Hull City zalicza bardzo udany powrót do angielskiej elity po, uwaga, aż 9 latach nieobecności. Mm-hmm. I co więcej, oni tam mogą świętować przez cały tydzień, bo możemy do tego dorzucić choćby jeszcze taką informację, jak to, że Hull City po raz pierwszy wygrało z Manchesterem United ligowe spotkanie po 52 latach. To ciebie jeszcze na świecie nie było. Ja to nie byłem
2: już
0: w planach.
2: Blisko.
0: Już blisko było, nie? Dobrze, że ty ten wiek biologiczny masz całkiem niezły.
2: Ten mam doskonały.
0: Natomiast jeszcze tam oliwy do ognia dolał speaker, który zaczął nagle wykrzykiwać na stadionie hasła, że pociągi od godziny 15 do 17, a przypomnę, że mecz rozpoczął się po godzinie 13, natomiast między 15 a 17 pociągi wracające do Manchesteru zostały odwołane. I wszyscy kibice Hull zaczęli krzyczeć, że wracacie do domu w taksówkach.
2: Tea time jeszcze przed nami, w takim razie zostawmy Anglię i porozmawiajmy o tym, co we Włoszech. Tam można powiedzieć, że taki ładny, miły polski akcent.
0: No oczywiście, Piotr Zieliński strzelił gola na przywitanie, a jego Intermediolan pokonał Monce 4-1, ale człowieku, gdybyś ty widział gola Hakana Çalhanoglu, tureckiego piłkarza, to jest po prostu absolutny magik. To jak on podaje... On w piątej, w szóstej minucie, przepraszam, dostał piłkę i taka, jak to się mówi w piłce nożnej, właściwie dziennikarze sportowi to mają taką tendencję do mówienia, bezpańska piłka. I on dopadł do tej bezpańskiej piłki, uderzył, po prostu to była taka luta, taka bomba, że bramkarz Moncy, on dopiero musiał się odwrócić i zobaczył, że ta piłka jest w siatce, więc on rozpoczął świetnie. To był przepiękny gol właśnie na inaugurację włoskiej ligi. No i Zieliński właściwie 32 lata, a udowadnia, że cały czas można grać na najwyższym poziomie, no bo tak odchodził z tego Napoli, wydawało się, że ten Zieliński, to już mu się tam w tej głowie nic nie przestawiło, że on już nie rozwinie tych skrzydeł, a w zeszłym sezonie mistrzostwo, teraz brameczka, super, jest po prostu bardzo dobrze na początku.
2: Sprawdzę w takim razie twoje skille dziennikarskie, masz 30 sekund, omawiaj Hiszpanię, start.
0: Let's go! José Mourinho, drodzy państwo, wraca do Królewskich, do Madrytu po 13 latach. Ja nie wiem, on tam turystycznie pewnie bywał, natomiast jeśli chodzi o trenerkę, no to wraca po 13 latach, żeby objąć stery Realu. No objął te stery i ta 13 okazała się prawie, ale to prawie pechowa, no bo Real prowadził w swoim pierwszym spotkaniu w sezonie La Liga po bramce Juda Bellingama w 9 minucie. Gospodarze wyrównali w 30. No i wiesz, i ten Mourinho tak patrzył, co tam się dzieje z niedowierzaniem, no bo tutaj ze Spaniolem 1-1, tak trochę słabo. Ale okazało się, że wbija na boisko rezerwowy Realu Carlos Espi i strzela gola w 90. minucie. Kibice Królewskich mogli wczoraj spać spokojnie.
2: Za chwilę z boisk przeniesiemy się na korty, bo tam sytuacja dokładnie odwrotna. Piłkarze dopiero zaczynają, a w Cincinnati zostały już tylko finały i bardzo powoli, ale jednak zbliżamy się do końca sezonu tenisowego. Ale o tym już za moment. Słuchacie Czwórki i 3 godziny sportu i rekreacji z wami.

0: Tak brzmi czwórka na 32 minuty po godzinie 15. Za nami numer, gdzie rap spotyka się z brudnym, niemal noise rockowym ciężarem. To Wins Staples i Blackberry Marmalade.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: To teraz przenosimy się do Ameryki, do stanu Ohio, do Cincinnati. I tak ja się zacząłem zastanawiać, co ja wiem o Cincinnati. Musiałem sobie sprawdzić miejsce urodzenia iShowSpeeda. Kojarzysz tego typka?
0: Nie.
2: Ten, co szczeka, taki youtuber bardzo znany. Ewa Swoboda ostatnio udzielała wywiadu i powiedziała, że kiedy on był w Polsce, to miała propozycję, żeby z nim się ścigać, ale powiedziała, że nie będzie biegać z kimś, kto szczeka na ludzi. Bardzo dobrze. I jeszcze w takim razie drugie skojarzenie. Tam kręcono film Zabicie świętego jelenia. Yorgos Lanthimos, widziałeś może? Bardzo nieprzyjemny, taki dyskomfort. Naprawdę jeden z większych dyskomfortów, jakie odczuwałem, kiedy oglądałem ten film.
0: A co tam jest w fabułce?
2: No to jest taki, jak to Lanthimos, ojciec, który musi pozbyć się jednego ze swoich dzieci. Rozumiesz ty to? Nie rozumiesz, no nie rozumiemy, my tego nie rozumiemy, bo my dzieci nie mamy, także zostawiamy to wam, drodzy słuchacze. Natomiast w Cincinnati odbywa się także turniej, który jest turniej tenisowy, który jest takim ostatnim sprawdzianem przed US Open. Michale, co tam się stanęło, jak mawia klasyk?
0: Odbywa się to, już bym powiedział,
2: kończy.
0: Za nami, tak, on się powolutku kończy. Wczoraj bardzo dużo emocji dla polskich kibiców, bo mocno trzymaliśmy kciuki za Igę Świątek, która broniła tytułu. Rok temu wygrała w finale z Jasmine Paolini i w tym roku broniła tego tytułu. Niestety nie udało się, bo na jej drodze stanęła Jessica Pegula i wygrała z Igą Świątek 7-5, 4-6, 6-4. Ja myślę, że ten mecz był dość mocno wyrównany. Iga miała szansę, żeby chwycić za wygraną. Nie udało się w kilku kluczowych momentach. To się po prostu rozjechało. Natomiast myślę, że ten mecz tak czy inaczej jest bardzo dobrym prognostykiem przed US Open. Iga wyglądała fajnie, była solidna, no ale po prostu za mało solidna na Pegulę, która była w dość dobrej formie. Dziś Jessica Pegula zagra z Coco Gauff, czyli
2: amerykański finał.
0: Amerykański finał. Myślę, że kibice są z tego powodu niezwykle szczęśliwi.
2: Akcent swoich, tak jest.
0: No. Akcent amerykański również poprzedzi ten finał kobiecy, bo finał męski to Arthur Fils, czyli Francuz, zagra z Francisem Tiafoe. Obaj walczą o swój pierwszy tytuł Masters 1000 w karierze, więc który z nich na pewno to zgarnie. Ja całym sercem jestem przy Francisie Tiafoe, dlatego że ma totalnie odjechany forehand. Nikt tak nie gra jak on. To jest coś, co mi się po prostu osobiście bardzo podoba, dlatego trzymam kciuki za niego.
2: Wracając jeszcze do kobiecego tenisa i do Igi Świątek, no Jessica Pegula, coś ty narobiła.

0: No, zakończyłaś zwycięską serię naszej polskiej tenisistki, która trwała, która wygrała 10 pojedynków z rzędu, także miejmy nadzieję, że Iga Świątek jednak bierze sobie do serca, że co cię nie zabije, to cię wzmocni i wróci bardzo silna na amerykańskie korty podczas turnieju US Open, ale co w ogóle Iga Świątek miała do powiedzenia po meczu z Pegulą?
1: Na pewno był bardzo zacięty. Myślę, że też był długi z uwagi na dużo breakpointów i dużo gemów, gdzie były równowagi. Na pewno w dziwnych momentach czasami pojawiały się błędy, pewnie trochę spowodowane to było wiatrem. Na pewno nie grało się mega komfortowo, ale cieszę się, że właśnie w drugim secie wróciłam i grałam trochę bardziej swój tenis i trochę bardziej ciężką piłkę dla niej. No i szkoda, że pod koniec trzeciego nie udało się tego utrzymać. To bez dwóch zdań jest najbardziej pozytywna na razie część sezonu. Jestem zadowolona z tych dwóch turniejów. Zrobiliśmy kilka kroków naprzód i poczułam, jak grać i swoją grę, dlatego teraz czas na regenerację po prostu i na spokojne przygotowanie się do Wielkiego Szlamu.
2: I regeneruj się, Igunia, i widzimy się wciąż w Ameryce, ale tym razem w Nowym Jorku na US Open. To będzie ciekawa odsłona. Jannik Sinner wycofał się z powodu kontuzji prawego kolana. Po 4 miesiącach nieobecności wraca Carlitos Alcaraz. Bardzo jestem ciekaw, jak się sprawdzi. Novak Djokovic odpadł bardzo szybko w Cincinnati, ale może zdążył złapać troszkę oddechu i może powalczy o swój kolejny tytuł. Dzisiaj oficjalnie zaczyna się US Open Fan Week, czyli no taka troszkę bym powiedział zabawa, zabawunia przed szlemem, który i tak o zabawie jest.
0: No aleś to teraz wymyślił, ale bawić się też znakomicie może Hubert Hurkacz już niebawem, bowiem on też zagra w finale. Uwaga, proszę bardzo, Hubert Hurkacz dotarł do finału, no ale to jest chyba trochę jakiś taki turniej, co na kiju bardziej, nie? Czy nie? ATP w Cancun?
2: To chyba jest grane na tych, inaczej, to musi być grane na tych kortach, które powstały specjalnie po to, żeby dziewczyny 2 lata temu mogły rozegrać finał, bo finał WTA Finals było w Cancun i tam była ogromna kontrowersja wokół tego, że na dobę przed rozpoczęciem zawodów kort nie był jeszcze gotowy, nie był zbudowany. Dziewczyny po prostu nie miały gdzie ćwiczyć.
0: No to dobrze, więc dzisiaj do wyboru, drodzy słuchacze, mamy tak, albo finał kobiet w turnieju Cincinnati, albo Huberta Hurkacza, finał turnieju ATP w Cancun, gdzie zmierzy się z Argentyńczykiem, najwyżej rozstawionym tenisistą tego turnieju. Sebastian Baez stanie naprzeciwko po drugiej stronie kortu. No i właściwie to się wszystko całkiem dobrze dla Hubiego układa, bo będzie to trzeci pojedynek obu tenisistów, a w poprzednich dwóch górą był nasz Hubi. Tyle o tenisie, za chwilę porozmawiamy sobie o igrzyskach śródziemnomorskich. Słyszeliście kiedyś o czymś takim? No do igrzysk olimpijskich w Los Angeles jeszcze trochę czasu pozostało, bo to 2 lata, no to mamy igrzyska śródziemnomorskie. Co tam robią przedstawiciele Watykanu i w jakich dyscyplinach biorą udział? O tym już za chwilę.

0: Nie regulujcie odbiorników. Erling Haaland zgolił włosy.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Podczas,
2: co zrobił?
0: Podczas gdy Erling Haaland zgolił włosy, to Michał zastanawia się dzisiaj nad swoją fryzurą. Michał, jest bardzo dobrze, natomiast u Erlinga Haalanda...
2: Oj, tak na
0: słuchaj,
2: szybko.
0: On stracił całą energię teraz, którą wkładał w ten zespół pod tytułem Manchester City. I
2: we
0: to już
2: mnie
0: ma odzwierciedlenie.
2: Przekręć mnie ten monitor, ja muszę zobaczyć, jak on wygląda.
0: Już ci pokazuję. No i co ty uważasz? Taki na jeżyka
2: teraz.
0: Nie,
2: to jest jakiś fake.
0: Nie, to jest oficjalny profil. Proszę bardzo, on to wrzucił dzisiaj przed południem. Patrz, pa. Tutaj jeszcze takie długie
2: włoski.
0: Dobra,
2: bo wideo jest.
0: Jest całe wideo, można sobie odpalić na Twitterze. Dzisiaj już X-ie.
2: Wiesz, że patrząc tak on face, zupełnie od przodu, to niewiele się zmieniło tak na dobrą sprawę, bo on zazwyczaj był mocno zalizany, te włosy były zebrane do czaszki, więc ma ich dużo, są gęste, więc tak nawet bardzo krótko ścięte, kształt głowy zostaje ten sam, ten
0: jak
2: koloryt.
0: Ja bym się zgolił na łyso, bo ja mam trochę długie, ale trochę krótsze od Haalanda. To chyba byś jednak różnicę mocniejszą zauważył.
2: Myślę, że tak i obiecaj, że tego nie zrobię.
0: Nie, oczywiście, że tego nie zrobię. Natomiast to już ma odzwierciedlenie na boisku, bowiem Manchester City gra właśnie z Bournemouth i przegrywa 0-1 u siebie. Erlingu Haalandzie, coś ty najświętszego narobił. Ale my już o piłce nie rozmawiamy.
2: Tak, i krótki, bardzo szybki test sportowej wiedzy, gdzie rywalizuje prawie 4000 zawodników z 26 krajów, z 26 krajowych komitetów olimpijskich. Tak miało być, podpowiadam. To nie Los Angeles, to nie Tokio, to nie Paryż, to...
0: Taranto.
2: Tak, radiowe,
0: czyli miasto,
2: radiowe Mundrala, wszystko je.
0: Miasto w Apulii, a jeśli ktoś nie wie, co to jest Apulia, to jest taki region we Włoszech, to jest ten region południowy, czyli włoski obcas.
2: A jeśli w ogóle nie wiecie, to zajrzyjcie sobie do City Break Europa.
0: Było,
2: my
0: tak?
2: Oczywiście robiliśmy o tym regionie na stronie 4, można sobie o Apulii posłuchać.
0: No proszę, no to właśnie, tam w piątek rozpoczęły się 20 Igrzyska Śródziemnomorskie. Ja ci szczerze powiem, że cały czas mówię oczywiście szczerze, ale tak, żeby podkreślić. Nie słyszałem o tych zawodach jeszcze do niedawna. Nic, w ogóle zero. Nic,
2: ja
0: a nic.
2: Tak samo przy...
0: Natomiast...
2: A może to jakiś fejur jest?
0: Nie. Wręcz przeciwnie. Te zawody są rozgrywane, one mają długą tradycję, bo rozgrywane są co 4 lata. Pierwsze odbyły się w 1951. I co ciekawe, nie w Europie, tylko właśnie w Egipcie, w Aleksandrii. Igrzyska śródziemnomorskie. Później także gospodarzami były takie państwa jak choćby Syria, czy na przykład Maroko, ale także były państwa Jugosławii.
2: I ta pierwsza impreza 700 sportowców tylko z 10 państw, więc ładnie to się rozrasta. Polski nie ma.
0: No bo nie mamy dostępu do Morza Śródziemnego.
2: Po prostu.
0: Ale słuchaj, ale na przykład kolejne Igrzyska Śródziemnomorskie za 4 lata, 2030, odbędą się w Kosowie. Ja przepraszam bardzo, gdzie to Kosowo ma dostęp do Morza Śródziemnego? Ale oni to tłumaczą w ten sposób, że skoro
2: to
0: jednak...
2: To jest trochę tak jak Australia na Eurowizji.
0: Trochę tak, trochę albo Izrael, rzeczywiście. Natomiast oni to tłumaczą tak, że jednak były kraje Jugosławii, to jednak nawet jeśli nie masz tego dostępu do Śródziemnego Morza, to też możesz wziąć udział. Przykładem też jest choćby Watykan, o którym tutaj kilka chwil temu mówiliśmy.
2: A jakie tam sporty w ogóle przez te niespełna prawie dwa tygodnie?
0: Przeróżne, bo są zespołowe, indywidualne, jest gimnastyka artystyczna, jest kolarstwo, jest szermierka, jest piłka nożna.
2: A jest tenis.
0: Jest tenis. Ale najciekawszy to jest wątek właśnie ten watykański. Czterech sportowców z Watykanu, którzy startują, uwaga, w padlu, w szermierce i w kolarstwie.
2: Gdzie oni trenują?
0: W ogrodach watykańskich chyba. One spore są całkiem, te ogrody, więc rzeczywiście może tam papież ich wpuszcza. I to będzie drugi start Watykanu w igrzyskach tych właśnie śródziemnomorskich, bo oni już startowali 4 lata temu, kiedy te zawody były rozgrywane w Oranie w Algierii. I to jest jeszcze ciekawe, bo trzeba wytłumaczyć w ogóle, kim są ci przedstawiciele, kim są ci reprezentanci. Oni należą do Atletica Vaticana. I to jest takie watykańskie stowarzyszenie sportowe, założone niedawno, no bo w 2019 roku, i do tego stowarzyszenia należą między innymi członkowie Gwardii Szwajcarskiej, prałaci Kurii Rzymskiej, pracownicy muzeów, mediów, straży pożarnej.

0: apteki, a także zakonnice. I ja tak sobie sprawdziłem, patrzę, jest taki Fabrizio Peloni, który będzie grał w Padla, no to to jest dziennikarz twojego ulubionego nadawcy, czyli Vatican News.
1: Bardzo ciekawa to jest impreza, no bo nagle okazuje się, że świat sportu to nie są tylko te największe tytuły, które znamy, największe igrzyska, mundiale,

0: boczną uliczkę. Jeśli nie możecie się doczekać Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata, no to w takim razie śledźcie to, co się dzieje we Włoszech. 20. Igrzyska Śródziemnomorskie.
1: 10 minut pozostało do godziny 16. Słyszymy się już niebawem, a wysłuchacie 3 godzin sportu i rekreacji. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz. Jesteśmy z wami.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych

0: produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
0: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Ona czuje we mnie pieniądze.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Trochę jazziku, trochę hip-hopu, trochę R&B. No przyznajcie, kto gra tak jak czwórka? Jest 16.
1: Pogoda.
2: W każdym domu, w każdym domostwie jest taka półka albo szuflada, gdzie zbieramy dość przypadkowe ubrania, dość przypadkowe rzeczy. To wyobraźmy sobie taką, gdzie mamy i krótkie spodenki, i kurtkę przeciwdeszczową, i jakąś bluzę, i coś, co ostatni raz nosiliśmy na sobie w kwietniu. I właśnie taka jest dziś pogoda. Wszystko zależy od tego, gdzie jesteście. Jeśli w Gdańsku, to tam 19 stopni, no brr, zimno. Natomiast w Gdańsku nad Polskim Morzem to nie jest największy problem. Tam w porywach wiatr do 55 km na godzinę. Tam prognozowane są też burze, nawet 70 km na godzinę, wtedy będzie wiał.

0: wiatr. Więc jeśli ktoś na przykład planował sobie grać w tenisa plażowego, no to nie za fajnie, bo piłki będzie w takim razie szukał pewnie w okolicy Litwy.
1: Na Litwie? Wow! To, żeś teraz tutaj pojechał. No to dobrze, ja jeszcze dodam tylko od siebie, że Zamość to jest najcieplejsze miejsce, 22 stopnie, Ostrołęka tylko 16. Tak jak mówił Michał o burzach, no to zagrzmi szczególnie mocno na północy. Natomiast jeśli komuś z was wydaje się, że upały już do nas nie wrócą, nic bardziej mylnego, bowiem piekielny żar może tutaj dotrzeć do Polski pod koniec sierpnia i wtedy, Michale drogi, ty chyba będziesz chodził tutaj po naszej radiu akcji w kąpielówkach, ja coś czuję.
0: Mnie już tylko chodzi po głowie jedna piosenka. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie upalnie.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie.
6: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką silimaryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: Gdyby w turnieju 1 z 10 Tadeusz Sznuk zapytał, w jakim utworze marszowy rytm, dziecięcy chór i rap Buty Browna składają się w jeden numer jednocześnie przebojowy, nerwowy i podszyty wojennym niepokojem, odpowiedzcie Dirty Harry i Gorillaz. To za nami w czwórce.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: No zbieraj.
3: Zamurowało mnie.
0: Ale to ty grałeś w jednym z 10, tak?
3: No było.
0: Parę było takie pytanie obok jego Browna?
3: Nie było. Muzycznego pytania nie miałem akurat.
0: Buty Browna.
3: Ale wiesz, co jest najgorsze w muzycznych pytaniach w jednym z 10? To, że jak jest muzyczne pytanie, to zawsze jest taki najazd kamery na ciebie i ten biedny człowiek stoi taki, wiesz, myśli, co to jest za muzyka, albo jakie pytanie pan Tadeusz Sznuk zada.
0: A zapadło ci w pamięć jakieś takie najbardziej konkretne?
3: Tak, to było w finale pytanie o to, jak określamy strach przed ogniem. I ja tak myślę, wiesz, no to w ułamkach sekund było.
0: Fajerofobia.
3: No dosłownie, w sensie, wiesz, myślę, no to fobia musi być, nie? Mhm. Ale ten proces myślowy był oczywiście błyskawiczny. No i teraz jak to połączyć? I tak, wiesz, taki strzał, pirofobia. I tak patrzę. Przeszło. No fajnie, dobra, to lecimy dalej, nie? No to lecimy dalej z audycją 3 godziny sportu i rekreacji. O sporcie rozmawiamy cały czas. Były igrzyska śródziemnomorskie, piłka nożna, to teraz będzie trochę tenisa. Coś robimy ukłon w stronę Michała Piwowarka,
0: ale nad tym tak naprawdę dogłębnie zastanowię, jak się tak już skupię.
3: To co?
0: I wyciągnę wszelkie pokłady mojej sympatii do ciebie, to okej, zgadzam się, zróbmy ten temat.
3: Tenis plażowy,
0: nie, tenisa nigdy nie odmówię.
3: No więc właśnie, a tutaj są różne formy i o tym tenisie plażowym będzie nam opowiadać Ola Adamska, która, no co tu dużo mówić, Ola sama się pochwali na antenie, ile tytułów już ma, bo ona po prostu jest mistrzynią, ona sobie radzi na piachu świetnie. No i Ola właściwie ma też duże zaplecze sportowe, bowiem grała w piłkę nożną, później w tego tenisa klasycznego, tam też odnosiła sukcesy, ale jednak uznała, że piasek, morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew, to jest jej środowisko.
0: I zaraz pochwali się tym wszystkim w czwórce.

0: 22 minuty po godzinie 16. Young Miko z
1: Porto Rico.
0: Obiecujesz?
1: Przysięgam.
2: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: A to wszystko w znakomitym gronie. Michał Piwowarek,
0: Jędrzej Rosiewicz.
1: No i Gaba Obszańska przy konsolecie, żeby nie było, żeby tu było sprawiedliwie. No bo jak doskonale wiecie, a może nie wszyscy wiedzą, jest studio, jest reżyserka, są pokoje, są osoby, które pracują przy audycjach, które to wszystko przygotowują, które to nadzorują, no i które nam włączają mikrofony. Gaba ma nad nami władzę, mogłaby nam teraz wszystko powyłączać.
0: I to jest fascynujący świat, a my się przenosimy do nie mniej fascynującego świata. Świata tenisa, gdzie piłka nie może dotknąć...
1: Piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
0: No właśnie zupełnie nie. Z nami na łączach jest Aleksandra Adamska, 9-krotna mistrzyni Polski w tenisie plażowym. Cześć Olu, czy my się słyszymy?
3: Cześć, tak, tak, witam serdecznie.
1: To najpierw pochwal się, gdzie ty jesteś, bo jesteś bardzo, bardzo, bardzo daleko i żeby tam dolecieć do tego miejsca, to chyba by trzeba by mieć, nie wiem, 2-3 przesiadki z Polski.
3: Jedna wystarczy w Paryżu, tak. O. Jestem we Francji, tylko troszkę takiej dalszej, ponieważ mieszkam na wyspie Reunion. Jest to wyspa, która znajduje się koło między Madagaskarem i Mauritiusem.
1: O matko bosko, i to jest Ocean Indyjski. Ja pamiętam, jak tak, rozmawialiśmy dokładnie rok temu, to ty mówiłaś, że Reunion to jest trochę taka stolica tenisa plażowego.
3: Tak, tak, jak najbardziej. Nic się nie zmieniło w tym względzie. Nawet jest jeszcze więcej zawodników, coraz to bardziej się rozwija, coraz to bardziej staje się popularny ten sport, tak więc tak, jak najbardziej.
0: Zaopiekujmy się, Olu, poproszę wspólnie teraz tą częścią słuchaczy, którzy są z nami i przecierają oczy i uszy ze zdumienia, kiedy myślą o tenisie plażowym, no bo to nie jest oczywista dyscyplina. Gdybym ja, osoba, która coś tam w tenisa odbija, takiego konwencjonalnego, regularnego, wybrałbym się na boisko do tenisa plażowego, to prawdopodobnie jaki błąd popełniłbym na samym początku?
3: To znaczy na samym początku na pewno jest problem z poruszaniem się, to jest największy problem, ponieważ wiadomo, rakieta jest w ręce, tak więc osoby, które grały wcześniej w tenisa, nie będą mieć z tym problemu, jeżeli chodzi o mniej więcej o utrzymywanie piłki, ale mówię, największy problem sprawia poruszanie się jednak po boisku, ponieważ jak jest to boisko, tak jak wiemy, piaszczyste, no i piłka nie odbija się od ziemi, tylko trzeba grać cały czas wolejami, tak więc no to na pewno sprawia największy problem, no i jest delikatnie inne czucie rakiety, więc na początku pierwsze tam kilka minut będzie problemu, aczkolwiek bardzo szybko, jeżeli osoby, które miały wcześniej do czynienia z tenisem, mogą grać w tenisa plażowego.
0: No dobrze, ale jeszcze zaopiekujmy się naszymi słuchaczami, tak wypieśćmy ich radiową wyobraźnię.
1: Michał to się lubi troszczyć o drugiego człowieka.
3: Jak mogę, to wszystko, mogę nawet teraz jeszcze powiedzieć.
0: Jak to wszystko także wygląda?
3: Jest to, głównie jeżeli chodzi o tenis plażowy, to główna konkurencja to jest debel, czyli gra się, dwie osoby są na boisku. Wymiary są takie jak do siatkówki plażowej, tak więc tutaj jest to, można sobie wyobrazić, jak to wygląda. I no, piłka nie może się odbić od ziemi, po prostu gramy cały czas wolejami.
1: Słuchajcie, ta zabawa w tenisa plażowego to jest po prostu frajda, to jest naprawdę świetna,
3: tak,
1: sportowa...
3: Tak, jak najbardziej. Można też właśnie powiedzieć, to w zeszłym tygodniu skończyły się Mistrzostwa Polski w Gdyni, gdzie właśnie na przykład bardzo znana Paula Kania uczestniczyła, która nigdy...

0: grając, grała może kilka razy w życiu w tenisa plażowego, przyjechała sobie po prostu spróbować, a gra, jest to jedna z lepszych tenisistek ziemnych teraz aktualnie.
1: Komentatorka,
0: tak dokładnie. No i zajęła wicemistrzostwo Polski w mikście.
2: O tenisie plażowym opowiada nam Aleksandra Adamska, która 9 razy posmakowała mistrzostwa Polski w tenisie plażowym. Za chwilę zapytamy Oli, czy dałaby jej radę na piasku Iga Świątek. Zostańcie z Czwórką.

0: Cats and Dogs i Faustyna Maciejczyk w czwórce. Baw się dobrze. Do czego? Jak do czego? Ale do tego nie trzeba nas namawiać.
1: Nadajemy, nadajemy na sportowej fali.
0: Dobra zabawa w pakiecie, w czwórce. Naszym gościem cały czas Aleksandra Adamska, zawodniczka tenisa plażowego.
2: Tak
0: i teraz
2: jest.
0: Pytanie, które totalnie nas nurtuje.
2: Olu, czy Iga Świątek tak dałaby tobie radę w tenisie plażowym?
3: Nie, na początku na pewno by musiała jednak troszeczkę potrenować.
0: Ale odjechałaby na rowerku,
3: jeżeli...
0: czy bardziej byłaby piekarnia Oli?
3: Nie, myślę, znaczy... Jakby wzięła, jakby tak z marszu by wzięła rakietę i stanęłaby na boisku, na plaży, no to niestety to by był rowerek. Aczkolwiek tak jak mówię, no tutaj szybko osoby z tenisa mogą zaadaptować się na boisku do plaży, tak więc myślę, że naprawdę tydzień, dwa tygodnie i już byśmy mogły, myślę, fajnie sobie pograć.
0: Przeciętny człowiek, który chociaż trochę wie o sporcie, no to wie, jak wygląda rakieta tenisowa, wie, jak wygląda piłka, wie mniej więcej, na jakiej wysokości jest siatka. Tu jeszcze jest troszkę różnic, o których warto powiedzieć. Rakieta tak, nie ma naciągu, piłka jest mniej ściśnieniowana.
3: Większa jest taka. Piłka jest tak jak do tenisa dla dzieci, czyli jest ona troszeczkę, to jest stage 2, jest troszkę większa. Rakiety, właśnie to jest ten plus taki, że nie ma tych naciągu, tak więc jest, właściwie można kupić tylko jedną rakietę i grać ją latami. I są takie dziurki w rakietce, tak żeby była, łatwiej się poruszało. I gramy na wysokości 1,70 kobiety na 1,80 mężczyźni. Tak więc jest ona wyżej oczywiście niż w tenisie zwykłym, ale niżej niż w siatkówce plażowej.
0: A jak gracie w miksta?
3: Tak, miksy też gramy, jak najbardziej.
0: Ale o wysokość siatki chciałem zapytać.
3: 1,70 m, okay. Tak, tak. Wtedy zostaje i mężczyźni nie mogą serwować z góry.
2: Olu, tak ja chciałem jeszcze zapytać w takim razie o tę stolicę tenisa plażowego, Reunion. No, tak. Od razu muszę sprzedać ciekawostkę, bo Mich

0: Michał, mój serdeczny, redakcyjny kolega, jest fanem gorącym tenisa. Słuchaj no, człowieku. I na reunionie, co ciekawe, urodził się pan, którego teraz imię i nazwisko słychać w nazwie turnieju Wielkiego Szlema, jakim jest Roland Garros. Roland Garros urodził się na reunionie w Saint-Denis, prawda? Czy ty właśnie, Olu, mieszkasz w Saint-Denis, czy to są jakieś przedmieścia, jak to wygląda?
1: Saint-Denis to jest stolica Reunionu, ale jest to na północy, a ja mieszkam na południu, tak, więc jak przylatuję, bo tam jest lotnisko, tak więc przylatujemy zawsze właśnie na Roland Garros, ale ja mieszkam na południu, aczkolwiek to nie jest duża wyspa, tak więc 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, tak więc godzinka, półtorej godzinki bez korków i jestem w domu z lotniska. Nawet w godzinkę dojadę, więc to nie jest tak daleko. Jak z Warszawy czasami też, jak są chyba korki, to na lotnisko godzinę trzeba jechać.
0: No ja ostatnio się przekonałem, że szybciej się można poruszać z Grodziska Mazowieckiego pociągiem dokładnie. Do centrum Warszawy niż po samej Warszawie.
1: Dokładnie. To tak więc mówię, ta godzinka tutaj na lotnisko to nie jest daleko.
2: Zostańmy jeszcze przy tej geografii, właśnie skupmy się na tym, jak wygląda tenisowa infrastruktura, jeśli chodzi o tenis plażowy na Reunion. Czy to jest tak, jak są takie miejsca na świecie, że mówi się, że to jest takie tenisowe paradise, taki raj tenisowy, to czy tu właśnie jest tak, na Reunion, jeśli chodzi o dostępność?
1: Numer jeden na świecie, no to jest oczywiście Brazylia, ponieważ w Brazylii można powiedzieć, że jest zarejestrowanych oficjalnie przeszło 1 000 000 zawodników. Mhm. Dla porównania w Polsce jest około 200 zawodników, więc widzimy, jaka to jest przepaść. Tutaj na wyspie jest kilka tysięcy, jest 4-5 tysięcy zarejestrowanych zawodników. Tak więc, tak jak mówię, Brazylia to jest po prostu potęga, aczkolwiek właśnie Reunion tu jest mniej więcej na trzecim, czwartym miejscu może na świecie, jeżeli pod tym względem... Tutaj jest mała wyspa, ale niemalże w każdej miejscowości mamy klub. Mamy tutaj około 15-20 klubów zarejestrowanych, gdzie w każdym jest około 300-400 zawodników. No tak jak mówię, w całej Polsce nie ma tyle, co tutaj praktycznie w jednym klubie, więc są albo kluby, albo takie kluby, albo kluby takie zbudowane takie ze sztucznym piaskiem, albo po prostu na plaży.
0: Olu, ja tak ci bardzo, właściwie chyba z Michałem ci zazdrościmy bardzo mocno, bo robisz to, co lubisz. Nie chciałem używać słowa kochasz, ale może też właśnie. Ja nie lubię przesady.
1: Tak, jak najbardziej to kocham.
0: Ale to się jeszcze właśnie łączy wszystko z tymi pięknymi miejscami. Reunion, Brazylia, Azory jeszcze. My o tym za chwilę porozmawiamy. Jakie miejsca gościły różnego rodzaju turnieje związane z tenisem plażowym. O tenisie plażowym opowiada nam Aleksandra Adamska, 9-krotna mistrzyni Polski w tym sporcie. Zostańcie z czwórką.

0: Za 23 minuty godzina 17, a wy słuchacie czwórki.
1: Sport w czwórce.
0: A w czwórce, w studiu czwórkowym Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz rozmawiamy o tenisie plażowym, a daleko, daleko, tysiące kilometrów na Oceanie Indyjskim, na francuskim terytorium, francuskiej wyspie Réunion, Aleksandra Adamska, która zna się na tenisie plażowym jak nikt innym. I można by zaśpiewać E de Copa, Copacabana, paratita tarira.
2: Już bardzo dziękujemy panu.
0: No chwila, no czekaj, się dopiero rozkręcam. I właśnie, powiedz teraz, Olu, trochę o tych miejscach, bo wspominaliśmy o Réunion, powiedziałaś o Brazylii, ja tutaj jeszcze dorzucałem, z tego co pamiętam, chyba Azory, czyli te piękne portugalskie wyspy. No ten sport tak, łączy tak. się z przepięknymi miejscówkami.
3: Tak, zdecydowanie właśnie była, zaśpiewałeś właśnie tutaj o Copacabanie, właśnie miałam taką przyjemność właśnie tam grać na Mistrzostwach Świata drużynowych. Tak więc, no jedno, myślę, że jeżeli chodzi o Brazylię, to takie najfajniejsze miejsce chyba, w którym, no to, tam się naprawdę czuję, co to jest tenis plażowy, co to w ogóle tam, no niesamowite emocje, tego się po prostu nie da opisać, ludzie żyją tym niesamowicie, tak więc, no wspaniałe miejsce, naprawdę.
0: A te Azory fajne są? A te Azory?
3: Azory nie. Za Azorami nie przepadam. Jest to fajne miejsce, aczkolwiek bardzo pogoda nie dopisuje, jest zmienna, jest właściwie gorzej niż w Polsce, że tak powiem. Z każdego dnia, jak byłam tam, nie wiem, tydzień czasu, to może jeden dzień był taki słoneczny, że naprawdę można było fajnie sobie pograć, a tak to cały czas deszcze, zimno i...
0: Ale to mnie zaniepokoiłaś, bo tam jakieś gorące źródła są podobno fajne, no ale dobrze. No to może...
3: Ojejku, no to ja nie trafiłam akurat.
0: Dobrze.
3: Tak więc ciężko mi powiedzieć, ale ogólnie bardzo. No i co jest też najważniejsze w tenisie plażowym, ta atmosfera. To nie jest tak jak w tenisie, jednak w tenisie mamy tą ciszę, a tutaj jest muzyczka, fajna atmosfera, jest tak jednak więcej luzu, przybijają sobie zawodnicy piąteczki, fajnie spędzamy czas poza boiskiem, tak więc to jest naprawdę coś cudownego. No i połączone właśnie to z piaseczkiem, dobra pogoda, widoczki, tak więc wspaniale.
2: Ale dobrze się bawi w dobrym towarzystwie. W jaki sposób dobiera się w takim razie partnerów, jak ty dobrałaś swoją deblową partnerkę i kim ona w ogóle jest i czy to dobieranie partnerów trochę bardziej przypomina taki biznesowy networking, czy jednak bardziej randkę?
3: To jest bardzo, bardzo ciężka sprawa, ponieważ no ja ogólnie na początku zaczynałam z zawodniczką z Polski, tak jak w większości zawodnicy zaczynają z zawodnikami z danego kraju. Dopiero później, jak już jest gra na arenie międzynarodowej, zdobywa jakieś sukcesy, to można się połączyć z jakimiś osobami z zagranicy. Ja aktualnie gram z Marie Foireau, jest to reprezentantka wielokrotna Francji, mistrzyni sześciokrotna Francji, tak więc mam takie szczęście, że właśnie trafiłam na żywą legendę Francji, która właśnie mieszka na wyspie Réunion, więc możemy razem i trenować, i grać w turnieje.
2: Olu, jest wesoło, jest miło, jest sympatycznie w spotkaniu z tobą na antenie czwórki. W takim razie ja muszę to wszystko zepsuć i zapytać cię o takie trudniejsze momenty, bo na razie z tego, co opowiadasz na naszej antenie od dobrych kilkunastu minut, wynika, że wygrałaś totalne szczęście od losu, że to jest bajkowy styl życia. Tak. Czy zawsze tak jest?
3: No oczywiście, że to nie zawsze tak jest.
2: To jaka jest prawda?
3: Jest wspaniale, że mogę też mieszkać na takiej wyspie, no ale niestety no, odległość jest daleka. Jestem osobą, która bardzo kocha Polskę i moją rodzinę też, która jest w Polsce, więc ta odległość i ta tęsknota jest niestety czasami bardzo duża i to nie jest jednak Francja, gdzie można sobie wsiąść do samolotu i za dwie godziny być, ponieważ tutaj jednak to jest raz daleko, dwa i bardzo, bardzo, bardzo drogo, więc no te ceny... I też wyspa też nie jest tania, tak więc trzeba jest troszeczkę, jak wiadomo, nie jest super kolorowo, ale nie narzekam, bo nie mogę narzekać.
2: W takim razie troszkę sama wywołałaś ten temat i ja będę na moment bardzo niedżentelmeński. Temat pieniędzy pojawił się. Czy masz pokaźną kolekcję samochodów

0: sportowych.
1: Pamiętasz, ile masz jeszcze tych wyścigówek, Olu?
2: No niestety, niestety tenis plażowy to nie jest tenis ziemny, gdzie zarabia się takie duże pieniądze, więc jeżeli chodzi o tenis plażowy, trzeba być naprawdę w tej top 20 tak naprawdę na świecie, no i mieszkać i w Brazylii, ponieważ tam są i sponsorzy, i duże pieniądze, tak więc no ja niestety nie jestem ani w pierwszej 20, ani nie mieszkam w Brazylii i nie chcę mieszkać w Brazylii, ponieważ wolę mieszkać tu, gdzie jestem, tak więc ale nie narzekam, nie narzekam, też tutaj pracuję, niestety, no oczywiście z tenisa plażowego tylko nie mogę się utrzymać, tak więc normalnie też daję, jestem trenerem w klubach tutaj i normalnie też pracuję na co dzień, tak więc no niestety z samego tenisa plażowego nie da się wyżyć, jeżeli chodzi, tak mówię, no, bym musiała mieszkać w Brazylii i być tym top 20.
1: No emocje nie są w stanie każdego nakarmić. Ola Adamska jest razem z nami, o tenisie plażowym rozmawiamy. Dużo ciekawych rzeczy Ola opowiada. Porozmawiamy jeszcze za chwilę o tym, czy w ogóle tenis plażowy ma szansę przebić się do programu Igrzysk Olimpijskich, bo już takie głosy chodziły, a jak to będzie, jeśli chcecie się dowiedzieć, zostańcie razem z nami. Teraz na naszej antenie Central Cee i na ficie Sexy Red.

0: Szybko i miło mija czas na antenie czwórki. 15 minut pozostało do godziny 17, a naszym gościem jest cały czas Aleksandra Adamska, dziewięciokrotna mistrzyni Polski. Mówimy o tenisie plażowym.
1: Rusz się, człowieku.
0: Właśnie do tego zachęcamy na naszej antenie. Było troszkę o zasadach tego sportu, było o partnerstwie, było o rzeczywistości zawodniczki. To teraz, skoro usłyszeliśmy przed chwilą sygnał radiowy "Rusz się, człowieku", no to właśnie, Olu, jesteśmy w Polsce, jeśli ktoś słucha naszej rozmowy i się zainspirował i myśli sobie o tym, że z przyjemnością przyciąłbym sobie w tego tenisa plażowego. Mamy jakąkolwiek infrastrukturę w Polsce, jakiekolwiek możliwości i czy to jest sport w 100% tylko sezonowy?
2: Tak, oczywiście mamy w Polsce, dzięki naszej wspaniałej pani prezes Marcie Pawłowskiej, też mamy coraz to bardziej się rozwija ten sport. Mamy na Śląsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Trójmieście bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę i super działających zawodników i prezesów, tak więc jak najbardziej jest wiele, wiele miejsc w Polsce. Niestety zimą oczywiście jest mniej możliwości, ale mamy spałę, tak więc jest możliwość trenowania. I w Poznaniu, ale również można

0: też grać cały rok, ponieważ mamy takich hardkorowców we Wrocławiu, gdzie pogoda im nigdy nie jest dziwna i zawsze, nawet jak jest śnieg, to grają.
1: Nie czuję, że po to kończyłem studia dziennikarskie, żeby zadawać takie pytania, ale mnie to tak na maksa nurtuje. Czy jest zimno w stópki zimą, jak jest się na tym piasku? I jak sobie z tym radzicie?
0: Ja na szczęście już dawno tego nie znam tego uczucia, już bardzo dawno, ale jest zimno. Jednak są takie, ale są takie specjalne skarpetki. No i na przykład w Spale jest piaseczek podgrzewany, tak, więc tam zimą można się poczuć jak... Tak jest. Zimą można się poczuć jak już latem tam, tak? Więc Spała jest wspaniałe miejsce, naprawdę. Można grać w krótkich spodenkach, krótkim rękawku i cieplutko w stópki. Całą zimę.
2: Olu, wiesz, bo jeszcze tylko dodam, bo Michał się za dużo Quentina Tarantino naoglądał, dlatego on tutaj te wątki stópkarskie wyciąga. Michale, tak? Słucham.
1: Jesteś nieobyczajny i... To jest bardzo niedobre zachowanie, natomiast wracając do tenisa plażowego, chciałem cię tylko jeszcze zapytać właśnie o te polskie realia. Jak bardzo one się zmieniły od momentu, kiedy ty wystartowałaś do dziś, czyli jak bardzo rozwinął się ten sport?
0: Oj, fantastycznie się rozwinął, naprawdę, tak jak mówiłam, już dzięki głównie właśnie Marcie Pawłowskiej i Jackowi Suszkowi właśnie w Trójmieście, Trójmiasto się niesamowicie rozwinęło, jest coraz to więcej zawodników, coraz to więcej miejsc, są też regularne treningi przeprowadzone, kiedyś to było tak właśnie, że się kończył sezon we wrześniu i już właściwie do marca nie było, czy tam kwietnia, czy maja nawet, wiadomo jak to u nas z pogodą, nie trzymało się rakiety, a teraz to kompletnie tak nie wygląda, całą zimę można grać, organizowane są też również obozy. Ja też jestem na przykład, przylatuję w okresie lipcowym i też organizujemy obozy, ale też również zimę właśnie w Spale właśnie są takie krótkie tygodniowe, weekendowe obozy, tak więc mówię, bardzo się rozwinęło. Jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie, w szczególności tym dwóm osobom, które całe właściwie życie, serce poświęcają wszystko, żeby rozwinąć właśnie ten tenis plażowy w Polsce. No i na szczęście im się to udaje.
1: Jeszcze króciutko na prawie koniec. Tenis ziemny swój sezon powoli kończy. On już jest tak skończony w 70%. Co przed tobą w tym sezonie? Jak wygląda wasz sezon?
0: Tutaj jest troszeczkę inaczej, ponieważ w tenisie plażowym właściwie sezon się przenosi tak naprawdę do Brazylii, jeżeli chodzi o zimny, o okres taki zimowy. Czyli też są na halach, są też takie hale, są tak, więc też nie dla wszystkich właściwie jest taki sezon zakończony, dla takich tych profesjonalnych zawodników jest jakiś tam miesiąc po Mistrzostwach Świata drużynowych, które są w grudniu, mniej więcej do końca stycznia można taki uznać, też mniej więcej na taki sezon troszeczkę martwy i dopiero od stycznia, od lutego zaczynają się te większe turnieje. Ale to jest tak jak mówię, niecały miesiąc właściwie ci zawodnicy, którzy odpoczywają po Mistrzostwach Świata drużynowych w Brazylii w połowie grudnia, zawsze właśnie gramy też w Brazylii, lecimy co roku do Brazylii na drużynowe Mistrzostwa Świata, no i wtedy można powiedzieć, że jest taki zakończony sezon, taki miesiąc takiego prawdziwego odpoczynku.
2: Większe turnieje, o których powiedziałaś, w Los Angeles 2028, ani w Brisbane 2032 na Igrzyskach Olimpijskich Tenisa Plażowego niestety raczej nie będziemy oglądać, więc poczekamy sobie co najmniej te 10 lat. Natomiast Olu, ja mam do ciebie na koniec zupełnie inne pytanie, bo my cały czas rozmawiamy o tenisie plażowym, a być może słuchają tej rozmowy twoi bliscy. Jakie masz zainteresowanie albo jakieś zajawki zupełnie niezwiązane z tenisem plażowym, o które nikt cię nie podejrzewa? Ja tylko tak, wiesz, żeby zrobić grę. Ja na przykład uwielbiam historię kanału Panamskiego. A jak to jest u ciebie?
0: To znaczy ja ogólnie całe moje życie się opiera na sporcie, tak więc jeżeli nie gram w tenisa plażowego, to gram w jakieś inne. Ja ogólnie też bardzo kocham piłkę nożną. Kiedyś byłam zawodowym piłkarzem też, tak więc grałam też przed tenisem plażowym właśnie w piłkę nożną, tak więc głównie, no i oczywiście żywność, tak więc dobre jedzenie, sport, to w szczególności się u mnie się wszystko kręci.
2: To o jedzonku może będzie tego. Jeszcze okazja w takim razie porozmawiać o tym, co je się na Reunionie, ale to jeszcze będzie pieśń przyszłości. Ola Adamska, 9-krotna mistrzyni Polski w tenisie plażowym, była naszym gościem. Olu, bardzo ci dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję. Jeszcze na sekundę mogę, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale nie tylko właśnie w Polsce państwo słuchają, ponieważ moja rodzina z Niemiec też słucha właśnie, mi powiedziała, że nie pozdrowiłam rodziny z Niemiec, tak więc serdecznie pozdrawiam moją kochaną siostrzyczkę i całą rodzinę w Niemczech.
1: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, a tobie, Olu, życzymy rozwiniętej piekarni i fajnych rowerków.
0: Dzięki.
1: Ściskamy, pozdrawiamy.
0: Dzięki bardzo.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają

0: Układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Wręczę ci mandacik.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja widziałem, że tak będzie. Widziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie.
4: Czwórka, to słychać.
6: The street is very crowded, so please keep moving.

0: Tea time. Właśnie wybiła 17.
1: Pogoda.
2: Nie ma to jak pyszna herbatka. Jeśli miałbyś wybrać jeden napój, który zostanie na świecie, ja od razu mówię, herbata, a ty?
0: Ale mrożona.
2: Mrożona?
0: Z lodem i cytryną.
2: Nie, ja ostatnio miałem okazję pić taką trochę wędzoną lekko.
0: Lato jest, człowieniu.
2: No niektórzy to na gorące właśnie, na te wszystkie upały, to lubią pić sobie gorącą herbatkę.
0: Wody nie można przypalić.
2: A no właśnie, ale taka wędzona herbatka polecam, może nie bardzo, ale trochę. Natomiast wiadomości pogodowe w czwórce. Zaczynamy od tego, że w historycznej stolicy Śląska, w Raciborzu, odnotowano najwyższą temperaturę na godzinę 16, powoli spływają dane z IMGW na godzinę 17, w Raciborzu i też w Zamościu 22 stopnie, a zmarznąć można w Elblągu, tam tylko 13 kresek. Jeśli chodzi o zachmurzenie, mniej chmurek na południu, a gwiazd dzisiejszego wieczora na pewno nie będziemy oglądać na północy Polski.
0: Jeśli ktoś wybrał się dziś naprawdę wysoko w Sudety, to tam robi się niemal jesiennie na wysokości powyżej 1200 metrów temperatury, między 6 a 8 stopni w tej chwili. No nie jest to taka typowa

0: letnia pogoda i gdyby ktoś porozmawiał z polską pogodą i zapytał: polska pogodo, czy ktoś już dzisiaj ci mówił, że jesteś piękna? Pogoda odpowiada: no niestety. No właśnie.
1: Badumc.
2: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, naked relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
15: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Na naszej antenie wybrzmiał Snoop Dogg, dziadek, raper, 55 lat będzie obchodził w październiku tego roku. Bardzo ładnie się to ułożyło też z jego partnerką, bo Snoop Dogg 20 października świętuje, a 10 dni później miłość jego życia.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Ale świętuje także Manchester City rzutem na taśmę. Udało się z Bournemouth wygrać 2-1 i ja się tak zastanawiam, no bo wybiegł ten Haaland prawie że łysy i męczyli się z Bournemouth. U siebie zresztą piłkarze Manchesteru City bardzo się męczyli. Może po prostu on po tym, jak wpadł pod kosiarkę, to ci skrzydłowi nie widzieli tego człowieka z tą czupryną i gdzie tu komu zagrywać? Przecież biegał taki blondyn z długimi włosami, teraz go nie ma i po prostu wiesz, nie było do kogo grać.
2: Zastanawiam się, które rzeczy cię bardziej ekscytują. Czy jednak te wyniki, czy zmiana wizerunkowa piłkarza,
0: wszystko, że
2: te,
0: wszystko cię ekscytuje.
2: No to skoro już jesteśmy przy ekscytacji, to ja byłem dziś totalnie podekscytowany, przygotowując się do 3 godzin sportu i rekreacji, bo postanowiliśmy z Jędrzejem, że zrobimy sobie taki autorski przegląd i będziemy rozmawiać o najbardziej absurdalnych, nieoczywistych, niewyświechtanych nazwach klubów piłkarskich. I muszę wam powiedzieć, że jeśli zostaniecie z czwórką do godziny 18, to naprawdę poznacie fascynujące historie, nieoczywiste historie i coś, co może zostanie z wami na długo, a na pewno coś, czym będziecie mogli szpanować w towarzystwie.
0: No słuchaj, dowiecie się na pewno o tym, że mamy w Polsce swoją Andaluzję, mamy swój Manhattan. Będą też nawiązania do muzyki poważnej, bo twórcy klubów piłkarskich czy sportowych też nierzadko właśnie pewnie muzyki klasycznej słuchali. Będzie trochę fińskich wątków świętego Mikołaja, ale będzie
2: Bo jeszcze coś zdradzisz.
0: No słuchaj, tutaj można by spokojnie 3 godziny sportu
2: nie
0: i rekreacji o
2: nie.
0: drużynach, które mają bardzo ciekawe nazwy. Zaczynamy, nie zatrzymujemy się. 3 godziny sportu i rekreacji, także All Gas, No Breaks teraz na naszej antenie. Can't stop, won't stop, All Gas, No Breaks.

nie myśl, nie myśl. Przecież oboje rozmawiać ze sobą jakoś umiemy. Umiemy i mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy.

0: Nike Cortez za nami, Tam Ment, producent znany chociażby z Flirtini czy z Rasmentalizmu, spotyka się z Wiktorem Dybułą. To numer o zwalnianiu tempa, o bliskości, ucieczce od świata.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Czy ty pamiętasz, w jaki sposób Adam Mickiewicz zapraszał do rozpoczęcia jednego z wspaniałych polskich tańców narodowych?
2: Poloneza, czas zacząć?
0: Dokładnie.
2: Jeny,
0: tak.
2: Ale jestem genialny.
0: A gdyby teraz ten sam tekst napisał jakiś raper, to myślę, że zrobiłby to, mówiąc polonez mordy.
2: No to w końcu żart prowadzącego, który w końcu ci wyszedł. Czekałem.
0: Gaba, dawaj brawa.
2: 23 sierpnia. Brawo. Jeśli chcecie pogratulować Michałowi Piwowarkowi na antenie 226452100. No, ja nie zaśmiałem się, ale w środku naprawdę rechocze.
0: Jeśli teraz przełączyliście się do czwórki, to do godziny 18 ja, Michał Piwowarek i on, Jędrzej Rosiewicz, będziemy przeglądać nietypowe nazwy klubów sportowych, no i właśnie od Poloneza

0: mordy. Zaczynamy.
1: No i dobrze, ten polonez mordy, to miasto to jest polonez, czy miasto to są mordy?
0: Mordy, na Mazowszu.
1: Mordo, no o mordy chodzi. Natomiast ty powiedziałeś o gromie Różaniec i ja widzę, że on naprawdę gromi. Oni nie, po prostu, to nazwa nie jest przypadkowa, bowiem już po dwóch kolejkach, tak sobie patrzę, klasa A, grupa Zamość, Grom jest na drugiej pozycji. W pierwszej kolejce rozgromił na wyjeździe 6-0 Piast Babice, a w drugiej kolejce 21 sierpnia, dwa dni temu, 8-3 wygrał z KS Roztocze Szczebrzeszyn.
0: No potrafią chłopaki, potrafią w piłkę. Klub sportowy z Różańca, to jest na Lubelszczyźnie, powstał w 56 roku, więc w tym roku świętuje... Które urodzinki?
1: 56, tak?
0: Tak.
1: No to 70.
0: Brawo.
1: A nie miałem rozszerzonej matmy w liceum, widzisz?
0: A początki sięgają okresu II wojny światowej. Niejaki Józef Pakosz poznał futbol podczas swoich różnych ekspedycji. No i tak troszkę... zaszczepił w Różańcu pasję do tego sportu troszkę bardziej.
1: No dobra, a pamiętasz tajemnicę Różańca?
0: Wszystkie?
1: Wszystkie? Nie, chociaż jedną.
0: Nie, niestety.
1: Tajemnice nie bolesne, ja jedną chyba pamiętam. No dobrze, to tytuł tutaj Jędrzej. Grom Różaniec, polonez mordy. Ja w takim razie dorzucam od siebie też dosyć ciekawy klub, bo jeśli ktoś z was nie widział Manhattanu na oczy nigdy, no to nic straconego. Wystarczy, że pojedziecie do województwa łódzkiego, konkretnie do Nowego Kawęczyna i tam swoje domowe mecze rozgrywa Manhattan, Nowy Kawęczyn. Ale drużyna pokazuje, że Polacy swój język mają, więc kawęczyński Manhattan pisany jest przez cecha. No i dziś piłkarze z Nowego Kawęczyna rozpoczęli rozgrywki klasy A, grupa łódzka 8. Wygrali z Sierakowianką Sierakowice 2-1, ale co to było za spotkanie? Zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie drugiej połowy Jakub Kalisiak. Niesamowite spotkanie.
0: Manhattan?
1: Nowy Kawęczyn.
0: Manhattan, Nowy Kawęczyn.
1: A może ktoś jest tu z Nowego Kawęczyna? Proszę dzwonić. 226452100 albo na przykład mordy nas słuchają. Dajcie znać.
0: Polonez Mordy i Grom Różaniec to nazwy polskich klubów sportowych, o których mówiliśmy teraz, a już za chwilę ruszymy we wielki świat.

0: To Dina Ayada z Belgii, ale zamieszkała w Los Angeles. 17:30 na zegarach, a my...
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: No i nadajemy z Michałem Piwowarkiem o najdziwniejszych, najśmieszniejszych, choć to zależy kto, jakie ma poczucie humoru, nazwach klubów sportowych. Było o Manhattan Nowym Kawęczynie.
2: Co było tam jeszcze? O Polonezie Mordy.
0: Polonez Mordy.
2: Było o Gromie Różaniec. I ja bym bardzo chciał
0: Ruszamy
2: cię
0: w świat.
2: Dzisiaj kolejny raz zganić. Nie podoba mi się ta narracja, że co to znaczy śmieszne? No tu z piłkarzy się śmiejesz?
0: No tak. No.
2: Nie, to bardzo proszę wszystko na poważnie. Są ich nazwy, a teraz opowiemy o klubie, który z całą mocą chciał się właśnie tak nazywać i w tym celu musimy przenieść się aż do Peru, do miasta Chongqing-Yape. I co tam takiego jest?
0: Tam jest klub pod tytułem Juan Pablo II College, no i coraz głośniej o nim było w ostatnich latach w Polsce.
2: Ale
0: bowiem...
2: on jest bardzo głęboko w twoim serduszku. Dlaczego?
0: Dlatego, że mam koszulkę tego klubu piłkarskiego. Zaopatrzyłem się w nią. Ona jest bardzo ładnie zaprojektowana. Tam jest dbałość o każdy szczegół. No i mamy tak, w herbie, na serduszku właśnie, mamy herb tego klubu Juan Pablo II College. Nie mógł się tam znaleźć nikt inny, jak tylko nasz papież Polak, święty Jan Paweł II. No i kolory, oczywiście barwy tego klubu są biało-żółte, są krzyże, takie wątki watykańskie i no słuchaj, droga była, no ale koszulki piłkarskie są drogie, natomiast ten klub jest niesamowicie skorumpowany.

0: bowiem jego właścicielem jest były burmistrz Chongo Yape, a jednocześnie prezes Peruwiańskiego Związku Piłki Nożnej. On tam został wybrany na kolejną kadencję do 2025 roku. Być może on, teraz nie mam informacji, czy on tam dalej pełni tę funkcję, ale matko bosko, częstochowsko, ile tam grzechów pod znakiem naszego świętego Jana Pawła II, bo on przenosił mecze, żeby tam grali na wysokościach ci ich przeciwnicy, żeby się szybciej męczyli, musieli tam trochę, wiesz, oddychać głębiej. Bardzo dużo grzechów, bardzo duża korupcja, ale grają, no wczoraj tak patrzyłem, ile było, no wygrali 5-1 z AD Tarmą, 14 miejsce obecnie w grupie A, Liga Pierwsza.
1: Juan Pablo Segundo to dosyć nowy klub, bo on powstał w 2015 roku, ale wybili się, bo jeśli chodzi o same wyniki, to źle nie jest.
0: No źle nie jest, ale dobrze też nie jest jakoś tam, szczególnie mimo tych wszystkich różnych kroków, które podejmuje pan właściciel tego klubu, a nazywa się Agustin Lozano. Wyobraźni mu odmówić nie można. W ogóle zapraszam też do odsłuchania, bo rozmawialiśmy na ten temat już w audycji sportowej, to w annałach czwórki można sobie znaleźć Juan Pablo Segundo College, audycja sportowa czwórki. Co dalej? Jakie tam jeszcze kluby mamy? Pipa parirą. Finlandia. Rovaniemi. Miasto, w którym podobno mieszka święty Mikołaj. A klub nazywa się jak?
1: FC Santa Claus.
0: No właśnie, i mamy w herbie, tak jak mieliśmy Jana Pawła II w zespole Juan Pablo II College, no to FC Santa Claus, święty Mikołaj w herbie, piszący list piórem. Oni bardzo sprytnie podeszli do tego założyciela tego zespołu, no bo mogliby użyć fińskiego wyrazu julupuki. Tak brzmi święty Mikołaj po fińsku. Proszę mnie poprawić, jeśli nas słucha jakiś specjalista od języka fińskiego. Natomiast, no wiadomo, jak nazwali się FC Święty Mikołaj, no to cały świat nagle się o tym dowiedział i zaczęli pisać. No choćby przecież nawet to, że my teraz o tym klubie rozmawiamy.
1: Koszulki muszą mieć oczywiście biało-czerwone, jak Mikołaj, prawda?
0: Wiesz co? Tak, właśnie ja sobie sprawdzałem. No drogie są, no bo zawsze te trykoty są drogie, piłkarskie, ale tam nawet jest taka koszulka, że możesz sobie kupić FC Santa Claus i masz na brzuchu takie ho, ho, ho. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładny projekt. Czerwone są. Przeważa kolor czerwony, trochę białego też jest. O, ale teraz widzę, jest też wersja FC Santa Claus Junior i jest Rovaniemi Arctic Circle. Jest taki jakby fragment Finlandii z Rovaniemi pokazany na brzuchu, na druk.
1: No to było o papieżu, było o świętym Mikołaju, a już za moment w czwórce będziemy szukać innej kategorii. Będą takie nazwy, które niosą za sobą motywację.
2: Mam dziś czas na styk, ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: House, który zamiast walić po głowie i uszach, hipnotyzuje 127 BPM-ów, sprężysty bas, analogowe syntezatory i wokal Virginii. Steffi i Virginia z Tab Stellar to za nami w czwórce.
1: Sport w czwórce.

0: Co ty, jakiś kurs Abletona robiłeś?
1: W sporcie jest tak, że niektóre mecze wygrywa się jeszcze w szatni, więc jeśli zrobisz sobie dobrą ksywę, jeśli dobrze nazwiesz swój klub albo zbudujesz wokół siebie legendę, no to twój przeciwnik ma nie za wesoło wokół ciebie, jeśli musi się z tobą mierzyć. No i myślę, że tak myślał boliwijski zespół The Strongest, założony 8 kwietnia 1908 roku. Czyli
0: 1908?
1: Klub z tradycjami, przez grupę młodych mieszkańców Boliwii. Początkowo nazywał się Strong Football Club, natomiast postanowili, że dołożą the i końcówkę est, czyli stworzą The Strongest, czyli najsilniejsi. No myślę, że to bardzo świadoma konstrukcja nazwy i nazwa, która idzie, ma coś w sobie i niesie za sobą, no bo rzeczywiście ten najstarszy klub w boliwijskiej ekstraklasie jest też jednym z gigantów, jeśli chodzi o wyniki. Natomiast jest jeszcze jeden zespół, również z Boliwii. Oni nazywają się Always Ready, założony w 1933 roku.
0: No nie, i tak, no sorry, ale ta nazwa to mnie
1: po prostu są cały czas w...
0: gotowi do przegrywania.
1: I oni w 1961 roku odbyli turnę po Europie i mają też stadion w El Alto i on jest na wysokości 4090 metrów nad poziomem morza, więc teraz zabrać tam piłkarzy z Europy, no to musieliby w maskach tlenowych chyba biegać.
0: No tak, no przecież to się sam Leo Messi przekonywał swego czasu, jak Argentyna leciała na mecze do Boliwii i na tych wysokościach trzeba było grać. To zmęczenie już po kilku minutach było odczuwalne w nogach, ale Always Ready to jest taka nazwa zespołu, która na pewno jest upodobana przez dziennikarzy, bo to można świetne nagłówki robić, jeśli ta drużyna przegrywa swoje spotkania. Ale pozwolisz, że wrócimy jeszcze z tej Boliwii, z tych wysokości do Polski. Zejdziemy trochę na ziemię, bo w Polsce, tutaj ja mówiłem o Manhattanie, Nowy Kawęczyn, ale mamy nie tylko Manhattan, mamy też Andaluzję. I to jest właśnie co ciekawe, co mówiłeś, że te kluby z tymi nietypowymi nazwami mają bardzo bogate tradycje. Andaluzja, o co chodzi? Górniczy Klub Sportowy Andaluzja Brzozowice Kamień, klub z Piekar Śląskich, założony w 1922 roku. Więc kiedy Andaluzja powstała, to jeszcze byliśmy przed zabójstwem prezydenta, przed morderstwem Gabriela Narutowicza, jeszcze przed odkryciem grobowca Tutanchamona, więc wtedy już górniczy klub grał. Arka Gdynia na przykład dla porównania, 1929 data powstania, Andaluzja, Brzozowice, Kamień. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć ich w akcji, no to za 6 dni to będzie przyszła sobota. Proszę się udać do Piekar Śląskich i tam starcie z rezerwami Gwarka Tarnowskie Góry o godzinie 17. Dorzucę jeszcze jedną propozycję, no bo dziś w Warszawie rozpoczyna się 22. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. No to ja musiałem sprawdzić, czy jest jakiś klub piłkarski, który nawiązuje do naszego kompozytora.
1: I ku naszemu zaskoczeniu.
0: Jest, to jest zespół pod tytułem Chopin Sanniki w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim jest miasteczko Sanniki. No i to jest klub, który pokazuje jasno, że Chopin nie był Francuzem, nie był Syryjczykiem ani Litwinem. Tam Chopin pisze się przez S-Z-O-P-E-I-N. No i co ciekawe, jeszcze pokopałem trochę, to też
1: może
0: nie jest...
1: to nie od Chopina, tylko od tej ognistej wody.
0: Nie. Wręcz przeciwnie, bowiem ta nazwa nie wzięła się znikąd. W 1828 roku w Pałacu Sannickim przebywał gościnnie Fryderyk Chopin, no i pewnie coś tam pograł na klawisze. No i Sanniki na inaugurację Ligi Okręgowej Grupy Płockiej rozegrali naprawdę jedno z najbardziej emocjonujących spotkań. Zryw Bielsk, to był ich przeciwnik, padło aż 6 goli. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3.
1: Jeśli podobał wam się nasz autorski przegląd najmniej oczywistych, najciekawszych nazw klubów sportowych, no to dajcie lajka, zostawcie suba, Michał Piłowarek,
0: Łapka
1: Jędrzej Rosiński.
0: I dzwoneczek.
1: Łapka i dzwoneczek, zawsze chciałem to powiedzieć.

0: You can't stop me. Był sport, była rekreacja i to wszystko przez trzy ostatnie godziny i na kilka minut przed godziną 18. Co tydzień pojawia się tu numer raz, jeden z najwspanialszych polskich raperów, a zamiast niego dziś pojawiła się jedna z najwspanialszych polskich przyszłych DJ-ek.
1: Kasia Dydo. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj numer raz, ale głosem Kasi Dydo.
0: Ale skoro o wspaniałościach mówimy, no to Kasia Dydo w kontekście audycji, która już za moment przed nami, czyli na cztery łapy, jest też posiadaczką jednego z najpiękniejszych piesków, jakie w życiu widziałem.
1: Tego znajduszka mojego, tak?
0: Cudna jest.
1: No jest, jest. Ma już swoje lata. Nawet zastanawiałam się, czy dzisiaj ją ze sobą zabrać, ale stwierdziłam, że nie będę jej tych atrakcji radiowych fundowała. Ale rzeczywiście dzisiaj będziemy mówić, zajrzymy do świata naszych czworonożnych przyjaciół. No i nagle okaże się, że to nie my rządzimy w domu, tylko właśnie oni, pies, kot albo jakieś inne zwierzę.
2: No właśnie, a jak to masz, jak ci się piesek położy na przykład gdzieś i chcesz go gdzieś zrzucić?
1: Ona jest rządzicielką tego domu. Tak? Ona patrzy na mnie i myśli sobie, fajnie, że tutaj mieszka.
0: Kasia jest szyją, Tysia jest głową.
1: Tycia jest głową, wszystko się kręci wokół mojego psa, wokół Tyci. To jest pies, z którym każdy tak naprawdę w domu chce spać. Jest kłótnia o to, kto będzie spał z Tycią. No Tycia to jest taki trochę pół człowiek, pół pies, pół człowiek. Te wszystkie jej zachowania są dla mnie bardzo ludzkie. I myślę, że też o tym będę dzisiaj rozmawiała, bo inna sobala się u mnie pojawi. Aktorka, wielka miłośniczka zwierząt, dziewczyna, która potrafi zwierzętom pomagać, więc trochę o tym pomaganiu też będzie. No po prostu będzie miła rozmowa na cztery łapy.
0: I zostawiamy was w takim razie w tym miłym towarzystwie.
2: W dobrych dwóch łapach Kasi Dydo.
1: Zapraszam.
0: A my dziękujemy za ostatnie trzy godziny. Michał Piwowarek.
2: Jędrzej Rosiewicz za konsoletą, Gaba Obszańska. Słyszymy się za tydzień. I
0: Popatki.
2: Co? Pewnie tenis, tak? Oczywiście US Open się zaczyna, to Michał będzie musiał zrobić ten tenis.
1: Nie zna, ale na tenisie
2: no to
1: tak.
2: Ja piłka, Michał tenis, lecimy. Trzymajcie się.

0: Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką sili maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: To Arrested Development, a na zegarach 18.
1: Pogoda.
0: W Warszawie wieczorem około 16 stopni, więc lato oficjalnie zaczyna negocjować warunki z jesienią. Będzie dość spokojnie, ale noc jeszcze chłodniejsza. 12 stopni na plusie. Jeżeli wychodzicie wieczorem, marynarka przestaje być modowym dodatkiem, a zaczyna pełnić funkcję grzewczą. W Krakowie tutaj około 20-21 stopni, ale pogoda może mieć dzisiaj charakter. Możliwe przelotne opady i burze, więc jeżeli niebo zacznie wyglądać podejrzanie, warto mieć tak zwany plan B. W nocy 15 stopni, romantycznie, ale najlepiej pod dachem albo pod kocem. Własnym psem oraz kotem. W Gdańsku nad morzem około 17 stopni, trochę chmur i trochę słońca, czyli Bałtyk w swoim klasycznym sierpniowym wydaniu. Czyli zobaczymy, co dzisiaj wybiorę. W nocy około 13 stopni, więc bluza zdecydowanie dostaje od Was zaproszenie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo

0: To okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Tak myślałam, że zostanie mi to zrobione. Numera raza dzisiaj nie ma, ale ktoś może sobie pomyśleć, że w sumie może nawet jest, tylko po prostu głosem Kasi Dydo. Do godziny 20 z przyjemnością zostaję razem z wami. Zaczynamy program na cztery łapy, czyli miejsce, w którym człowiek może przez chwilę przestać udawać, że ma wszystko pod kontrolą, bo i tak wiadomo, że w domu rządzi pies, kot albo inne stworzenie, które patrzy na nas ze swoją słodką minką i myśli sobie, fajnie, że tutaj mieszkasz razem z nami. Dzisiaj będziemy zaglądać do świata zwierząt, tego domowego, dzikiego, naukowego i momentami kompletnie absurdalnego. Sprawdzimy, co nowego odkrywają o zwierzętach naukowcy, jakie zwierzęta potrafią nas zaskoczyć i czy rzeczywiście znamy swoich czworonożnych przyjaciół tak dobrze, jak nam się wydaje. No a naszym gościem za chwilę będzie Ina Sobala, aktorka i wielka miłośniczka zwierząt. Porozmawiamy o jej psie, o kocie, o pomaganiu zwierzętom i o tym, dlaczego czasami to właśnie czworonożny domownik jest najlepszym terapeutą i najwierniejszym przyjacielem i jedyną osobą, która nie pyta, jak poszło nam w pracy. Na cztery łapy zaczynamy, zapraszam do godziny 20:00. Kasia Dydo.

0: Jasmine Lacey to już za nami, 17 minut po godzinie 18. Uwaga, będziemy rozmawiać o psach i kotach.
1: Na cztery łapy.
0: A może też i o lwach porozmawiamy, a co? W końcu też bardzo przyjemne zwierzę. Dzisiaj w ogóle o zwierzętach, nie tylko o tych domowych, naszych ukochanych, o naszych pupilach, ale będziemy też mówić o odpowiedzialności, o pomaganiu, ratowaniu tych zwierząt, które nie miały szczęścia, i o tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z Inną Sobalą. Dobry wieczór, witaj w czwórce.
2: Dobry wieczór, cześć, dzień dobry.
0: Inna jest aktorką, ale prywatnie też jej życie mocno jest związane ze zwierzętami. Ma psa, ma kota, pomagała potrzebującym zwierzętom, angażowała się w szukanie dla nich domów, no i niejednokrotnie przekonywała, że czasami wystarczy naprawdę niewiele, żeby zmienić życie czworonoga. Ale dzisiaj naszą rozmowę zacznijmy od twojego psa, bo mam wrażenie, że akurat jego jakoś na Instagramie jest najwięcej. I jakoś ci, którzy obserwują twojego Instagrama, twoje media społecznościowe, być może są nawet trochę z nim zżyci. Ja tak mam, że jak obserwuję czyjś Instagram, to tak jakby czuję, że jestem częścią tego życia, a częścią naszego życia bardzo często są zwierzęta. Gdybyś miała opowiedzieć coś o swoim psie, o sobie, która w ogóle nigdy wcześniej go nie widziała, nie poznała, to co byś powiedziała?
2: Powiedziałabym, że moja Ochanka jest energetyczną bombą, jest wspaniałą towarzyszką wszystkich wypraw, ma cudowny charakter. Jest to też taki pies, który sprawia radość nie tylko mi, ale też innym, no bo jest to polska spanielka, więc jej uśmiech jest widoczny z daleka. Mam wrażenie w ogóle, że dzięki Ochanie wielu mieszkańców Saskiej Kępy, bo tam mieszkam, właśnie kupiło polskiego spaniela, bo od jej pojawienia się mamy chyba 6 albo 7, więc jest niezłą ambasadorką, cudowną duszą i taką moją chyba najlepszą przyjaciółką.
0: Jak Ochanka w ogóle pojawiła się w twoim życiu? Co to jest za historia? Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na tę rasę albo konkretnie na tego psa?
2: Ochanka jest planowanym psem, z planowaną ciążą. Tutaj trochę też zasługa mojej mamy, ponieważ myśmy z moim partnerem zastanawiali się bardzo długo. To miał być nasz pierwszy pies, nasz pierwszy wspólny pies, ale też pierwszy pies taki mój już dorosły. To znaczy we własnym domu wychowywany, już na swoich warunkach. No i tam były różne pomysły, oczywiście również takie, aby wziąć psa ze schroniska, ale ja miałam poprzedniego psa. U mnie zawsze w domu rodzinnym z mamą były 2 psy. Jeszcze kilka kotów. Poprzedniego psa miałam ze schroniska, no i niestety miałyśmy z nim bardzo smutną historię, bo Bruno zmarł. W taki dosyć nagły sposób okazało się, że miał chorobę, więc troszkę się przestraszyłam po tym, że jeżeli wezmę psa ze schroniska, to może znowu to się powtórzy. No i tak powstał pomysł hodowli i znalezienia psa z hodowli. Ja kocham psy myśliwskie, kocham je za ich charakter, za ich wolność, za to, że to są psy, które podejmują własne decyzje i na własnych zasadach. I takiego psa właśnie znalazłam, to była Ochana, a rasę, czyli tego polskiego spaniela myśliwskiego, pokazała mi moja mama, dzwoniąc, która była u swojej przyjaciółki i powiedziała: Ina, chyba znalazłam dla was psa, sprawdź. I fakt, był to cudowny pies, jest to w ogóle taki spaniel, ale o wyglądzie wyżła niemieckiego, więc w ciapki. Bardzo, bardzo, bardzo piękny, ale bardzo, bardzo mądry i bardzo fajny.
0: Czy przez to, że Ochanka jest psem myśliwskim, to jakby rządzi się to jakimiś innymi prawami? Jakby ma jakieś większe wymagania w związku z tym?
2: No tak, znaczy ma na pewno takie, że ona jest psem płochaczem, ale pracuje z węchem. To znaczy, że jeżeli ktoś się decyduje na takiego psa, no to powinien wiedzieć, jakie on miał spełniać funkcje, bo to pomoże poprowadzić go właściwie. To znaczy, że z Ochanką jest rano godzinny spacer. I choćby nawet był plan na 5:30, a się tak czasem zdarza, no to ja wstaję o 3:30, 4:00 i ten spacer musi być, bo ona nam nigdy w domu nic nie zniszczyła, nigdy nic nie pogryzła, ale faktycznie codziennie jest po prostu godzinny spacer. Więc tak, my, kiedy byliśmy z nią na jej takich pierwszych zawodach, ponieważ zostaliśmy o to poproszeni, żeby ona, bo to jest polski spaniel myśliwski, to rasa stara, ale nowa, czyli ona wróciła. Stara w rodowodzie, ale nowa, ponieważ miłośnicy tej rasy walczą o to, żeby ją przywrócić do łaski, w ogóle do szeroko rozumianego interesu społecznego, że my mamy taką polską rasę. I jest to właśnie ten polski spaniel myśliwski. I my raz byliśmy na zawodach z nią, żeby ją zapisać w papierach, żeby pomóc w odnowie tej rasy. To cudowna hodowczyni Dorota Baranowska poprosiła, abyśmy to zrobili, co było bardzo śmieszne, gdyż ja z moim partnerem weganie wtedy od wielu lat, nie jedzący jajek, nie pijący mleka, wylądowaliśmy na zawodach myśliwskich, gdzie były wszędzie kiełbasy, wszędzie

0: byli myśliwi, którzy nas bardzo miło przyjęli, chociaż trochę patrzyli na nas, że o, sobie coś wymyślili ci pewnie aktorzy z Warszawy. Ale to było bardzo zabawne, daliśmy radę. Ochanka wystartowała. To był nasz pierwszy i ostatni raz, odeszliśmy, ale z humorem.
1: No to za moment jeszcze opowiemy o tym, co się wydarzyło na tych zawodach, co musiała zaprezentować Ochanka, jak długo musieliście ćwiczyć do tych zawodów. Dzisiaj razem z nami jest Ina Sobala, aktorka, która prywatnie i jej życie prywatnie jest mocno związane ze zwierzętami, między innymi z Ochanką, ale tych zwierząt w jej życiu było zdecydowanie więcej, więc za chwilę też o tym opowiemy. Za moment wracamy, to jest audycja Na Cztery Łapy. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: na cztery łapy.
1: Dwadzieścia 6 minut po godzinie 18, to jest audycja na cztery łapy, a więc rozmawiamy o zwierzętach. Ina Sobala dzisiaj jest razem z nami, aktorka, która opowiada nam o swoim ukochanym psie. Jest to pies myśliwski.

0: Więc no tak się akurat zdarzyło, że zostałaś poproszona o to, żeby pojechać na zawody. Ja się w ogóle zastanawiam, co się robi na zawodach.
1: My też nie wiedzieliśmy.
0: Psów myśliwskich i co ta Hanka musiała tam śmignąć na tych zawodach.
1: Było bardzo śmiesznie, ponieważ my też nie wiedzieliśmy, nie byliśmy na to w ogóle przygotowani. Mój Kamil podjął tę rękawicę, bo trzeba było się z nią przebiec na ringu. On to zrobił, powiedziałam, Kamil, dawaj, to jest twój moment, więc było bardzo śmiesznie, bo no, we dwójkę biegli, tam trzeba było, no jak trochę jak z końmi, trzeba było zaprezentować, są takie nawet specjalne obruszki, żeby było ładniej pokazać szyję, my oczywiście jej nie mieliśmy, ringówki, o. Przypomniałam sobie tę nazwę. My oczywiście tej ringówki nie mieliśmy, więc też było bardzo zabawnie, ale wszyscy byli dla nas bardzo mili. Na sam koniec do grupowego zdjęcia Kamil wziął Hanę na ręce i zapozował z nią trochę właśnie tak jak z dzieckiem, czyli trzymając ją na biodrze. Był taki jedyny, z tego co pamiętam, reszta pozowała dumnie, jak na psy myśliwskie przystało. No i tak.
0: Czy Hanka to jest właśnie taki trochę substytut dziecka w waszym domu? Bo tutaj rozgorzała cała dyskusja na ten temat przed momentem, że często jest tak, że pary, zanim decydują się na dziecko, bardzo często biorą psa, traktują to trochę jako taki, nie wiem, czy substytut, czy jakiś taki test tego, jak może być w przyszłości, czy w ogóle można tak zrobić, czy to w ogóle twoim zdaniem jedno z drugim ma coś wspólnego?
1: To znaczy, wiesz, ja bym była daleka od stawienia tego na równi, no bo jednak pies to pies, mimo że jestem psiarą i kocham psy i miałam je od dziecka to i w ogóle kocham zwierzęta, to jednak nadal dla swojego zdrowia psychicznego i dla zachowania tej równowagi, bo one po prostu żyją krócej niż ludzie, więc żeby człowiek się nie skazywał na dramaty co jakiś czas, co 15, dajmy na to lat, więc ja jednak sobie ustawiam, że jest to zwierzę, o które dbam najlepiej jak potrafię, jak w Małym Księciu, odpowiadam za to, co oswoiłam, natomiast nadal jest to zwierzę. Ale jeżeli chodzi o zrobienie takiej próby i wzięcie na pierwszy ogień właśnie zwierzęcia w ogóle do domu, to ja myślę, że to jest dobry pomysł, bo bardzo dużo rzeczy wtedy jest w stanie wyjść.
0: Wyłazi.
1: Tak, czy na przykład ten partner sprzątnie, czy nie sprzątnie, albo czy ta dziewczyna będzie chciała przed imprezą wyjść, albo nie będzie chciała, czy będzie chciała rano wstać, albo czy on będzie chciał. No zawsze jak się pojawia to trzecie ognisko, to coś się dzieje.
0: Sporo rozmawiamy o twoim psie, ale it's not okay, że nic jeszcze nie powiedziałeś mu o twoim kocie.
1: Tak, bo mój kot jest po prostu totalnym outsiderem, taka jest prawda. Naszka znaleziona na śmietniku jako kocięcie. O niesamowitym charakterze, ponieważ jest bardzo charakterna, jest takim typowym kotem, który kocha tylko nas. Gości akceptuje, ale nie przyjdzie, nie pomizia. Nawet nie spojrzy. Kocha siedzieć na piecu, kocha jeść i to są wszystkie cele życiowe Naszki. Naszka nie jest gwiazdą mojego Instagrama, ale też dlatego, że ona po prostu gardzi tym źródłem, gardzi w ogóle popularnością, nawet taką, którą mogłaby tam zdobyć. Naszka sobie żyje sama dla siebie.
0: A jak Naszka funkcjonuje razem z Hanką pod jednym dachem?
1: Naszka trochę nie miała wyjścia. Zrobiliśmy to akurat tutaj, trochę zrobiliśmy to jak rodzice, czyli po prostu to drugie dziecko się pojawiło i powiedzieliśmy voilà, radźcie sobie teraz. Była wprawdzie zabawna sytuacja, bo ja bardzo porządna, chcąca to przeprowadzić jak najlepiej, tę socjalizację, zostawiłam iPhone'a, żeby nagrywać, co się dzieje, kiedy my wychodzimy. No i słuchajcie, okazało się, drodzy państwo, że pies jest bardzo grzeczny, natomiast to, co robi kot, kot wchodzi na szafy, kot w ogóle dostaje jakiegoś świra, jak my wychodzimy i to on się drze. I pamiętam, że to było bardzo śmieszne, bo ja to zrobiłam po to, żeby zobaczyć, czy pies jest okej. Pies był super, a kot po prostu szatan.
0: Naszka, tak się nazywa ten kot. Nagle się okazało, że nie jest kotem, tylko właśnie szatanem.
1: Tak, dlatego tutaj jest zbitka słowna, czyli nasza Ohana, czyli nasza rodzina, bo Ohana oznacza po hawajsku rodzina.
0: Bardzo pięknie. Dzisiaj razem z nami Ina Sobala, aktorka. Dzisiaj rozmawiamy o jej zwierzętach, ale za moment też porozmawiamy o pomaganiu. W jaki sposób pomagać zwierzętom, bo myślę, że wielu z nas miało taką sytuację w swoim życiu, że a nuż tutaj właśnie trafił się jakiś pies, któremu trzeba pomóc, no to jak to zrobić rozsądnie, o tym będziemy mówić za moment w czwórce w audycji Na Cztery Łapy.

0: na cztery łapy.
1: O czterech łapach psa i kota dzisiaj rozmawiamy. Inna Sobala razem z nami, aktorka. Miałaś takie sytuacje w swoim życiu, kiedy no, trafił ci się po prostu pies, który nie miał domu i trzeba było coś z nim zrobić. No ja myślę, że wielu z nas tak ma, że wychodzi sobie gdzieś tam na spacer i nagle po prostu widzimy jakąś sytuację, w której pojawia się pies albo kot, który jest bezdomny. No i właśnie, jaka była twoja reakcja? Co sobie pomyślałaś i w ogóle jak pomagać takim zwierzętom, które są bezdomne?
2: Wiesz co, nawet całkiem niedawno mieliśmy taką sytuację. Okazało się, że przy stacji benzynowej został przywiązany na smyczy pies do jakiegoś tam do znaku drogowego, który był nieopodal. No i po prostu wtedy zadziałaliśmy tak, że zadzwoniliśmy na Straż Miejską. Straż Miejska przerzuciła nas do policji, policja znowu nas przerzuciła do Straży Miejskiej, ale w końcu udało nam się to wszystko połączyć. Oczywiście, że po jakimś czasie, bo to się nie dzieje szybko, oni przyjechali. No i była propozycja najpierw, żeby zobaczyć w ogóle, czy pies ma chipa, a może jest oznaczony, czyli pójść do weterynarza, albo żeby od razu odwieźć go do najbliższego schroniska. Tam się na szczęście sytuacja rozwiązała, okazało się, że pani właścicielka po prostu coś się wydarzyło przez telefon i ona z nerwów o tym się zapomniała. No fakt, że zostawiła go na ponad godzinę, więc dosyć długo, ale wszystko skończyło się dobrze, natomiast zawsze wtedy dzwonimy albo na Straż Miejską, albo idziemy do najbliższego weterynarza.

0: trenerza i sprawdzamy, czy pies ma chipa.
1: Czy ty uważasz, że osoba publiczna, aktorka w twoim przypadku, ma taką większą odpowiedzialność, żeby w ogóle mówić o problemach zwierząt albo właśnie o takich sytuacjach, jak pomagać zwierzętom, które tej pomocy po prostu potrzebują?
0: Wiesz co, myślę sobie, że nie wiem, czy słowo odpowiedzialność tutaj do końca w moim odczuciu pasuje. Myślę sobie, że na pewno posiadamy platformy, na pewno posiadamy narzędzia do tego, ale też uśmiecham się, bo czasem mam poczucie, że się tych aktorów już od wszystkiego i do wszystkiego zatrudnia i też my sami często jako grupa zawodowa wypowiadamy się już na każdy temat. Nie wiem, czy to jest słuszne, bo nie zawsze mamy narzędzia, żeby się na każdy temat móc wypowiedzieć, więc oczywiście z serduszka powiem ci, że tak, uważam, że są tematy, w które trzeba iść. Ja sama współpracuję z Otwartymi Klatkami i często też u siebie wrzucam, ale też po prostu jestem z nimi w kontakcie, jak można pomóc i czy mogę pomóc. Jest to fantastyczna organizacja, która zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat zarówno sytuacji kur, niosek, zwierząt futerkowych, robią bardzo dużo dobrego i tutaj na przykład bezpośrednio właśnie zamiast do Inny Sobali przekierowałabym osoby zainteresowane do Otwartych Klatek, więc myślę sobie, że tak, fajnie jest pomagać, dobrze jest mówić, ale też z taką jednak pokorą, żeby właśnie przekierowywać do ludzi, którzy wiedzą na ten temat więcej.
1: A jak w ogóle wygląda twoja współpraca z Otwartymi Klatkami? Na czym to polega?
0: Ja przygotowałam z nimi parę rolek. Jestem też w kontakcie z dziewczynami, które informują mnie o akcjach, które oni podejmują, bo mają tych akcji całkiem sporo i dobrze jest też o nich mówić dalej. Byłam nawet ostatnio na cudownym pikniku, który zorganizowali, takim bardzo wewnętrznym dla wszystkich osób, które im pomogły i które są właśnie też influencerami i po prostu dzielą się tymi informacjami. Dowiedzieliśmy się tam też, jakie będą dalsze kampanie. Wiem, że Otwarte Klatki pracują też nad nowymi sposobami komunikacji, więc czekam na to, co tam się wydarzy.
1: A jak się odnosisz do takich akcji, jak na przykład Adoptuj, nie kupuj? Czy w ogóle jesteś za adoptowaniem zwierząt? Bo akurat w twoim przypadku jeden jest adoptowany, po prostu się pojawił w przypadku kota, no ale drugi jakoś jest świadomie wybrany, jakby sprawdzony z hodowli, jest kupiony. Więc jak ma się do tego właśnie taka szeroka jakby akcja i też takie społeczne komunikaty, jak właśnie Adoptuj, nie kupuj.
0: To jest trudny temat. W tym sensie, że ja wierzę w to, że każdy ma prawo podjąć swoją decyzję. I wierzę też w to, że z konsekwencjami każdej decyzji, ale to każdej, od tak prostej, czy co wsadzam do swojej buzi, czym się karmię, co oglądam, my się mierzymy. I wierzę w to, że każdy z nas powinien się z tymi decyzjami mierzyć indywidualnie, więc jeżeli ktoś jest świadomy tego, z czym wiąże się adopcja psa ze schroniska, ponieważ często wiąże się ona z dodatkowym wysiłkiem ze strony tej osoby, bo ja też sama adoptowałam psy ze schroniska, sama też mam wiele przyjaciółek, które mają takie psy i wiem o tym, jak często to są cudowne psy, to są wspaniałe relacje, ale wiem też o tym, jak wiele te dziewczyny musiały zrobić, często też wydać pieniędzy dodatkowo na behawiorystów, żeby takie psy na przykład wyprowadzić. Nie mówię o tym, że to jest lepiej niż lepiej i łatwiej jest wziąć psa z hodowli, bo nie. Ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś bierze psa ze schroniska z tą świadomością, to jest to fantastycznie. Nie czuję się w pozycji, żeby mówić, czy jest to lepiej, czy gorzej. Niech każdy czuje je i robi to, jak czuje.
1: Inna Sobala dzisiaj razem z nami, aktorka. Rozmawiamy o zwierzętach, tych najbliższych jej sercu, czyli o psie i o kocie, ale także rozmawiamy o pomaganiu zwierzętom. Za moment do rozmowy w audycji Na Cztery Łapy powrócimy.

0: na cztery łapy.
1: Na cztery łapy dzisiaj rozmowy z Iną Sobalą, aktorką. Rozmawiamy o psach, o kotach, o pomaganiu, o odpowiedzialności. Czy ty uważasz, teraz porozmawiamy o ludziach i o zwierzętach.
2: Ludzie to też zwierzęta.
1: Relacji. Czy ty uważasz, że w ogóle po stosunku do zwierząt można poznać człowieka?
3: Oj tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Potem w ogóle jak odnosi się do teoretycznie istot niższych od siebie. Tak, tak.
1: Kiedyś jedna z aktorek bardzo popularnych powiedziała, że ona nie lubi ludzi, którzy nie lubią psów. Że jest coś w tym takiego, że jak człowiek nie lubi psa, no to po prostu ta osoba jakby nie będzie w moim środowisku, bo jest coś w tym podejrzanego.
3: No, myślę sobie, że coś jest na rzeczy. Na pewno jak mi ktoś na przykład opowiada właśnie, że w ogóle nie rozumie, jak można lubić zwierzęta albo jak można kochać zwierzęta, no to też mi się zapala czerwona lampka w głowie.
1: Gdybyś miała powiedzieć, czego nauczyły cię twoje zwierzęta, to co by to było?
3: Radości życia na pewno. To są takie... to zwierzęta posiadają tę niesamowitą umiejętność, że one są naprawdę tu i teraz. I to jest coś, do czego my jako ludzie dążymy, co w ogóle byłoby fantastycznie, jakby nam się udało. A zwierzęta potrafią to, mają to po prostu dane same z siebie. Też odchodzenia, bo miałam psy od zawsze, koty od zawsze, więc już jako dziewczynka wiedziałam, jako dziecko, że te zwierzątka umrą i co się tam dalej z nimi dzieje. U mnie w domu nigdy nie było mówienia, że zwierzę zdycha, tylko że umiera. Więc też takiego po prostu... No, historii życia, kręgu życia. Wieczne życie krąg i to jest właśnie trochę o zwierzętach i o nas, że ktoś odchodzi, ktoś nowy się pojawia.
1: To teraz trochę z perspektywy aktorki, bo aktorzy cały czas obserwują ludzi, obserwują zachowania, obserwują gesty, obserwują emocje. Czy obserwowanie zwierząt to też jest dla ciebie jakiś rodzaj nauki aktorstwa?
3: Wiesz co, ja na przykład uważam, że Ohana ma świetne poczucie humoru i że ona ma świetny timing często, ponieważ żeby dobry żart wybrzmiał, no to clue do dobrego żartu jest tempo. A Ohanka, jak my na przykład czasem w domu coś tam, coś od niej chcemy albo prosimy ją, żeby przyszła, bo będzie jedzenie, no to ona potrafi naprawdę w bardzo dobrym tempie wykonywać te rzeczy, patrząc na nas i reagując na nasz uśmiech.

0: Więc tak, tak, zwierzęta bardzo dużo. Już nie mówiąc o tym, że pewne techniki aktorskie również bazują na przykład poruszaniu się jak zwierzęta.
1: Właśnie o to miałam cię zapytać, czy w ogóle obserwowanie zwierząt jest dla ciebie jakimś rodzajem nauki aktorstwa i czy w ogóle aktor może coś wyciągnąć od zwierząt?
0: Tak, no to dużo więksi, o wiele więksi ode mnie już to zauważyli i na to wpadli. Zresztą my nawet na pierwszym roku szkoły teatralnej we Wrocławiu mieliśmy zajęcia, na których poruszaliśmy się jak dane zwierzę. Głównie, czyli na przykład jak kot, albo jak lew, albo nawet możesz się poruszać jak ślimak przecież. Więc tak, jest to na pewno technika po prostu bazująca na tym, że traktujesz oczywiście dane zwierzę symbolicznie, no bo wiadomo, że nie każdy lew musi być królem sawanny i nie każdy lew jest odważny, ale powiedzmy, że tutaj bawisz się tą formą, zabierasz to i przysposabiasz to do siebie. I to często pomaga. Tak.
1: Czy lubisz w zwierzętach to, że są absolutnie bezpośrednie i, jak to się mówi, nie biorą jeńców? Jak kogoś lubią, to lubią. Jak kogoś nie lubią, to po prostu dają mu znać. Czy to jest też dla ciebie jakiś rodzaj takiej życiowej nauki, że warto byłoby się od nich tego nauczyć, bo dzięki temu łatwiej by się nam żyło? Że jednak w życiu bardzo często nakładamy jakieś maski, czego nie robią zwierzęta.
0: Ja akurat z tym, szczerze mówiąc, mam sama duży problem, bo ja nie nakładam masek i czasem nawet muszę się uczyć tego, że nie każda sytuacja wymaga mojej szczerości, bo szczerość jest tylko moja i w ogóle czym jest prawda i dalej. Ja mam dosyć dużo takich rozkmin. To, że ja widzę tak sytuację, nie znaczy, że ta sytuacja taka de facto jest. Więc akurat tutaj razem sobie nie nakładamy masek, ale na pewno uczą mnie tego rozkochania do chwili, tego docenienia chwili, bo nie ma chyba większej radości niż na przykład pies, który po bardzo długiej podróży jest puszczony na plażę. I to, jak ten pies się cieszy na tej plaży i to, jak on się cieszy ze wszystkiego, co tam jest, no to... To jest coś, do czego warto dążyć.
1: Bo zwierzęta są bardzo tu i teraz, w tym momencie, w tej chwili, jakby tak. Nie odkładają tych emocji na później.
0: Tak, każda w ogóle interakcja ze zwierzęciem jest takim po prostu zakotwiczeniem w tu i teraz, bo ono reaguje na to, co jest tu i teraz. No oczywiście chyba, że powiemy o pieskach albo kotkach straumatyzowanych, które przenoszą, co też jest ogromną nauką, że jak wyprowadzasz takie zwierzę po takiej historii, to też możesz się przyjrzeć jak samemu taką historię przeżyć. Że to nie jest tak, że coś cię spotyka i to raz, dwa mija, tylko razem możecie z czegoś wyjść.
1: Powiedz, gdybyś miała taką opcję, żeby zamienić się ze swoim psem albo kotem, masz do wyboru na jeden dzień, to czego chciałabyś się najbardziej dowiedzieć?
0: Chciałabym się dowiedzieć, my mamy piec w mieszkaniu i ten piec jest bardzo wysoko i to jest ulubione miejsce Naszki. I ja tam wielokrotnie zaglądałam, bo się zastanawiałam, jak ona tam siedzi i jak w ogóle wygląda świat z perspektywy tego pieca. To jest taki piec w kuchni, obudowany. I bardzo chciałabym zobaczyć, jak wygląda ta lwia skała z jej perspektywy.
1: Ta perspektywa zupełnie inna.
0: Jak ona na nas patrzy z góry i co sobie o nas wtedy myśli.
1: A czy ty w ogóle chciałabyś wiedzieć, co właśnie twój pies albo kot o tobie myśli? Jest taki jeden dzień w roku i oczywiście jest to Wigilia, kiedy wiadomo, że o godzinie 12:24 to zwierzę przemówi ludzkim głosem. I zawsze u nas w domu była taka dyskusja w rodzinie, no ciekawe, co tycia o nas powie. Więc pytanie, czy ty byś chciała się w ogóle dowiedzieć i jak myślisz, co by powiedział twój pies albo kot o tobie?
0: Podobno Hanka według innych jest moją fanką i faktycznie myślę, że mamy bardzo taką relację, no ja ją bardzo kocham, myślę, że ona mnie też i nawet mój partner się często śmieje, że ona pisze o mnie wiersze w swoim zeszycie albo ma jakąś taką koszulkę z moją podobizną, bo faktycznie ja jej na dużo pozwalam, więc też tym wygrywam. Ale to, co powiedziałaś a propos Wigilii, to ja jako dziecko też czekałam i uwielbiałam czekać i byłam co roku niepocieszona, no bo zasypiałam. Ale zasypiałam o 2:00, 3:00 i wtedy rodzice właśnie mówili, że słuchaj, szkoda, że zasnęłaś, bo one mówiły. I ja płakałam następnego dnia, że co mówiły, co te zwierzęta
1: mówiły. Tak, też pamiętam to z dzieciństwa. Pamiętam też, że jak pies albo kot właśnie nie dostał prezentu, to będzie, no to ona ci wyciągnie.
0: A u nas było dzielenie się opłatkiem ze zwierzakami i jest do dzisiaj.
1: To jest standard.
0: Nawet z rybkami wrzucaliśmy.
1: Czekamy na Wigilię, mimo tego, że za oknami cały czas jeszcze mamy sierpień. Dzisiaj naszym gościem była Ina Sobala, aktorka i to z nią rozmawialiśmy o zwierzętach. Tak, bardzo dziękuję za tę rozmowę na cztery łapy.
0: Bardzo dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
10: A ja lubię cię, Beto, a kto ty? Lubię, kiedy kupiony też czy...
11: O nie, my tak nie gramy.
1: Czwórka, to słychać.

0: let go.
1: Na zegarach godzina 19.
2: Pogoda.
1: W Warszawie wieczór bardzo przyjemny, 15-16 stopni. Słońce powoli kończy zmianę, temperatura razem z nim. Noc będzie nieco chłodniejsza, 12 stopni na plusie. Jeżeli planujecie siedzieć na zewnątrz, to późna. Warto zabrać ze sobą coś więcej niż tylko dobry nastrój. W Krakowie około 20 stopni, ale możliwe przelotne deszcze oraz burze. Pogoda mówi, więc możecie iść na kolację, ale nie obiecuję, że wrócicie suchą stopą. W nocy około 14-15 stopni. W Gdańsku tam 17-18 na plusie i trochę chmur, ale bez wielkiego pogodowego dramatu. Wieczorem można jeszcze pospacerować, choć po zachodzie słońca temperatura może nieco się obniżyć do 12 stopni na plusie. Bałtyk przypomina wakacje wakacjami, ale jesień coraz bliżej.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie

0: wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Takie

0: 9 minut po godzinie 19 prowadzimy rozmowę na cztery łapy.
1: Na cztery łapy.
0: Na cztery łapy to jest taka audycja, w której sprawdzamy, co słychać w świecie zwierząt, a ponieważ zwierzęta mają zazwyczaj, mają w zwyczaju robić rzeczy, których człowiek absolutnie po nich by się nie spodziewał, no to gwarantuję, że w tej audycji jeszcze przez najbliższą godzinę będzie bardzo ciekawie. Będą nowe odkrycia, nowe ciekawostki, historie zwierząt, które potrafią zaskoczyć nawet naukowców i oczywiście dużo psów i kotów, no bo umówmy się, internet może mieć miliardy zdjęć, ale nadal uważa, że kolejny film z kotem albo psem jest po prostu absolutnie potrzebny.

0: 17 minut po godzinie 19 to audycja na cztery łapy. Uwaga, będzie o nowych odkryciach.
1: Na cztery łapy.
0: Wyobraźcie sobie, że odkrycie nowego gatunku wcale nie musi oznaczać wyprawy do amazońskiej dżungli, wspinania się na niezdobyte szczyty czy nurkowania w oceanie. Czasami wystarczy zajrzeć do muzealnej kolekcji. No i tak właśnie wydarzyło się w Los Angeles. Naukowcy badający kolekcję skamieniałości z Laboratoire Pites zdefiniowali nieznany wcześniej gatunek ropuchy z epoki lodowcowej. Otrzymał nazwę Spea labrea i jest w tym odkryciu coś naprawdę absolutnie wspaniałego i niezwykłego, no bo kości tego zwierzęta zostały wykopane już w 1929 roku. Ale przez dziesięciolecia nikt nie zdawał sobie sprawy, że należą do gatunku, którego nauka w ogóle wcześniej nie znała. No i ta niewielka ropucha żyła w okolicach dzisiejszego Los Angeles w czasie epoki lodowcowej. Była prawdopodobnie nieco większa od współczesnych przedstawicieli swojego rodzaju, ale co ważne, jest dopiero drugim znanym nauce wymarłym płazem z epoki lodowcowej odkrytym w Ameryce Północnej. No i to pokazuje coś bardzo ciekawego o nauce. Otóż odkrycie nie zawsze oznacza znalezienie czegoś, czego nikt wcześniej nie widział. Czasami coś leży w muzeum przez prawie 100 lat, tylko trzeba spojrzeć na to jeszcze raz z nową wiedzą, z nową perspektywą i nowymi metodami. No więc jeżeli macie w domu jakąś starą szufladę, do której nikt nie zaglądał od 1998 roku, no to jest nadzieja, że właśnie tam znajduje się jakieś wasze naukowe odkrycie.

0: 25 minut po godzinie 19. Zapraszam Was do świata zwierząt.
1: Na cztery łapy.
0: Wyobraźcie sobie, że zwierzęta mają swoje państwa. O tym mówi książka, która nosi tytuł The Hidden Nations of Animals. To jest książka, która zmusza nas do zastanowienia się nad pewnymi rzeczami związanymi ze zwierzętami oraz nad terytoriami, które te zwierzęta zajmują. Zmusza nas do tego, żebyśmy przestali patrzeć na zwierzęta jak na pojedyncze stworzenia i zaczęli traktować ich społeczności jak całe cywilizacje. No, to właśnie robi Ryan Halling w książce, która nosi tytuł The Hidden Nations of Animals, A Grand Tour of Earth's Wild Civilizations, wydanej w tym roku. Autor podróżuje po świecie i pokazuje zwierzęce społeczności, które funkcjonują niemal jak własne państwa. Mamy więc tutaj m.in. osiedla bobrów, które potrafią całkowicie zmienić krajobraz. Mamy ogromne społeczności mrówek z własnymi terytoriami i konfliktami. Ale mamy też miasta, uwaga, nietoperzy. Autor zagląda nawet do koreańskiej, do takiej dawnej strefy militarnej, miejsca, które z perspektywy człowieka jest symbolem podziału i konfliktu, ale dla wielu dzikich zwierząt stało się niezwykle cenną przestrzenią do życia. No i właśnie tutaj pojawia się bardzo ciekawe pytanie, czy człowiek ma monopol na cywilizację? No bo budujemy miasta, drogi, granice, tworzymy systemy społeczne, a mrówki również mają swoje terytoria. Bobry budują infrastrukturę, która zmienia całe ekosystemy. Zwierzęta komunikują się, współpracują, konkurują, a czasem nawet prowadzą konflikty. Autor proponuje więc spojrzenie na świat z trochę innej perspektywy. Może Ziemia wcale nie jest planetą ludzi, na której przypadkiem żyją zwierzęta. Może jest planetą wielu równoległych cywilizacji, z których zdecydowanej większości po prostu nie potrafimy jeszcze właściwie odczytać. Polecam Wam książkę The Hidden Nations of Animals, A Grand Tour of Earth's Wild Civilizations. Tę książkę napisał Ryan Halling, została ona wydana w tym roku i na pewno jest warta przeczytania.

się zatrzymać i pomyśleć właściwie, jak on to robi. Po pierwsze, pies potrafi rozpoznać swojego człowieka po samym głosie, nawet jeżeli go nie widzi. Po drugie, świetnie wyczuwa nasze emocje. Kiedy jesteśmy smutni albo zdenerwowani, potrafi podejść, przytulić się, położyć głowę na kolanach, czy po prostu być obok. Ale psy potrafią też zaskoczyć nas swoim charakterem. Doskonale wiedzą, kiedy je wołamy, a czasami nagle okazuje się, że kompletnie, ale to kompletnie straciły sług i w ogóle możemy sobie wołać, a one i tak nie przychodzą, szczególnie wtedy, kiedy robią coś, na co akurat mają większą ochotę. I wreszcie psy potrafią bardzo długo pamiętać ludzi. Nawet po wielu miesiącach czy latach mogą rozpoznać znajomą osobę po zapachu albo po głosie. Czyli krótko mówiąc, pies może nie pamiętać, gdzie zostawił swoją zabawkę 5 minut temu, ale człowieka, którego kocha, tego na 100% nie zapomina.

0: na cztery łapy.
1: Na cztery łapy mam dla was jeszcze jedną propozycję książkową. Jedną już dzisiaj wam sprzedałam, czyli The Hidden Nations of Animal, The Grand Tour of Earth's Wild Civilizations. O tym, że zwierzęta też tworzą swoje cywilizacje i że ta cywilizacja, którą my, ludzka, tworzymy, nie jest jedyna i słuszna. No a teraz będzie książka, która dla wielu może wydać się kontrowersyjna, no ale cóż, po prostu natura jest kontrowersyjna i nic z tym nie zrobimy. Najnowsza książka Perrin Roosevelt Ireland nosi tytuł Poking the Squid, What We Can Learn from Animal Sex. I opowiada o jednym z najbardziej niezwykłych aspektów biologii, czyli o rozmnażaniu i zachowaniach seksualnych zwierząt. No i w sumie w tej książce trudno byłoby wymyślić bardziej różnorodny zestaw przykładów niż ten, który tam jest. Bo mamy tam na przykład samce koników morskich, które noszą potomstwo. Samice hien centkowanych z niezwykłą anatomią, ryby, które potrafią zmienić płeć, zwierzęta wykazujące zachowania homoseksualne, a nawet gatunki, u których seks może skończyć się, uwaga, z jedzeniem partnera. Autorka wykorzystuje komiksowe ilustracje i rozmowy z naukowcami, żeby pokazać, jak ogromna jest różnorodność zachowań seksualnych w świecie zwierząt. No i przy okazji podważa nasze bardzo ludzkie przekonanie, że istnieje jeden normalny model biologicznego zachowania. No bo natura jest zdecydowanie bardziej kreatywna, no i może właśnie dlatego warto czasem przestać patrzeć na zwierzęta przez nasze ludzkie kategorie. W naturze znajdziemy i zmianę płci, i pary jednopłciowe, i monogamię, i poligamię, i zdrady, i walkę o partnera, opiekę nad potomstwem, i zachowania, które z ludzkiej perspektywy wydają się kompletnie absurdalne. Krótko mówiąc, natura nie czyta naszych podręczników obyczajowych i zdecydowanie nie zamierza się do nich stosować.

0: Young Nady już za nami, 13 minut pozostało do godziny 20. Audycja na cztery łapy pomału dobiega końca, ale moje miejsce za moment zajmie Adam Smolarek w paśmie muzycznym, co oznacza, że będzie dużo dobrej muzyki, ale też i ciekawych artystów, nowych odkryć, no i wszystkiego, o czym możecie pomyśleć, jeżeli chodzi o muzykę, co może być dla was po prostu dobre w niedzielę wieczorem.
1: Chciałbym sam zapowiedzieć w ten sposób.

0: te audycje, ale chyba tak. Mam nadzieję, że tak faktycznie jest, bo dzisiaj czeka nas długie przyjrzenie się dyskografii grupy Wolf Alice. Oni wystąpili teraz na festiwalu Rockowizna w Poznaniu, ale rok temu widziałem ich na przykład na Openerze, a 2 lata temu na Primaverze. Także
1: na pewno to jest jakieś rockowe granie.
0: Tak.
1: Stawiam, że brytyjskie, czyli twoje klimaty.
0: Tak jest. Ale to nie jest tak, że to jest zespół, który gra tak wyłącznie, nazwijmy to, ostro na przykład. To ciekawe jest to, że najnowsza ich płyta obejmuje inspiracje takie jak Fleetwood Mac na przykład, czyli się robi folkowo, pojawia się pianino, skrzypce i tak dalej. To jest naprawdę ciekawe, jednocześnie nie wchodzimy w taki klimat, jakby to nazwać, no takiego, takiej pretensji rocka progresywnego. Nie ma w tym niczego takiego. Także czysta rozrywka po 21, ale po 20 nowości muzyczne, to jedno, a drugie rozmowa z Off Festiwalu nagrana z zespołem Alarmę na temat projektu Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię, czyli o albumie Siekiery, słynnym polskim albumie punkowym, który niesie się po całym świecie, i o projekcie specjalnym z katowickiego festiwalu sprzed 2 tygodni.
1: A co dobrego muzycznego, jeżeli chodzi o nowości? Jedną rzecz mi chociaż powiedz.
0: Jeśli chodzi o nowości, co dobrego? Phoebe Bridgers prawdopodobnie, czyli songwriterka z Stanów Zjednoczonych. Ona wystąpi w Berlinie w grudniu, ja się tam wybieram. No i czy do Polski zajrzy? No kiedyś by mogła, no. Fajnie by było.
1: No do Berlina masz niedaleko, przyjedziesz.
0: No dlatego właśnie zamierzam.
1: Fajną wycieczkę sobie zrobisz. Adam Smolarek za moment, pasmo muzyczne, a ja dziękuję za ostatnie 2 godziny. Życzę wam miłego wieczoru. Kasia Dydo, do usłyszenia. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road, cause I'm sipping pro, yeah that meth is pro, promethazine, yeah stepping stone, oh they acting up, get your weapons wrong.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
11: Jej piękne czarne oczy, zniosę czarne oczy.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: No bez pośpiechu Dina, Ayada i Gana w radiowej czwórce, a tymczasem na zegarze 20.
1: Pogoda.
0: No tak, no to komu się podobał ten miniony weekend, co? Bo tak średnio chyba, powiedziałbym. Jeśli chodzi o temperatury, to zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich tygodniach, to po pierwsze, a po drugie jeszcze padało. Nawet jeśli ktoś obserwował komunikaty różnych festiwali, to wiem, że wczoraj było, nie było wcale jasne, czy męskie granie na przykład się odbędzie. No, ostatecznie się udało, ale chyba za ciepło to nie było, patrząc po zdjęciach. No i tak też zapowiada się i ta noc, i następne parę dni. Dlatego, że ocieplenie, tak, pojawi się z powrotem, wróci, będzie cieplej, ale dopiero w drugiej połowie tygodnia. Tak mniej więcej od środy zacznie się robić cieplej, w czwartek już ponownie 30 stopni, ale dzisiaj jeszcze w nocy od 8 do 12 stopni, to od na południu, na wybrzeżu i w centrum, a jeśli chodzi o opady, no to uwaga, do 20 litrów na metr kwadratowy. To nie jest nic strasznego, ale nic przyjemnego również nie. Jutro natomiast opady cały czas na północy od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, a temperatury od 22 do 23 stopni.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Tak jak my.

0: Oh, wow, 16 lat minie w tym roku od premiery The Fall, czyli debiutanckiego albumu Warpaint.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: No dzień dobry wszystkim wam w tę niedzielę. No jak mówiłem, chłodną i raczej wieńczącą niezbyt przyjemny weekend, ale co zrobić? Przy mikrofonie Adam Smolarek, realizuje Gabrysia Obszańska, wydaje Damian Sikorski. I zastanawiam się, co do Warpaint, czy członkinie tego zespołu tworzą coś jeszcze poza tym zespołem, bo ostatnia płyta liczy sobie już parę lat, tam one grywają oczywiście, ale gdy spojrzymy na ich pojedyncze właśnie wszelkie utwory, no to nie ma tego za wiele, dlatego że Teresa

Wyman, kiedy w 2018 roku wydała album, Jenny Lee Lindberg wydała ostatnio w 2022. No ale dobra, no pojawiła się z drugiej strony właśnie Jenny Lee Lindberg, czyli basistka Warpaint, na epce duetu Cask, który jest całkiem nowy, no i zaskakujące jest w ogóle wydawnictwo, w którym się ukazała ta epka, bo The Bird Records współtworzą Charlie Wayne z Black Country New Road i Mita D, czyli no, osoba, która była wcześniej menedżerką w Ninja Tune czy w Brownswood, także można powiedzieć swoją drogą, że to jest scena Windmill, która jest na ustach wielu osób od dobrych, nie wiem, 10 lat już w tym momencie. The Bird Records wydało też na przykład epkę Ninash, która wystąpi na Great September już za 2 tygodnie. Wow, hej, ale zagrajmy jednak Cask. To będzie indie rock? Tak, to będzie indie rock. Naprawdę ładny zresztą. I tego klimatu będziemy się dzisiaj trzymać do godziny 22, dlatego że po 22 retransmisja DJ setu na Raski z audycji 12 cali na godzinę. Ale najpierw muza wybrana już tak bardziej gitarowo, no jakby się patrzeć. Did It Make You Cry, Cask i Jenny Lee w radiowej czwórce.

Phoebe Bridgers i country, Phoebe Bridgers i bluegrass, no najwyraźniej. Takie piosenki pojawiają się na jej najnowszym krążku, czyli Lost Weekend, ale pojawiały się też przecież na Punisher, wydanym 6 lat temu. No i dużo osób tęskni za Boy Genius, za składem, który ona współtworzyła, no ale w przypadku piosenek takich jak Haunted, no ten duch ciągle gdzieś się tam unosi, no bo gdy spojrzymy na, jak to nazwać po polsku, żeby nie powiedzieć kredity, no nieważne, no po prostu informacje o autorach, to współautorkami są Julian Baker i Lucy Dacus, także jak najbardziej cały czas Boy Genius sobie jakoś trwa, tylko może nie pod tą nazwą. O. No i w ogóle dobrze się tej płyty słucha, bo są i ballady, i są przeboje, i trochę eksperymentów, także no, co prawda ja nie jestem przekonany do końca do tego, nie wiem w sumie, który to jest filtr na wokalu na w pierwszych utworach, jakiś vocoder chyba, no to nie jestem przekonany do tego brzmienia, ale ogólnie rzecz biorąc, płyta warta uwagi z pewnością. No i też jeśli o fitach mowa, no to nie możemy pominąć tego jednego, tego najważniejszego, chyba najbardziej zaskakującego, no bo wiadomo, wystąpił Cameron Winter, no to też była tajemnica pewna, ale to jest normalnie na płycie, ale uwaga, bonus track z fizycznej wersji albumu, rarytasik, jestem bardzo ciekaw, czy poznacie ten głos.

No i co, poznaliście? Tak, to jest on, Isaac Wood, czyli jeszcze jeden ukryty gość na najnowszym albumie Phoebe Bridgers. Bo gdyby wymienić wszystkich, to nie starczyłoby nam audycji. A ten kawałek to Best Dressed i on na ten moment oficjalnie jest wyłącznie na wydaniach fizycznych, no ale wiecie jak to jest. Za jakiś czas trafi na deluksa cyfrowego i będziemy go mogli wszyscy posłuchać prawdopodobnie, prawda? No, a ciekaw jestem, co tam u Isaaca Wooda tak w ogóle, dlatego że no jednak on będzie ją supportował w Berlinie, ją, czyli Phoebe Bridgers naturalnie. No i też tym samym musi mieć jakiś nowy materiał, dlatego że gdy spojrzymy na to, co zdarzyło mu się wydać solowo, no to nie wydaje mi się, żeby to miała być ta muzyka w tym momencie, bo jest zupełnie niepasująca do materiału z Last Weekend. No ale dobrze, zobaczymy, to dopiero w grudniu, to jest pieśń przyszłości. A żeby wrócić w przeszłość zdecydowanie, no to w ubiegłym tygodniu całą godzinę spędziliśmy z Wednesday, ale powiem wam, że przygotowując się do tamtego programu, ja tak odkryłem sobie na nowo wcześniejsze dokonania tej grupy. I myślę, że no, z jednej z płyt pograliśmy zdecydowanie za mało, także do niej teraz wrócimy. No i tak, fajnie się wraca w ogóle do wcześniejszych albumów różnych artystów czy wykonawców, których się zna, no bo wtedy można wychwycić różne jakieś charakterystyczne elementy stylu, które później zostały wyciągnięte na pierwszy plan. W przypadku Carly Hartman to zdecydowanie jest jej wokal, jest jej zawodzenie, które kiedyś było troszkę bardziej subtelne, a teraz już jest naprawdę harde na albumie Bleeds, ale no przecież to jest właśnie wspaniałe. Także my słuchamy z płyty I Was Trying to Describe You to Someone, a ten kawałek to Fate Is.

Luge. Zespół z Kanady, który wpadnie na początku września do Warszawy i Wrocławia. Także niezłe to były hałasy, jak mi się wydaje. Dużo się podziało w tym utworze w ogóle, jeśli chodzi i o gitarę, i o synty, i o w ogóle cały noise, jaki się pojawił też. W Polsce pewnie dogadaliby się z zespołem Jesień, gdyby ten zespół cały czas istniał. No ale niestety, to już są czasy też, no właśnie, przeszłość. Ale za granicą za to grali z takimi nazwami jak Model Actress, jak Dirhoff, jak oczywiście Tropical Fuckstorm, no bo z nimi chyba kojarzą się najbardziej muzycznie, przynajmniej mi.

Co prawda to nie jest tak, że gdy słucham ich, to myślę od razu, o, zerżnęli z Tropical Factor. Nie, na pewno nie, ale z jakaś taka ostrość, jakiś podobny cel tej muzyki, taki właśnie jest, że no ciekawie się ich też słucha. No i tak, może was to zainteresuje, jakby było mało dziwności, że mają kawałki po łotewsku, mimo że są z Kanady, bo też czemu nie, dlatego że wokalistka Kaiwa Gotam właśnie jest łotewskiego pochodzenia, jest tą pierwszą Kanadyjką, przepraszam, oczywiście, kto by jak śmiałem pomylić, Kanadyjką łotewskiego pochodzenia w swojej rodzinie. No ale dobra, w Warszawie zagra z nimi Buja Turla, zespół, który na tymże samym festiwalu wystąpił, co nie tak dawno, Alarmę i Ludzie Wschodu, a jaki to festiwal, to wy chyba wiecie. Za moment posłuchamy, co mieli mi do powiedzenia, ale najpierw zanurzymy się w las z zespołem Siekiera, no bo przecież, jakżeby inaczej. Tym razem nie będziemy pytać, kogo tu zjedli.

0: Rok 1986 i Nowa Aleksandria. Tak naprawdę jedyny ostatnio prawdziwy w album Faktycznej Siekiery. Piosenka Idziemy przez las, a na festiwalu muzycy zespołu Alarmę przyjęli nazwę Ludzie Wschodu i wykonali ten materiał, no a ja miałem okazję z nimi porozmawiać. Także poznajmy ich głosy.
1: Jurek,
2: Ren
3: i Nikolaj.
4: Po pierwsze, czy zadowoleni?
2: Teraz tak.
5: Bardzo.
3: Bardzo, bardzo.
4: Co to znaczy teraz tak?
2: Wiesz co, pierwszy raz czułem tak duży fizyczny stres, że pierwszą godzinę po koncercie musiałem odreagować i dopiero potem mogłem zrozumieć, co się właściwie stało.
4: Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrę, czyli kto? Bo jest poza wami.
2: Poza nami jeszcze Krzysiek Buffy oraz Piotrek Mazurkiewicz, kolejno na syntezatorze oraz saksofonie.
4: Okej. Okay,
1: no chodź. Jeszcze na gościnie na jeden numer.
2: Goście z gościem, bardzo nobilitowanym, Aleksander Seidel. Aczkolwiek to nie jest to część zespołu.
4: Jerzy, z tobą rozmawiałem przed koncertem parę miesięcy przed, z pytaniem o presję i jak myślicie, jak was publiczność przede wszystkim odebrała? Bo wiecie, OFF ma tradycję tego, że tutaj zespoły grają swoje płyty sprzed lat, jak było z Deserterem parę lat temu i tak dalej. Potem pojawił się projekt Udary.
2: Znany
4: zespół The Strokes, Is This It. I to spotkało się już z takim bardzo mieszanym podejściem wtedy. Ja jestem po tej stronie, że było kiepsko, szczerze mówiąc. Mimo, że teoretycznie wszystko działało. No to mam wrażenie, patrząc po reakcjach na wasz koncert, że szczerze mówiąc, chyba dostaliście większy kredyt zaufania mimo wszystko niż oni wtedy.
3: Wydaje mi się, z mojej perspektywy scenicznej i zerkania w publiczność, wydaje mi się, że reakcje były entuzjastyczne jednak i myślę, że zostaliśmy pozytywnie odebrani, co bardzo mnie cieszy i bardzo, myślę, jest nobilitujące, że jednak tutaj zostaliśmy właśnie obdarzeni tym kredytem zaufania i pozytywną reakcją i entuzjazmem.
2: Ja bym powiedział jeszcze, że ta płyta, którą graliśmy, czyli Nowa Aleksandria, ma w Polsce dużo większy status niż z Strokesów. Więc wydaje mi się, że to też było kredyt zaufania, a jedna, a drugie to była czysta ciekawość, przez to, że jednak jesteśmy w Polsce, więc ludzie myślą, jak ten materiał można jeszcze zagrać, bo jednak już kilka tributów było.
4: Też być może to jest dlatego, że pamiętam, że jak wtedy ogłaszali Udary, no to nie było wiadomo, co to jest, kto wtedy będzie w tym składzie. A tutaj jednak wiedzieliśmy, że tym chorem będzie Alarmę plus goście zaproszeni. No i myślę, że to też jest coś takiego, że no Alarmę też ma dobrą prasę.
1: Myślę, że to brzmi jak los każdej wymuszonej supergrupy popowej. No, chcemy stworzyć coś wielkiego, tylko że no nie szukamy tutaj niczego wyjątkowego.
4: Skoro tak, z Jurkiem już o tym rozmawiałem, pytanie do was. Jak to jest mierzyć się z Nową Aleksandrią?
3: Dla mnie było to bardzo trudne. Wydaje mi się, że bardzo duża część tego stresu i tej presji to było to, jak ważny jest dla mnie ten album i że jest to jeden z najważniejszych albumów w moim życiu i chciałem go jak najlepiej odwzorować i jak najwierniej oddać temu to, co po prostu czuję, więc było to wyzwanie. Jeszcze przy rozpisywaniu tych kawałków jeszcze bardziej doceniłem ten album, jeżeli chodzi o kunszt muzyczny.
2: To chyba wszyscy mogą powiedzieć, że nikt z nas do końca się nie spodziewał, jak przemyślana jest to płyta. W sensie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko kopia Killing Joke i to jest, tak jak rozmawialiśmy, dużo więcej do powiedzenia, ale nikt nie był przygotowany chyba na to, jak bardzo to może być przemyślane. I nie chodzi o samą technikę, tylko bardziej pomysł.
1: Też tutaj dodam, w przeciwieństwie do moich współzałogantów, którzy, no powiem tak, moi załoganci wychowywali się na tej płycie w pewnym sensie, ja nie. Ja tak naprawdę przed przygodą Ludzi Wschodu no nie znałam w ogóle numerów, które nie były wielkimi hitami na domówkach czy na playlistach przyjaciół. I odkrywałam tę płytę od totalnie innej strony. Pierwszy raz słuchałam na przykład Czerwonego Pejzażu, teraz ucząc się tej płyty. Przyznaję się. Wiem, to jest straszne.
4: Żaden wstyd, żaden wstyd.
1: Ale dzięki temu wydaje mi się, że z moją dzisiejszą dojrzałością i podejściem do muzyki cieszę się, że właśnie w takim środowisku mogłam poznawać tę płytę.

0: Uczenie się jej było torturą.
1: Czyli rozumiem, trudno było odwzorować ten materiał. W jaki sposób przede wszystkim? Co było wyzwaniem?
2: Miks.
0: Zrozumienie miksu.
2: Zrozumienie, co daje największy ciężar w utworze. Zrozumienie, gdzie jest ciężar w utworze. Co nadaje temu rytm, jakby który z instrumentów wysuwa się w którym momencie naprzód, żeby to zaczęło się toczyć tak, jak to ma się toczyć na płycie, jak transowe to jest.
1: No dobra, no to wiem, jak na to patrzysz ty jako basista ostatecznie przecież, prawda?
3: Tak jest,
1: no właśnie.
4: Wydaje mi się, że dla mnie najtrudniejsza część było to, ile dla mnie ta płyta znaczy, więc chciałem, ta presja tego, że jak najlepiej chciałem ją zagrać i jak najlepiej chciałem to oddać, że nawet jakby techniczna część partii, czy jakby jakiś ogólny pejzaż gdzieś tej muzyki, nie, ale po prostu jakieś moje osobiste przywiązanie do tej płyty, że to jak, tak gdzieś nadana w sumie sama, jakby sama przez siebie ta presja, ale no jednak chciałem jak najlepiej to zrobić, nie? Że to była taka najtrudniejsza część.
0: Często w, nie chcę tego nazwać plamą, bo plama mi się negatywnie kojarzy to słowo, ale w miksie wszystkich instrumentów czasem gitara lekko tonie i jej nie słychać w miksie. To było dla mnie największe wyzwanie, zrozumieć, co właściwie jest gitarą w piosence. Czasami wydawało mi się, że bas gra linię gitarową, jak na przykład w Misiach Puszystych, albo w Czerwonym Pejzażu. W ogóle nie udało mi się odkryć, co gra ta gitara, więc zaszło trochę improwizacji. To dla mnie było największe wyzwanie w tym samym procesie, zrozumieć, gdzie jest gitara.
1: Jak decydujesz o tym, że coś, co w tym momencie zaimprowizujesz, do tego pasuje? To jest ten moment, kiedy trochę możesz sobie na to pozwolić, no bo wykonujesz ten materiał, nadajesz temu jakiś swój sznyt?
0: Przede wszystkim musi się to spodobać mi i reszcie zespołu. Bo ja nie chcę niczego tutaj wplatać bez aprobaty reszty, ale ważne dla mnie jest to, żeby to było, żeby to chociaż trochę przypominało styl grania właśnie Adamskiego i żeby ogólnym klimatem pasowało do całokształtu kompozycji i też ciaśniej momentu w piosence.
3: Ostatecznie wyszło tak, że pewna część publiczności zarzucała ludziom Wschodu, że są zachowawczy. No i no cóż, no bywają gorsze zarzuty, prawda? Słuchajcie Czwórki, tutaj Adam Smolarek, a na ofie byli ze mną Nikolaj, Wren i Jurek oczywiście. A teraz posłuchamy z ich ubiegłorocznego albumu Brui, to Alarmy z kawałkiem Noir.

Niedziela wieczór. Balsam na moje uszy, miód na moje serce oczywiście. Bruy, Alarme to jest ich płyta z ubiegłego roku, a kawałek to Noir. No i też z francuskiego Bruy oznacza hałas czy odgłos, także nic dziwnego, że no właśnie taki tytuł nosi ta płyta. Powiedziałbym, że jest zauważalnie lepsza od ich poprzedniego krążka, a rozmowę o Bruy zresztą znajdziecie na stronie czwórki. Michał Daniluk zaprosił Alarmę do sprzężenia zwrotnego w ubiegłym roku. No dobra, ale teraz jeszcze troszkę z Polski. Więcej pięknych tytułów, czyli Wszystkie rany niezabliźnione. I to jest album, który ukazał się już w tym roku, ale ja bardzo nie chcę o nim zapomnieć, a zdarza się tak, że wiecie, że coś wyszło na przykład w styczniu, w lutym, mamy sierpień i już trochę nie pamiętamy, że to było w tym roku. No to zespół Sztylety właśnie świetną płytę dowiózł moim zdaniem i szkoda, że stracili perkusistę od tamtej pory, dlatego że gdy tutaj w czwórce rozmawialiśmy o tej płycie, to opowiadał m.in. Ignacy Macikowski, czyli ówczesny perkusista od samego początku. Teraz natomiast mają nowego bębniarza. No, dajmy mu szansę. Myślę, że będzie dobrze. Po prostu wchodzi w naprawdę, no takie, jakby to nazwać, no to są trudne buty, żeby w nie wejść, prawda? Niezbyt wygodne być może, bo Ignacy miał to do siebie, że był ośmiornicą. No ale nic, posłuchajmy kawałka Nie na miejscu. To zespół Sztylety z albumu z tego roku Wszystkie rany niezabliźnione.

I co, myśleliście, że unikniemy Fontaine's DC chociaż w tej jednej audycji, co? No nie, nie, absolutnie nie było żadnych szans. Jestem totalnym szalikowcem tego zespołu jeszcze od czasu sprzed debiutu. No i szczerze mówiąc, chyba jestem tylko coraz bardziej dumny z tego, jak ta grupa się rozwija. Death King to jeden z mocarnych kawałków z albumu, który obchodzi dzisiaj dwurocznicę, dwulecie wydania? Tak, Romance oczywiście. No i pytanie, jaki będzie nowy rozdział, czyli Dopamine Chamber. I tutaj ktoś uważny może zwrócić uwagę, że to jest też DC, także Fontaine's DC już będzie w pełni, tak? Całość poznamy w październiku. U mnie First Press już zamówiony, także kiedyś przyjdzie, znając życie, znając preordery, przyjdzie za 2 lata jakoś mniej więcej. No a pierwszy singiel, no cóż, no on się spotkał z mieszanym odbiorem. Pojawiają się porównania do Depeche Mode, co jakoś specjalnie nie dziwi, no bo produkcją znowu zajmuje się James Ford, który właśnie z Depeche'ami przez ostatnie kilka płyt współpracował. Mamy za to dramę o wykorzystanie sztucznej inteligencji w klipie. No i no cóż, no, Polska górą, tak, można powiedzieć, bo to wątek polski oczywiście. Artyści VFX-owi, czyli właśnie AI-owi, pochodzą z naszego kraju, no cóż. Ale drodzy, odpalamy teraz najnowszy przebój, czyli Marianne, i nie ma co mi trężyć. Po 21 słuchamy Wolf Alice, za to bardzo dużo z tą grupą czasu spędzimy.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Ach, ależ piękny zespół Żółw. Głowa, kawałek, w którym gościnnie udzielił się Grzegorz Krajewski na saksofonie.
1: Pogoda.
0: Tymczasem 21 na zegarze, a wraz z nią kolejna wspaniała prognoza pogody. My wcale nie mamy tutaj okna, ale my możemy sprawdzić raporty. Więc patrząc na raporty w tym momencie, Resko i Świnoujście 13 stopni. Beznadzieja, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o lato. Katowice natomiast 19, najgorętszy punkt na mapie Polski w tym momencie. A jeśli chodzi o ostrzeżenia, no to tak, w większości kraju susza hydrologiczna, a w niektórych punktowo na północy, ale też na południowym zachodzie oczywiście. Niestety miejscami gwałtowne wzrosty stanów wody, także sprawdzajcie komunikaty, może to u was i wtedy jednak warto się zabezpieczyć. A to dlatego, że też na wybrzeżu i w ogóle na Pomorzu będzie dzisiaj padać i będzie padać też jutro do 25 litrów na metr kwadratowy, a to już całkiem sporo, także należy uważać. Ocieplenie do nas przyjdzie, ale dopiero w drugiej połowie tygodnia. Najpierw jednak musimy przeczekać te parę dni, gdzie będzie tak od 17 do 21 stopni.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.
6: Tak jak my.

0: I taki to debiut Wolf Alice, rok 2015.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Oj, no jak to się stało, że ten zespół dostał do tej pory całkiem już sporo nagród, w tym Mercury Prize czy Brit Award, no to jest droga, która niby trochę zajęła, ale prawda jest taka, że powolne były tylko początki Wolf Alice, czyli te lata 2010-12 powiedzmy, no bo właśnie w 2012 roku już ujawniła się ówczesna moc mediów tradycyjnych, czyli wyróżnienie od magazynu The New Musical Express oraz sesja dla BBC Radio 1, które już sprawiły, że ten zespół stał się naprawdę znany, że były to polecane single, i że wtedy już po prostu narodził się hype, a niewiele później podpisali kontrakt z wytwórnią Dirty Hit, także no już z nią zostali niemal do samego końca, bo tylko najnowsza płyta została już wydana przez Columbię, także trzymali się tam całkiem nieźle, a wczoraj wystąpili na festiwalu Rockowizna w Polsce i ja nie wiem, czy ta nazwa brzmi dumnie, ale prawda jest taka, że to też jest duża scena i że wcześniej już duże sceny też zajmowali, dlatego że ja widziałem ich na Openerze, widziałem ich na Prima i ludzi nie brakowało, może tyle powiem, a my teraz zagrajmy sobie jednak dalej od nich, bo tu będzie dużo do opowiadania. Giant Peach oraz następnie Swallowtail, dwa kawałki od Wolf Alice.

Swallowtail od Wolf Alice i to jest kawałek, który wciąż jeszcze pochodzi z ich debiutu. To jest piosenka, która trochę mnie zdziwiła przy pierwszym odsłuchu tamtej płyty i w ogóle w tamtym okresie, gdy słuchałem jej najwięcej, ponieważ w ogóle jej nie lubiłem. No bo jak to tak? Nie dość, że spokojna przez większość czasu, czyli wiadomo, nudna oczywiście, no to jeszcze śpiewa jakiś gość, a nie Eli Russell? No bez sensu w ogóle. Przynajmniej tak oczywiście było w mojej głowie, gdy miałem naście lat. No i pod koniec zrobiło się trochę głośniej, okej, tak, dobra, no ale chyba łapiecie, o co chodzi. No i tak swoją drogą, no to pierwsze kawałki Wolf Alice miały w sobie sporo z grunge'u. Tutaj niby pojawił się taki trochę bardziej dreamy styl, ale nie, no jednak pierwotnie te kawałki przede wszystkim były grunge'owe. No ale ostatecznie to jest tak zwany rock alternatywny z wpływami shoegaze'u i dream popu. Co zresztą będzie słychać na przykład w kawałku Fluffy, który ma niezłą amplitudę, powiedzmy, między zwrotkami a refrenem, tu się dużo dzieje, a do tematu tego klimatu i tego, czy Swallowtail było mylące, czy nie, no to sobie jeszcze za moment wrócimy, ale teraz Fluffy.

Visions of a Life, czyli płyta numer 2 od Wolf Alice. No to właśnie jest ten krążek, który dał im tę Mercury Prize, wspomnianą wcześniej. Bardzo mi się wtedy podobał ten singiel. Jak Fu, oczywiście. No ciekawe, czego, o co chodzi w tej nazwie. Ale wracając jeszcze do piosenki Swallowtail, no to dzisiaj oczywiście patrzę na to inaczej, natomiast wtedy szukałem raczej właśnie mocniejszego uderzenia w tej muzyce gitarowej. To było kluczowe, także taki ostry, taki wulgarny singiel jak Fu bardzo mi siadł, wspaniale wręcz siadł. No ale teraz uwaga, dwa następne single pokazały mi środkowy palec, bo wróciły do tego bardziej filmowego, bardziej lekkiego klimatu, ale zrobiły to też bardzo dobrze, więc nie pozostało nic innego, jak tylko się do nich przekonać, ale przyznam, chwilkę to zajęło. Także echa piosenki, która przed nami, czyli Beautifully Unconventional, chyba najmocniej słychać na najnowszym albumie, no ale nie ubiegajmy faktów, jeszcze sobie tego albumu pod koniec godziny posłuchamy. A teraz Wolf Alice, no właśnie, z jeszcze, można powiedzieć, początków? No nie początków, bo to 2017 rok.

Wolf Alice przedwczoraj grali w Poznaniu, a my przyglądamy się dzisiaj dyskografii i to było bardzo piękne, prawda? Don Delete the Kisses, czyli utwór, który ponownie, no dzisiaj doskonale rozumiem, ale jako bieżący fan zespołu Wolf Alice w 2017 roku byłem wtedy trochę zdezorientowany i zawiedziony. No bo jak to tak? No ten mój indie rockowo grunge'owy zespół będzie teraz takie pioseneczki pisał? No bez sensu, taki pop, no nie. Natomiast wiecie, co to dało? Dało to jedną prostą rzecz. Takie utwory jak ten pokazały, że Eli Roussel naprawdę ma doskonały wokal, to też przełożyło się na koncerty, bo wtedy były grane, nazwijmy to, takie, mam wrażenie, jeszcze trochę bardziej nieśmiało, na pewno w porównaniu z tym, co dziś, ale też trzeba jej przyznać, że gdy zaczęła śpiewać takie właśnie utwory na żywo, no to wtedy trzeba było jej uwierzyć w ten wokal, że ona naprawdę to wyciąga. No i tak też pozostało do teraz. A czego posłuchamy teraz na koniec Visions of a Life? Utworu tytułowego z tego właśnie albumu. Także Wolf Alice ze swojej drugiej płyty. Jeszcze raz.

i łączy. Nawet jeśli tutaj zahaczyliśmy, no niemal o rok progresywny, o space rock, no tak, no tak też było. Zresztą do takich, powiedzmy, brzmień jeszcze troszkę sobie wrócimy, ale to jednak odrobinę później, no bo co, mamy już w tym momencie dwie nagrody, mamy duże trasy koncertowe, mamy różnorodność, no okej, to co się działo na trzecim albumie, czyli na Blue Weekend? No tak, no cały czas różnorodność właśnie, do tego premiera w BBC One, no i też pierwszy raz na szczycie list sprzedażowych. Także pozostaje nam chyba tylko posłuchać kawałka, no z największymi przebojami, tak?

Bardzo dużo działo się w tym utworze. Smile od Wolf Alice i trochę melorecytacji, trochę riffów rodem z hard rocka typu Queens of the Stone Age. No i gospelowy refren? Ja nie wiem. To było zaskakujące, ale też prawda jest taka, że to jest tuż przed ostatecznym wybuchem popularności Wolf Alice. No bo oni już od dawna dawali znaki, że coś tutaj się stanie, natomiast chyba nikt nie spodziewał się tego, co dzieje się na The Clearing, czyli na najnowszym albumie. Bloom Baby Bloom, pierwszy singiel i zbiegło się to ze dużą zmianą frontwoman tego zespołu. No bo gdy widziałem ich dwa razy w hybrydach, no to tutaj w Warszawie to były to koncerty, po pierwsze, no właśnie w hybrydach, czyli dla mimo wszystko niewielkiej publiczności, a po drugie, no te piosenki tak, miały jakąś energię, ale trudno jednak mówić, żeby Wolf Alice byli jakimiś, nie wiem, zwierzętami scenicznymi, żeby wylewała się z nich charyzma, jak to z niektórych ma, niektórych się wylewa już od debiutu. No tutaj tak nie było. No i wszystko zmieniło się właśnie mniej więcej wtedy, gdy podpisali się z Columbią, gdy też wydali właśnie pierwszy singiel zapowiadający ich najnowszą do tej pory płytę. Bloom Baby Bloom. Już samo to pianino na początku jest zaskakujące, a to co dzieje się wokalnie, posłuchajcie.

No ten ostatni rozdział Wolf Alice, no musimy go już domknąć, dlatego że czas goni, ale tak, Wolf Alice, The Clearing, kawałek White Horses, miejscami inspirowany oczywiście Fleetwood Mac, miejscami inspirowany Axelem Rose'em, rozbuchany to jest chyba najlepsze słowo na ten krążek, także zabezpieczyli się już w tym momencie, na pewno będziemy ich spotykać jako headlinerów, ale co miłe, zespół o tej

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Umiarkowanie ciepła była ta niedziela jak na lato. Można by nawet powiedzieć, że była chłodna. Maksymalnie 23 stopnie na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju około 20 stopni. No i tak jak padało w ostatnich dniach, tak też padać będzie. Na zachodzie, na północy, na wschodzie oraz w centrum. Wygląda na to, że wyjątkowo wolny od deszczu będzie południowo-wschodni kraniec Polski, a tam zwykle jednak leje najmocniej. W nocy przeważnie około 11 stopni, tego można się spodziewać, chociaż miejscami temperatura może spaść do zaledwie 7 stopni Celsjusza na plusie. Czy to jest lato, czy to jest sierpień? Niedobrze.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Tak jak my.

czwórka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.

Słyszycie to? Ale tłusto od samego początku. Co niedzielę od 22 do 23 słuchamy występów z archiwum radiowej czwórki, a dzisiaj o transowe brzmienia zadba Narazka. To DJ set z 2023 roku.

0: gra dla nas narazka, a my przypominamy fragment rozmowy z audycji Zeznania Świadka Klubowego. Bert pytał go o artystów, których mógłby nazwać muzycznym wzorem.
1: Bałem się tego pytania.
2: No ale masz na pewno odpowiedź na to pytanie.
1: No właśnie nie do końca. Nie mam tak. Szczerze powiem, bo kiedyś się zastanawiałem, żeby przygotować sobie jakąś odpowiedź na to pytanie, bo wiedziałem, że ono kiedyś w końcu padnie i powiem tak. Są artyści, których zazwyczaj podobają mi się pojedyncze piosenki. Nie mam takich artystów, których na przykład śledzę i o Jezu, jak chciałbym tak jak on, albo robić taką muzykę tak jak on. Nie mam tak. Nie mam. Jeżeli miałbym już tak kogoś wymienić z takiej sceny, nie wiem, produkcji, no, artystów, którzy produkują muzykę, Randomize Coffee mi się podoba, ona też jest taka bardzo etniczna, AC Arab mi się też bardzo podoba, ostatnio się cieszę ich produkcjami, byłem ostatnio też na koncercie, więc poznałem się z nimi, dałem im w ogóle po winylku, więc gdzieś tam ziarno zasiałem. No chyba tyle, aż bo

0: No, na pewno więcej, ale to tak jak mówię, u mnie to są pojedyncze raczej piosenki artystów. Podoba mi się w ogóle styl Red Axe i to jest też taki właśnie zespół, który trochę podróżuje, trochę ta muzyka jest alternatywna, czasem jest elektroniczna, czasem to jest rock and roll.
1: Tak, tak, tak.
0: I to właśnie to mnie inspiruje. Taki styl tego podróżowania, poszukiwania że te płyty są różne od siebie, że to nie jest jedno w kółko i to samo. I okej, fajnie to brzmi w miksie, jak grasz jakiegoś seta na festiwalu, no bo jest trans, jakby ludzie słyszą jedno kółko i to samo, więc można się zapomnieć. Ale no, nie do mnie to nie dociera.
2: Buntowniczo, podoba mi się. Grajmy dalej. W radiowej czwórce w niedzielę słuchamy archiwalnego DJ setu Narazki.

0: Narazka z archiwalnym setem z 2023 roku. Słuchacie radiowej czwórki w niedzielny wieczór. Jak możecie usłyszeć, jego styl, styl Narazki, to jest elektroniczne etno. Wracamy zatem do zeznań świadka klubowego, tym razem z pytaniem, czy w Polsce w ogóle scena etno-elektro istnieje?
1: Jest i ona rośnie. Ja mam bardzo dużo znajomych właśnie w tym gatunku. Ja sobie w ogóle tą scenę muzyczną w Polsce dzielę takie trzy streamy. Tą elektroniczną mam na myśli, nie wspominam o hip-hopie. No, widzę taką bardziej komercyjną, powiedzmy, nie wiem, festiwale typu Open Air, gdzie jest wszystko. Widzę scenę techno, której jest najwięcej i dla mnie to jest też komercyjna muzyka, bo tu wszyscy słuchają tego techno. Tak jak kiedyś słuchaliśmy roku metalu i wszyscy byli tym zafascynowani. Koncerty dosłownie co tydzień. My zagraliśmy setki, no może nie setki, ale tam 150 koncertów. I wtedy tym się żyło. A teraz, gdzie się nie ruszę, no to wszyscy dalej na czarno. Ale ta muzyka już inna w słuchawkach, to już cały czas to techno. Ja lubię to techno potańczyć, sam osobiście nie słucham, nie włączę sobie tego na słuchawkach, bo mi po prostu nudzi. Ale do tańczenia no jest najlepsze. No i ta scena etniczna, która rośnie, wydaje mi się, że zdobywa na popularności coraz bardziej. I tych festiwali, bo ja sobie zrobiłem taką listę festiwali, które są w Polsce, gdzie mogę grać. I oczywiście większość była techno. Ale ta scena elektroniczna to też jakby rośnie, tych festiwali już jest kilkanaście, to są małe festiwale, 300, 500, 1000 osób, ale to wszystko rośnie i to takie, nie wydaje się, żeby to miało odchodzić za chwilę.
0: I oby tak było. W czwórce słuchamy DJ setu Narazki z audycji 12 cali na godzinę.

0: hypnotist has the technique, not the power. Nobody can hypnotize you against you unless you are ready to go into the darkness, unknown, untraveled. And as the person goes deeper and deeper into his sleep, with continuous suggestibility, that feeling of losing control over your eyelids immediately gives you the feeling that you are falling into deep sleep. Certain, as long as you are aware, you go on repeating, "I'm going deeper, deeper," and a moment comes, you have gone deepest to your unconscious. Hypnotist can manage to hypnotize you.
1: Słuchacie niedzielnego pasma muzycznego w Czwórce. Gra dla nas Narazka, a zestaw pytań standardowych musiał zawierać to jedno, czyli czy masz wymarzony fit?
2: Tak, jest to osoba albo zespół, którym chcę nagrywać. On teoretycznie jest polski, ale też nie jest polski. To jest zespół Karakal, który też bardzo fajne tureckie ma brzmienia i ja z nimi chcę współpracować przy tej nowej płycie. Oni są tutaj na miejscu w Warszawie, grają koncerty. Bardzo fajny wokal ma wokalistka i chciałbym z nią współpracować, więc i tak się wybronię z tej odpowiedzi. Niech to jest zespół Karakal, wokalistka jest Turczynką, pozdrawiam Ojcze. No a mieszkałem tu na miejscu w Warszawie, więc trochę będę miał z górki, jeśli chodzi o moje podróże. Oczywiście mam plan się wybrać do tego Stambułu, ja tam pojadę, nie wiem co, no nie wiem na jak długo. Ale no powiedzmy, że na ten moment chciałbym, żeby to był zespół, z którym będę mógł współpracować. Oni też mają bardzo fajnych gitarzystów, mają instrumenty etniczne, te oldy, czy to są takie gitary, trochę jak mandolina. Więc ten kolejny album będzie mniej instrumentalny, ale tam te tureckie instrumenty, czy przyśpiewki orientalne, skale, one się będą pojawiać.
1: Za tydzień w Krakowie premiera nowej płyty Narazki. Co prawda nie z muzyką turecką, tak jak zapowiadał, ale z remiksami kawałków z muzyką, uwaga, marokańską. Także 28 sierpnia warto zajrzeć do krakowskiego klubu Piękny Pies. A ja tymczasem mówię wam dobranoc. I tę audycję przygotowali dla was Damian Sikorski i Adam Smolarek, a realizowała Gabrysia Obszańska. Słyszymy się jutro o 19 w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
4: Wręczę ci mandacik.
5: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
7: Czwórka, to słychać.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka, czwórka, to słychać.

0: Polskie Radio.
1: To

moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli, niczego już nie mogę zmienić.

0: ustach byłaś jak
1: kiepski papieros. To zabawne, że pojąłem to dopiero teraz.
0: Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzę.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć, wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

Jesus.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

Dziękuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak piękne.

0: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy
1: w Czwórce.

razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle za inne rzeczy.